Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Jedna z najważniejszych tras prowadzących nad morze w gminie Krokowa przechodzi ważny remont. Trwa rozbudowa drogi powiatowej na odcinku między Dębkami a Odargowem. Prace prowadzone są na blisko 2-kilometrowym fragmencie drogi. W miejscu dotychczasowej trasy powstaje nowa nawierzchnia, a wzdłuż niej wyraźnie zarysowuje się przebieg przyszłej ścieżki pieszo-rowerowej. To właśnie ona ma stać się jednym z najważniejszych elementów całej inwestycji, szczególnie w okresie wakacyjnym, gdy ruch w kierunku Dębek znacząco wzrasta. Zakres robót obejmuje również budowę oświetlenia nowych dojazdów poboczy oraz systemu odwodnienia. Pojawią się także elementy stałej organizacji ruchu i infrastruktura poprawiająca bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Inwestycja pochłonie ponad 16 milionów złotych. Zdecydowaną większość tej kwoty, blisko 15 milionów, udało się pozyskać z programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Impreza z grillem w Pustostanie zakończyła się deportacją. Jeden z jej uczestników był poszukiwany. Gdyńska policja otrzymała zgłoszenie o grupie cudzoziemców, którzy urządzili sobie imprezę z grillem w zdewastowanym budynku na Oksywiu. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy z miejscowego komisariatu. Mundurowi wylegitymowali czterech cudzoziemców,

sprawców i jednak jeden z nich nie posiadał przy sobie dokumentów tożsamości. Podczas szczegółowej kontroli w policyjnych systemach okazało się, że 46-letni obywatel Białorusi figuruje w międzynarodowych bazach danych jako osoba poszukiwana przez Interpol w Mińsku w celu ustalenia miejsca pobytu. Dodatkowo wobec mężczyzny wydano wcześniej decyzję administracyjną o odmowie prawa pobytu na terenie Polski. Mężczyzna został zatrzymany do dalszych czynności. Jak informuje policja, w najbliższym czasie zostanie przekazany Straży Granicznej i wydalony z kraju. W minioną niedzielę policjanci z Władysławowa zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem marki BMW. Jak się okazało, w stanie, w jakim był, autem kierować nie powinien. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał ponad 4 promile alkoholu w organizmie. W pojeździe znajdowała się również 32-letnia pasażerka, mieszkanka powiatu puckiego, która także była pod wpływem alkoholu, miała około 1,5 promila. Policjanci natychmiast uniemożliwili dalszą jazdę nietrzeźwemu kierowcy, zabezpieczyli pojazd, zatrzymali 37-latka i osadzili go w policyjnej celi. Mężczyzna odpowie teraz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów oraz przepadek samochodu. Ważna informacja dla reckich rodziców. Już niedługo ruszy rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2026-2027 oraz rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2026-2027. Nabór do szkół prowadzony jest przez elektroniczny system, do którego link znajdzie się na facebookowym profilu miasta Reda. Rekrutacja do przedszkoli dotyczy przedszkola numer 2 w Redzie, miejsca tylko dla dzieci 4-letnich, przedszkola numer 3 w Redzie wolne miejsca dla dzieci 5- i 6-letnich, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej numer 6 w Redzie wolne miejsca tylko dla dzieci 6-letnich. W związku z zapełnieniem wszystkich miejsc w przedszkolu numer 1 w Redzie przy ulicy Gniewowskiej, w przedszkolu numer 4 w zespole szkolno-przedszkolnym numer 1 w Redzie, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej numer 3 w Redzie oraz w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej numer 5 w Redzie rekrutacja uzupełniająca do tych placówek nie odbędzie się. Szczegółowe informacje dotyczące wypełnienia zgłoszenia wniosku znajdują się na stronie elektronicznego systemu rekrutacji. Startuje nietypowa inicjatywa dla wejherowskich uczniów. To szkolne wymianki ubrań. W ramach projektu Ekofabryka Wejherowo wraz ze szkołami chcą promować ideę drugiego obiegu, odpowiedzialnej konsumpcji oraz zwracać uwagę na negatywny wpływ fast fashion na środowisko. Jak zapewniają pomysłodawcy, to będzie świetna okazja, aby dać ubraniom drugie życie, ograniczyć ilość odpadów tekstylnych, wzbogacić swoje szafy świetnymi ubraniami, które innej osobie już się znudziły i zdecydowała się je oddać, promować odpowiedzialną modę oraz zdobyć wiedzę. W projekcie biorą udział Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Wejherowie, Szkoła Podstawowa nr 8 imienia Martyrologii Piaśnicy, Szkoła Podstawowa nr 11 imienia Teodora Bulduana w Wejherowie, Szkoła Podstawowa nr 9 imienia Józefa Wybickiego oraz Szkoła Podstawowa nr 5 imienia Fryderyka Chopina w Wejherowie. Ochotnicza Straż Pożarna Bojano relacjonuje działania podjęte minionej niedzieli. Strażacy mieli ręce pełne roboty. O godzinie 17.25 jeden z zastępów OSP Bojano został zadysponowany do usunięcia plamy substancji powodującej śliskość w okolicach Łężyc. Z kolei 8 minut później o godzinie 17.33 wpłynęło o zgłoszenie dotyczące uruchomionego czujnika wycieku gazu w Bojanie. Tam zadysponowano inny ze zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej Bojano. Nie była to jednak jedyna praca podjęta przez ochotników w tym czasie. Druhowie i druhny z Bojana przez cały weekend czuwali nad bezpieczeństwem uczestników pielgrzymki do Wejherowa. Ubiegła niedziela upłynęła pod znakiem wewnętrznych obchodów Dnia Strażaka dla wejherowskich strażaków ochotników. Nie zabrakło medali dla wyróżniających się druhów. Całość rozpoczęła się mszą świętą. Kolejnym punktem było złożenie kwiatów przez przedstawicieli
przedstawicieli OSP oraz Urzędu Miejskiego Wejherowa pod tablicą upamiętniającą założycieli oraz kontynuatorów tradycji Wejherowskiej Straży Pożarnej. Zwieńczeniem uroczystości była zbiórka na placu przy ulicy 3 Maja. Podczas niej wręczono podziękowania oraz odznaczenia wyróżniającym się druhom. Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał Kamil Grot. Odznaka za wysługę 10 lat trafiła do Piotra Różka, odznaka strażak wzorowy do Mateusza

Potrykusa, a brązowa odznaka młodzieżowej drużyny pożarniczej do Piotra Śmigielskiego oraz Filipa Gutowskiego. Ważnym punktem było także ślubowanie 9 nowych członków młodzieżowej drużyny pożarniczej, którym gratulacje złożyli członkowie OSP w Wejherze.

0: wszystko wartości blisko 50 tysięcy złotych.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Powiem wam szczerze, że nie wiedziałem, że można świętować Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Pozdrawiam wszystkie gospodynie domowe. Sprawdźcie przed wyjściem z domu o poranku, czy płynu jest pod dostatkiem i nie trzeba będzie nabyć go wracając do domu. Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry, w środowy poranek, środek tygodnia. Zapraszam was na nasze poranne spotkanie. 20 dzień maja to 140 dzień roku, do końca którego zostało nam 225 dni. Wschód słońca 4:33, zachód 20:53. Dzień jeszcze krótszy od najdłuższego 56 minut, ale dłuższy od najkrótszego już o 9 godzin i 4 minuty. Były takie krótkie dni. Do końca astronomicznej wiosny pozostało nam 31 dni. Jeżeli czekacie na Boże Ciało, to dni 14, czyli 2 tygodnie, a do wakacji dni 36. Nasza myśl na dziś jest dosyć długa. Życie nie jest łatwe dla żadnego z nas, ale co z tego? Musimy mieć wytrwałość, a przede wszystkim wiarę w siebie. Musimy wierzyć, że jesteśmy do czegoś zdolni i że to, do czego dążymy, musi być osiągnięte. Tak powiedziała wielka kobieta z Polski, Marie Curie Skłodowska. Pozdrawiam was serdecznie w środowy poranek i zapraszam do słuchania za chwilę historia tego dzisiejszego dnia. Co ciekawego wydarzyło się 20 maja, a potem Polacy rodacy ruszają do pracy, czyli nasz poranny dowcip.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Przez 42 godziny uczyli się samodzielności. O co chodzi? O tym już za chwilę. Powiemy wam także o dniu sąsiada w gminie Cewice. Usłyszycie o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych w gminie Kosakowo, a także powiemy wam o czworonożnym emerycie. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Nowe udogodnienia dla potrzebujących takiego wsparcia pojawiły się w gminie Kosakowo. Mowa o miejscach do parkowania dla niepełnosprawnych. Jedno z nich zostało wyznaczone przy Urzędzie Gminy Kosakowo, aby ułatwić mieszkańcom dostęp do spraw urzędowych. Drugie miejsce powstało na parkingu szkoły podstawowej w Dębogórzu, zwiększając komfort i dostępność dla uczniów, rodziców oraz odwiedzających tę placówkę. Jak przekonuje Urząd Gminy, to kolejne działania na rzecz poprawy dostępności przestrzeni publicznej w naszej gminie i tworzenia miejsc przyjaznych wszystkim mieszkańcom. Zdjęcia omawianych inwestycji znajdzie się na facebookowych profilach Gminy Kosakowo oraz pełnomocnika wójt Gminy Kosakowo do spraw osób z niepełnosprawnościami. Mimo niesprzyjającej pogody w gminie Cewice odbył się Dzień Sąsiada. Organizatorzy podkreślają, że podczas wydarzenia nie zabrakło dobrej atmosfery, wspólnych rozmów i integracji mieszkańców. Spotkanie przygotowano z myślą o budowaniu lokalnych relacji i wspólnym spędzaniu czasu. Uczestnicy mogli spotkać się przy kawie i cieście, a najmłodsi korzystali z animacji przygotowanych przez firmę zajmującą się organizacją wycieczek i wydarzeń. Organizatorzy zadbali o to, by mimo chłodniejszej aury stworzyć przestrzeń do wspólnej zabawy i rozmów. Za przygotowanie wydarzenia odpowiadali pracownicy Centrum Usług Społecznych w Cewicach. Jak podkreślają przedstawiciele gminy, takie inicjatywy pokazują, jak ważne są sąsiedzkie relacje, lokalna wspólnota i możliwość spotkania mieszkańców w mniej formalnej atmosferze. Przez 42 godziny uczyli się dorosłości w praktyce. W pracowni samodzielności w Słupsku odbył się kolejny weekend samodzielności, w którym udział wzięło czworo nastolatków oraz dwóch wychowawców. Tym razem młodzież mierzyła się z codziennymi obowiązkami bez gotowych instrukcji i wyręczania. Uczestnicy samodzielnie planowali posiłki, przygotowywali listy zakupów i zarządzali budżetem przeznaczonym

0: na cały weekend. Podczas zakupów musieli podejmować decyzje, porównywać ceny i wspólnie ustalać, co rzeczywiście jest potrzebne. Ważnym elementem programu było także wyzwanie 6 godzin offline. Młodzież na kilka godzin zrezygnowała z telefonów i mediów społecznościowych, skupiając się na rozmowach, wspólnych zadaniach i integracji. Jak przyznawali uczestnicy, początkowy dyskomfort szybko ustąpił większemu zaangażowaniu w relacji z innymi. Wielu z nich zauważyło, że bez telefonów łatwiej im się skupić na rozmowie i wspólnym spędzaniu czasu. Podczas weekendu młodzi ludzie uczestniczyli także w zadaniu Awaryjna dorosłość, które polegało na rozwiązywaniu codziennych problemów wymagających szybkiego podejmowania decyzji. Nie zabrakło również czasu na integrację. Uczestnicy wybrali się na kręgle i do kina na film Michael, który stał się punktem wyjścia do rozmów o marzeniach, sukcesie i odpowiedzialności. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Czworonożny funkcjonariusz przeszedł na emeryturę. Odbyło się pożegnanie psa służbowego Safari. Ten służył w gdyńskiej jednostce. Stworzył niepowtarzalną więź ze swoim opiekunem, czyli przewodnikiem, sierżantem sztabowym Oskarem Jurek. Nie dziwi więc fakt, że pies emeryturę spędzi w domu swojego przewodnika. W odprawie uczestniczył komendant miejski policji w Gdyni, młodszy inspektor Beata Nienadowska wraz z pełniącym obowiązki zastępcy komendanta miejskiego policji w Gdyni nad komisarzem Grzegorzem Matczakiem. W podziękowaniu za służbę komendanci miejscy policji w Gdyni założyli Safari pamiątkową obrożę i wręczyli wyprawkę, by ten mógł się cieszyć smakołykami na swojej psiej emeryturze. Zdjęcia tego emeryta, nietypowego emeryta, znajdziecie na stronie gdynia.policja.gov.pl. Kół słońca mieliśmy o 4:33. Słońce będzie się pojawiało na niebie raczej w towarzystwie chmur, ale solidnie nam dzisiaj będzie przygrzewać i tą robotę wykona dość zaangażowaniem dużym, bo 17 stopni dziś będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Białymstoku, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 19 w Wejherowie, Radzie Rumi, 20 w Gniewinie, Luzinie, no i nawet lekko cieplej, 21 stopni w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie umiarkowane, wiatry słabe i umiarkowane, i umiarkowane także zachmurzenie.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Tylko to i

0: No oto, co ciekawego wydarzyło się 20 maja. W Polsce w roku 1862 założono Muzeum Narodowe w Warszawie. W roku 1913 we Wrocławiu otwarto Halę Stulecia. W roku 1971 Sejm uchwalił kodeks wykroczeń. W roku 2019 w Krakowie urodziły się pierwsze w kraju sześcioraczki. Pięknie sześcioraczki urodzić w jednym momencie. Myślę, że to jest ogromne, sześciokrotne nawet szczęście. Na świecie w 1498 Vasco da Gama dopłynął do Indii. W roku 1873 Levi Strauss i Jacob Davis uzyskali amerykański patent na jeansy. W roku 1921 prezydent USA Warren Harding przekazał Marii Skłodowskiej-Curie kapsułę z zawartością radu o wartości ówczesnych 100 tysięcy dolarów. W roku 1981 premiera filmu Rydwany Ognia. W roku 1983 w czasopiśmie Science ukazał się artykuł donoszący o odkryciu wirusa HIV. W roku 1996 rozpoczął się ponad półtoraroczny okres widoczności gołym okiem komety Haleya, jednej z najjaśniejszych w historii. I w roku 2008 wieżowiec Burj Khalifa w Dubaju osiągnął 650 metrów i stał się najwyższą budowlą w historii, przewyższając nieistniejący już maszt radiowy w Konstantynowie. Tak wygląda pokrótce historia 20 maja.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Reklama.
3: I don't wanna be the one who breaks you. I don't wanna let you down.

Polacy, rodacy ruszają w środowy poranek do pracy. Jak tam u was pogoda? Dlaczego pytam? Dlatego, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Meteorologii i w naszym porannym programie nieco więcej o pogodzie. Jaka będzie w najbliższym czasie, ale jaka będzie na przykład w miesiącu czerwcu, o tym też wam powiem. Pozdrawiam wszystkich meteorologów. Na szczęście, jak to mówię, meteorolog nie jest jak saper. Może mylić się kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy. Nasz poranny dowcip dotyczy oczywiście pogody. Nad ranem blondynka wstaje rano z łóżka, podchodzi do okna. Mąż ją pyta, jaka dziś pogoda? A ona mówi, skąd mam wiedzieć? Jest straszna mgła, pada deszcz i niczego nie widać. No to mam nadzieję, że u was cokolwiek widać, a synoptycy, meteorolodzy zapowiadają, że jeszcze tej niedzieli będziemy mieli upał, prawie 30 stopni, nie wszędzie, ale będzie to podobno najgorętszy dzień w tym roku. I mam nadzieję, że na tym się nie skończy, że w niedzielę będziemy mieli gorący dzień, a potem to już zimno i zima wraca. Zapraszam.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
3: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
5: Związkowcy w Warszawie, chodzi o Zielony Ład i referendum. Rusza dyplomatyczny pościg za byłym ministrem sprawiedliwości. Zajrzymy też m.in. na stację paliw. Marcin Krzemiński, rolnicy, górnicy, hutnicy i przedstawiciele handlu, związkowcy z całej Polski jadą właśnie do Warszawy, bo tam w samo południe ma się rozpocząć organizowana przez NSZZ Solidarność ogólnopolska manifestacja. W ten sposób protestujący chcą poprzeć wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o rozpisanie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Grzegorz Kozieł.
6: Wśród manifestantów będzie liczna ponad 8-tysięczna reprezentacja Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Autokary właśnie wyruszyły do stolicy z Dąbrowy Górniczej i Katowic. Przed wyjazdem rozmawiałem z Andrzejem Karolem, szefem Krajowej Sekcji Hutnictwa.
7: To jest pierwszy krok do tego, żeby rzeczywiście nasze społeczeństwo mogło w sposób demokratyczny, zapisany w Konstytucji, wypowiedzieć się na temat tego, co niesie ze sobą Zielony Ład.
6: A dlaczego on jest tak niebezpieczny tutaj dla przemysłu na Śląsku?
7: Cena energii, którą wykorzystuje przecież cały przemysł energochłonny i nie tylko w Unii Europejskiej, powoduje, że Unia Europejska no niestety jest obecnie w ogonie gospodarek światowych.
6: Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Zamkowym w południe. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicami przed siedzibę Sejmu. Po drodze zatrzymają się przed Pałacem Prezydenckim.
5: Senat na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu zajmie się wnioskiem prezydenta o zorganizowanie referendum. Prezydent chce, żeby w sprawie unijnej polityki klimatycznej Polacy wypowiedzieli się 27 września. Rusza dyplomatyczny pościg za Zbigniewem Ziobrą. Premier zobowiązał ministrów spraw zagranicznych i MSWiA do przedstawienia Amerykanom kompletu dokumentów w sprawie Ziobry. Gotowy jest już wniosek ekstradycyjny. Jednocześnie, jak przyznaje Donald Tusk,
8: z administracjami amerykańskimi przez ostatnich kilkanaście lat no, nie było łatwo, jeśli chodzi o te kwestie. Na pewno nie rezygnujemy, nie mam zamiaru się tutaj usprawiedliwiać. Nie zawsze państwo polskie jest skuteczne w ściganiu tych, którzy no, sprytnie uciekają, ale na pewno będziemy bardzo konsekwentni.
5: Na razie nie ma jednak decyzji o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Posiedzenie sądu w tej sprawie dopiero we wrześniu, no a bez tego nie może formalnie ruszyć procedura ekstradycyjna. Uwaga na burze we wschodniej części kraju. Ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia będą obowiązywały po południu w czterech województwach, w niemal całym

0: warmińsko-mazurskim, w większości Lubelszczyzny, na wschodzie i północy Mazowsza oraz na zachodzie Podlasia. Burzom będzie towarzyszył silny wiatr, a miejscami też grad. Drożej dziś na stacjach paliw. Ceny maksymalne pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze. Na litr oleju napędowego maksymalnie 7. Metallica i Perfect. Podczas wczorajszego koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie amerykańska grupa wykonała piosenkę Chciałbym być sobą.
1: Polskiego hitu.
2: Zupełne zaskoczenie. Bardzo dobra polszczyzna. Sam raz na ten wieczór zostanie długo w pamięci.
0: Na koncercie Metaliki bawiło się wczoraj kilkadziesiąt tysięcy osób.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu na antenie Nord FM. Policjanci z gdyńskiej drogówki wzięli udział w zawodach rowerowych dla dzieci. Udział w nich wzięło około 300 małych mieszkańców miasta. Impreza odbyła się w Chwarznie Wiczlinie i wzięło w niej udział około 300 dzieci. Funkcjonariusze przypomnieli dzieciakom o najważniejszym zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a najmłodsi z chęcią wsiadali do radiowozu i zadawali pytania na temat pracy policjantów. Każde dziecko bez względu na zajęte miejsce otrzymało medal oraz dyplom. Oprócz zawodów przygotowane zostały dla najmłodszych różne atrakcje, nie zabrakło stanowiska policyjnego. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni opowiadali dzieciom o bezpieczeństwie na drodze, jak należy poruszać się na rowerach i hulajnogach. Najmłodsi uczestnicy imprezy z zainteresowaniem słuchali i mieli naprawdę dużo pytań związanych z bezpieczeństwem, ale także i z pracą funkcjonariuszy. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdzie się na stronie gdynia.policja.gov.pl. Wójt gminy Nowa Wiślęborska ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w tym roku. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców. Na realizację projektów samorząd przeznaczył 40 tysięcy złotych. Tegoroczne zadanie realizowane będzie pod hasłem Działaj lokalnie, aktywna integracja mieszkańców. Organizacje mogą ubiegać się o wsparcie m.in. na organizację wyjazdów, wydarzeń kulturalnych, społecznych, edukacyjnych, a także na zakup sprzętu potrzebnego do prowadzenia działalności. Oferty można składać elektronicznie za pośrednictwem systemu WITCAC do 3 czerwca do godziny 15.30. Papierowe potwierdzenie złożenia oferty trzeba dostarczyć do Urzędu Gminy najpóźniej do 4 czerwca do godziny 17. Samorząd zachęca organizacje do udziału w konkursie i realizacji inicjatyw wspierających lokalną społeczność. Współczesny człowiek wobec wyzwań i zagrożeń w cyberprzestrzeni. Pod takim hasłem odbędzie się jubileuszowa 10. edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Komendę Miejską Policji w Słupsku oraz Uniwersytet Pomorski w Słupsku. Konferencja zaplanowana została na czwartek 21 maja w Ustce i poświęcona będzie zagrożeniom związanym z cyberprzestrzenią oraz nowoczesnym metodom walki z cyberprzestępczością. W wydarzeniu wezmą udział m.in. funkcjonariusze Pomorskiej Policji, przedstawiciele Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Ministerstwa Obrony Narodowej, eksperci branży IT oraz wykładowcy akademiccy zajmujący się tematyką cyberbezpieczeństwa. Podczas debat i paneli uczestnicy będą wymieniać się doświadczeniami oraz rozmawiać o najnowszych rozwiązaniach technologicznych wspierających wykrywanie i ściganie przestępstw w sieci. Organizatorzy podkreślają, że konferencja ma być także okazją do dyskusji o rosnących zagrożeniach, z jakimi współczesny człowiek spotyka się w cyberprzestrzeni. Uwaga, pasażerowie komunikacji zbiorowej! Jeszcze w tym tygodniu na trasie szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście pojawią się zmiany. Spółka PKP SKM w Trójmieście informuje, że w związku z pracami serwisowymi prowadzonymi przez zarząd Celini, czyli spółkę PKP PLK na odcinku Reda-Wejherowo w nocy z 21 na 22 maja w godzinach między 23.50 a 3.50 na odcinku Reda-Pieleszewo-Wejherowo-Nanice pociągi PKP SKM w obu kierunkach będą się zatrzymywać tylko przy peronie numer 2. To ten, przy którym zwykle zatrzymują się pociągi jadące w stronę Gdyni Głównej, Gdańska, Śródmieścia. Aktualne informacje na temat kursowania szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście, a także obecnie obowiązujące rozkłady SKM znajdziecie na stronie skm.pkp.pl. Niepozorny temperaturowo poranek, choć i tak już nawet ciepły, zwiastuje nam naprawdę gorący dzień, można to śmiało powiedzieć. Dziś na termometrach oglądać będziemy nawet 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni Puc-

Kukosakowie, 19 w Wejherowie Radziomi, 20 w Gniewinie Luzinie i uwaga, 21 stopni Słupsk, Lęborg i Kobylnica. Ciśnienie umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie, no trochę tych chmur na niebie będzie się utrzymywało, ale na jakieś solidniejsze opady się nie zanosi.

0: tę pszczółkę, którą tu widzicie, właściwie słyszycie, zowią Maja. Maję wszyscy znają i kochają. Taka była piosenka na wstępie bajki Pszczółka Maja, którą śpiewał Krzysztof Wodecki. Dlaczego zacząłem od niej? Dlatego, że dzisiaj Światowy Dzień Pszczół. Pozdrawiam wszystkie pszczółki, robotnice szczególnie i robotników, czyli was wszystkich, którzy ruszacie do pracy o poranku. Arkadiusz Mięczewski, zapraszam na nasze poranne spotkanie w środę, 20 dzień maja. Imieniny dzisiaj obchodzą Bernardyr, Kolumbia, Wiktoria, Aleksander, Dawid, Karol, Józefa, Teodor, Elfryda, Anastazy, Saturnina, Rymwit i Bronimir. Wszystkiego najlepszego, gdy Bernard grzmi i deszczy, czerwiec z pogodą, a lipiec z wodą. I rzeczywiście dzisiaj może gdzieniegdzie zagrzmieć, temperatury podobno rosną. Według synoptyków w niedzielę będziemy mieli kulminację ciepła, a od poniedziałku znowu ochłodzenie. Dzisiaj przypomnę Światowy Dzień Meteorologii, czyli dzisiaj więcej o pogodzie. Mam nadzieję, że dzisiaj to nie będzie dzień z pogodą tylko dla bogaczy. Zapraszam za chwilę, nasza poranna księga imion. Dzisiaj Wiktoria i Aleksander.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
6: Reklama.

0: poranną księgę imion rozpoczynamy od Wiktorii. To imię, które kojarzy się z pewnością siebie, elegancją i silnym charakterem. Lubi wiedzieć, czego chce i konsekwentnie dąży do swoich celów. Ambitna, inteligentna, bardzo niezależna, ceni rozwój, wyzwania i możliwość działania na własnych zasadach. W pracy zaangażowana, kreatywna i świetnie zorganizowana. W relacjach szczera, lojalna i bardzo emocjonalna. Wiktoria to osoba, która łączy siłę charakteru z kobiecą delikatnością, ambitna, wrazista, zawsze gotowa walczyć o swoje marzenia. Aleksander to imię, które kojarzy się z siłą, charyzmą i naturalnym autorytetem. Lubi mieć wpływ na otoczenie i dobrze odnajduje się w roli lidera. Ambitny, inteligentny i bardzo zdecydowany, ceni rozwój, niezależność oraz możliwość działania na własnych zasadach. W pracy zaangażowany, skuteczny i świetnie zorganizowany. Aleksander to człowiek, który łączy siłę charakteru z inteligencją działania, pewny siebie, ambitny, zawsze gotowy sięgać po więcej. Wszystkiego najlepszego dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
5: Siódma 7:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie, a na drogach poranny godziny szczytu, przynajmniej w teorii zgodnie z zegarem, bo czy ten poranny szczyt komunikacyjny rzeczywiście występuje, ja już wam mówię. Na ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni jak najbardziej, tutaj ruch jest podwyższony w kierunku na obwodnicę, w drugim kierunku przejedziecie bez najmniejszych opóźnień, co przynajmniej jest takim lekkim pocieszeniem. Jeśli chodzi o południową część Gdyni, sytuacja dość stabilna, Śródmieście jak zwykle. Zresztą o tej porze jakichś poważniejszych problemów nie sprawia, za to estakada Kwiatkowskiego już jak najbardziej, ruch tutaj przez dłuższy jeszcze czas będzie toczył się ślimaczem, niestety tempem, no takie prawa robót drogowych. Północna część miasta trochę musi się zawsze zapchać Dyrdowskiego strony Kosakowa, skrzyżowanie Dyrdowskiego Dąbka, no i ulica Dąbka w pobliżu tego skrzyżowania również autami wypełniona po brzegi. Jeśli chodzi o arterię z Rumi do Gdyni, tym razem to Hutnicza jest mniej oblegana niż Morska, chociaż na obu tych drogach poranny szczyt komunikacyjny jest widoczny. W Rumi największy ruch w rejonie skrzyżowania 25-lecia, konkretnie to ronda 25-lecia NZZ Solidarność, bo oprócz tego jakichś poważniejszych utrudnień nie znajdziecie, no może jeszcze odrobinę ruch podwyższony na rondzie Jana Pawła II. Reda przejezdna na szczęście, fragmenty co prawda ulicy Puckiej mają lekko podwyższony ruch, ale bez jakichś poważnych korków. Wejherowo nie ma jakichś większych tutaj utrudnień. Raczej przejedziecie przez miasto i przez wszystkie jego ulice bez większych utrudnień. Za to takie znajdziecie na ulicy Zamosnej. Ruch naprawdę intensywny, no i troszkę na Gościsińskiej Górce. Do Lęborka dojedziemy bez problemu. W samym Lęborku póki co jeszcze dość spokojnie sytuacja się prezentuje, a w samym Słupsku naprawdę gigantyczny ruch na Bohaterów Westerplatte w pobliżu obwodnicy. Na drodze 213 z Siemiańc do Słupska jak zwykle samochodów sporo. No i jak zwykle dużo ich znajdziemy także na ulicy Głównej w Kobylnicy, ale to wszystko jeśli chodzi o okolice Słupska. Czy sytuacja się zmieni? Niedługo o tym przekonamy się o 8:30, wtedy po raz kolejny wyjedziemy sobie na nasze drogi. Temperatura dzisiaj będzie dość wysoka, może jeszcze nie ekstremalnie, ale ewidentnie idzie w górę. 17 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowi, Łebie-Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 19 w Wejherowie, Redzierumi, 20 w Gniewinie, Luzinie i 21 stopni Celsjusza w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Przelotne opady deszczu mogą być w teorii, ale na to wskazuje wszystko, że w tej teorii pozostaną, bo jedynie zachmurzenie będzie umiarkowane, no i mimo wszystko cały czas sporo słońca.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: pierdolę.
1: Jak zwykle o poranku pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy za kierownicą, którzy ruszają w drogę i jeżeli musicie zajechać na stację benzynową i zatankować, to niestety mam dla was poranne złe wieści. Chociaż to jest tak, że to są ceny maksymalne, a te na stacjach benzynowych mogą być zdecydowanie jeszcze niższe. Zobaczycie sami, jak zajedziecie i zatankujecie. A jak to ma wyglądać w dniu dzisiejszym? No, drożeje nam 98, ponad 7 zł, dokładnie 7 zł i 7 groszy. Olej napędowy wrócił do poziomu 7 zł. 95 jeszcze poniżej tej granicy, 6,52. Przypomnę, że to są ceny maksymalne, a więc na stacjach benzynowych możecie jeszcze trafić paliwo zdecydowanie taniej, a być może gdzieniegdzie już drożej, chociaż jak będzie drożej, to będą kary, dlatego warto, jak zajedziecie i zobaczycie, że te ceny są wyższe, to telefon, dzwonicie, zgłaszacie, że tu jest droższe paliwo niż to, co miało być w obwieszczeniu. Tak, my mamy teraz, Polacy, że codziennie inne ceny, maksymalne paliw, a stacje benzynowe i tak robią swoje.
2: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
3: www.arkabud.pl.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
7: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
6: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
7: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. O więcej.
8: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
9: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
8: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla was.
10: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
2: Reklama.

Była o poranku zła informacja na temat paliw, to może czas na jakąś dobrą informację. Proszę bardzo, nadchodzą ogromne zmiany w programie Rodzina 800+, które dla wielu rodziców będą wybawieniem od składania wniosków, od kontaktów z ZUS i od stresu z pilnowaniem ustawowych terminów. Rząd szykuje nowelizację, która ma być odpowiedzią na potrzeby rodziców i postępującą cyfryzację administracji. No wreszcie i nareszcie, tak można by było powiedzieć. Automatyczne odnawianie świadczenia ma zmniejszyć ryzyko utraty pieniędzy przez przeoczenie terminu lub błędy formalne. Reforma ma też ograniczyć biurokrację i uprościć kontakty z ZUS. Wszystko to przecież jest od dawna jasne, no bo każdy wie, rodzic wie, no i ZUS też wie, czy temu dziecku to się jeszcze należy, to 800+, czy też nie, a głupotą największą chyba na świecie było to, że rodzic co roku musiał składać wnioski, by nie stracić świadczenia. Po zmianach wystarczy jeden wniosek na dziecko, a ZUS sam zadba o ciągłość wypłat. Rodzice zyskają mniej formalności, mniejsze ryzyko utraty pieniędzy i wygodniejszy kontakt z ZUS. I można by było powiedzieć nareszcie, ale trzeba będzie na to poczekać do 2027 roku. Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u nas.

0: najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
3: Reklama. Amerykanie oficjalnie ogłosili ograniczenie wojskowej obecności w Europie. Premier Węgier w Polsce, dziś spotkania w Warszawie. Już niedługo z logo, oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia. Marcin Krzemiński. Pentagon oficjalnie ogłosił, że ogranicza wojskową obecność w Europie. Decyzja oznacza m.in. opóźnienie rozmieszczenia amerykańskich sił w Polsce. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Departament Obrony USA zmniejsza liczbę brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3, czyli wraca do stanu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę. A bezpośrednim skutkiem jest opóźnienie rotacji brygady do Polski, mówił dziś w nocy wiceprezydent J.D. Vance. Opóźnienie rotacji. Wojska mogą trafić gdzie indziej w Europie. To bardzo mała i bardzo drobna sprawa. Podobnie ocenia sytuację dowódca sił USA w Europie, generał Alexis Grinkiewicz. W miarę jak sojusznicy rozbudowują swoje zdolności, Stany Zjednoczone mogą wycofać część swoich sił i przeznaczyć je na inne globalne priorytety. Jestem spokojny o to, gdzie jesteśmy. A jeszcze wczoraj na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił po rozmowie z szefem Pentagonu, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
3: A dziś kolejne rozmowy na wysokim szczeblu z Amerykanami. Wspomniany już minister obrony w Warszawie spotka się z zastępcą szefa Kolegium Połączonych Sztabów Wojsk USA, generałem Christophem Mahoneyem. Za to w Waszyngtonie o dalszym stacjonowaniu żołnierzy amerykańskich w Polsce drugi dzień z rzędu będą rozmawiali wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Po wczorajszej wizycie w Krakowie premier Węgier Peter Modziar dziś odwiedza Warszawę. W stolicy spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim, marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i premierem Donaldem Tuskiem. Następnie węgierski premier pojedzie do Gdańska, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą. Sąd apelacyjny w Katowicach ogłosi dziś wyrok w procesie oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w grudniu 2019 roku. W wyniku eksplozji, która całkowicie zniszczyła 3 kondygnacyjny dom, zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Śledztwo w sprawie katastrofy prowadziła prokuratura w Bielsku-Białej, która ustaliła, że do eksplozji doprowadziło przewiercenie gazociągu pod ulicą. Czechy przygotowują się na przyjęcie Amerykanina z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola. Mężczyzna ma trafić do specjalistycznej kliniki w Pradze. Minister zdrowia Czech zapewnia, że zakażony nie zagraża otoczeniu. Mężczyzna nie ma żadnych objawów i jest amerykańskim lekarzem, który w Ugandzie miał kontakt z wirusem. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd województwa pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. To będzie nowa jakość promocji regionalnej kuchni. Nie ma wątpliwości marszałek.

0: Mieczysław Struk.
1: Rolnicy, producenci, także handlowcy mogą mówić tak, to jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości, produkowany tu.
0: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczone stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.
2: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Zarząd Powiatu Puckiego otrzymał wotum zaufania oraz jednogłośne absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2025. Wotum zaufania i absolutorium przyznane zostało podczas 15. sesji Rady Powiatu Puckiego.
3: Muszę powiedzieć, że czujemy to wsparcie ze strony radnych, absolutnie wszystkich radnych, co chcę bardzo mocno podkreślić, że po raz kolejny obdarzają nas właśnie zaufaniem i udzielają nam absolutorium, przyjmują rzeczywiście sprawozdanie finansowe za rok miniony, a to nam daje rzeczywiście dużo, dużo siły do tego, żeby no, realizować jak najlepiej swoje plany, swoje zamierzenia, to co radni uchwalają w budżecie i nie tylko. No i mamy nadzieję, że tak będzie dalej.
2: Mówi wicestarosta pucki Tomasz Herman. W ubiegłym roku powiat zrealizował kilka ważnych inwestycji.
3: Udaje się na przykład rozwijać nasz szpital powiatowy, który w tej chwili rozbudowujemy o budynek bloku operacyjnego chociażby, gdzie będą też znajdowały się różnego rodzaju poradnie, gdzie będzie znajdowała się też rehabilitacja. Rozwijają się też nasze szkoły, podlegają cały czas właściwie modernizacji, przebudowie, po to, żeby dostosować warunki nauczania do zmieniającej się sytuacji na rynku.
2: Dodaje Herman, zarząd powiatu puckiego podkreślał podczas sesji, jak istotne przy planowaniu i realizacji zadań, a co za tym idzie także przy planowaniu budżetu, jest pozyskiwanie środków zewnętrznych. Podczas sesji radni podjęli również decyzje dotyczące m.in. zmian w budżecie powiatu puckiego, wieloletniej prognozie finansowej oraz podziału środków z PFRON przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Dzielnicowi z Lęborka pomogli 8-letniej dziewczynce, która zgubiła się podczas zakupu w centrum handlowym. Zapłakane i zdezorientowane dziecko policjanci zauważyli w pobliżu przejścia dla pieszych na jednej z ulic miasta. Jak ustalili funkcjonariusze, dziewczynka wybrała się na zakupy z dorosłym członkiem rodziny. Po rozdzieleniu się mieli spotkać się przy ustalonym miejscu przed sklepem. Gdy opiekuna nie było, dziecko postanowiło go szukać i oddaliło się od centrum handlowego. Dziewczynka nie miała przy sobie telefonu i nie potrafiła podać nowego adresu zamieszkania, ponieważ niedawno przeprowadziła się do Lęborka. Na szczęście 8-latka pamiętała numer telefonu do mamy. Dzięki temu policjanci szybko skontaktowali się z rodziną i przekazali dziecko pod opiekę bliskich. Funkcjonariusze przypominają, że w przypadku zagubienia dzieci powinny pozostać w ustalonym miejscu i zwrócić się o pomoc do policjantów, strażników miejskich lub pracowników ochrony. 10 par małżeńskich ze Słupska świętowało wyjątkowy jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Podczas uroczystości w słupskim ratuszu jubilaci odebrali medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznawane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia wręczyła prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka. Uroczystość odbyła się w sali ratusza i była okazją do podziękowania parom za pół wieku wspólnego życia, wzajemnego wsparcia i budowania rodzinnych więzi. Złote gody to symbol miłości, wytrwałości i szacunku, które przez dziesięciolecia towarzyszyły małżonkom w codziennym życiu. Jubilaci wspólnie przeżyli radosne chwile, ale także trudniejsze momenty, pozostając dla siebie oparciem przez kolejne lata. Podczas spotkania nie zabrakło gratulacji, życzeń zdrowia i kolejnych wspólnych lat. Organizatorzy podkreślali, że w czasach, gdy wiele związków nie wytrzymuje próby czasu, historie jubilatu są pięknym przykładem trwałości i oddania. Wielu uczestników z uśmiechem przyznawało, że po 50 latach wspólnego życia nadal najważniejsze jest po prostu być razem. Dzisiaj będziemy mogli śmiało powiedzieć uf, jak gorąco. To jeszcze nie będą jakieś niesamowicie tropikalne letnie upały, ale będzie naprawdę ciepło. 17 stopni Dębki, Władysławowo, Łebałstka, 18 Gdynia, Puck, Kosakowo, 19 Wejherowo, Radarumia, 20 Gniewin, Luźno, 21 Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach dość przyjemne, umiarkowane wartości, około 1016 hektopaskali. Wiatry słabe i umiarkowane, zachmurzenie. No, tych chmur na niebie trochę będzie dzisiaj w ciągu dnia, ale ulew być nie powinno.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: kto lubi nosić dżinsy, ręka w górę. Arkadiusz Mięczewski, witajcie w kolejnej godzinie naszego porannego spotkania. 20 maja w roku 1873 Levi Strauss i Jacob Davis uzyskali amerykański patent na dżinsy. I o dżinsach chciałbym wam słów kilka powiedzieć. Wiecie, że najstarsze dżinsy wyprodukowano prawdopodobnie w 1880 roku i trafiły wówczas na wystawę sklepu Levi Strauss w San Francisco. Zostały sprzedane w 2001 roku na aukcji za 48 523 dolary. Sławni miłośnicy dżinsów, no tak, znaleźć ich można wśród tych, którzy są znani. Dżinsy nosili Elvis Presley, Marlon Brando, James Dean czy Marilyn Monroe. Dzięki nim dżinsy przestały być wyłącznie odzieżą roboczą i weszły na stałe do codziennych stylizacji. Obecnie fanami dżinsów są Kanye West, Justin Bieber czy David Beckham. Jak dotąd najdroższe dżinsy świata stworzyła firma Secret Circus. Spodnie wyprodukowano w Los Angeles i zaprezentowano podczas London Fashion Week. Zawrotna cena to 1 300 000 dolarów. Podyktowana była ilością diamentów, którymi ozdobiono dżinsy. Takie dżinsy to chyba nie do noszenia, chyba tylko do muzeum. Najdłuższe dżinsy na świecie pochodzą z Peru. Tamtejsze szwaczki uszyły spodnie o wysokości około 43 metrów, szerokości 30 metrów i wadze 7,5 tony. Poprzedni rekord należał do Kolumbii, gdzie uszyto 34-metrowe dżinsy. Jak widzicie, a właściwie jak słyszycie, z dżinsami można zrobić wiele. Mam nadzieję, że jak nosicie dżinsy, to dobrze je się wam nosi.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na

0: co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
1: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
0: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
5: Reklama.

0: Wszystkiego najlepszego dla urodzonych 20 maja. Jacy jesteście, uśmiechnięci, pozytywnie nastawieni, otwarci. To zdecydowanie wasze najlepsze cechy. Zawsze chętni do bezinteresownej pomocy, służący ciepłym słowem i dobrą radą. Często angażujecie się w akcje społeczne i działacie w wolontariatach. Przebywanie w waszym towarzystwie poprawia humor i dodaje motywacji do działania. Zasób doświadczeń i przeżytych życiowych lekcji tylko potwierdza waszą mądrość i spryt. Dobrze radzicie sobie w każdej sytuacji i umiecie wyciągać wnioski na przyszłość. Wasze zalety to życzliwość, mądrość, wady, lenistwo i zuchwałość. Wasza szczęśliwa liczba to dwójka. Wśród urodzonych 20 maja są Cher, czyli amerykańska piosenkarka i aktorka, Zbigniew Preisner, polski kompozytor muzyki filmowej, i Iker Casillas, hiszpański piłkarz grający na pozycji bramkarza. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Dobry dzyń! Czas na wypadzik.
4: Wypadzik?
3: Radiowy wypadzik
5: z kulturą.
4: A gdzie wypadniemy?
5: Na kasie będę apartny język a spiewani.
4: Na Kaszuby, mój panie?
6: Rycią Kłychlińsk.
4: Więc idę, Kłychliński? A niech to, dziura w drodze.
3: Reklena, jepleta?
4: Nie ma kałuży, jest niebezpiecznie.
3: Pójdę do mojego radnego, niech z głosy dzeje nut.
4: Kiedyś na Kaszubach nie było dziur w drogach?
3: Byłem, leno byłeś topuny. Płetim warku, uestałe nazweska.
4: Jakie nazwiska?
3: Drogyć, dargać.
4: A Kowalski od Kowala?
3: Malinowści łed malene, a złunkłewści jełed złene. Punpłe z pieśni łed z piesieni, wasne smiśka jełed zmieni. Ha, ha, ha, ha.
7: Na minutową wędrówkę po Kaszubszczyźnie zabrali nas
3: Lynka, Kalina Janczewska
4: i Głysk, Tomasz Fopkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Pragnę twojej

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem.

0: Rakiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
2: Uwaga Wejherowo, komunikat urodzinowy. Kto?
3: Salon Fajne Materace.
2: Gdzie?
3: W Wejherowie.
2: Kiedy?
3: Od 15 do 31 maja.
2: Co?
3: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
2: Nie czekaj, aż okazja przejdzie ci koło nosa.
3: Fajne materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
2: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
4: Reklama.
5: Środowy poranek ponownie wyjeżdżamy na pomorskie drogi przy mikrofonie Janusz Ludwiczak. Dzień dobry. Ten trafik rozpoczynamy od Słupska. Krótki postój na wylotówce z miasta zapycha się bohaterów Westerplatte przed wjazdem na węzeł wschód. W centrum miasta zwalniamy na Kościuszki, pozostałymi mostami przez Słupie przejdziecie bez większych komplikacji. Krajową szóstką do Lęborka jedziemy płynnie, w samym Lęborku jak na środowy poranek już spokojnie. Wyjątkiem oczywiście Rondo Solidarności. Czas teraz na Małe Trójmiasto Kaszubskie. W Wejherowie już praktycznie po porannym szczycie komunikacyjnym. Wyjątkiem jest Batalionu Morskiego. Postoicie też w oczekiwaniu na zielone na Przemysłowej. Tak w centrum Wejherowa spokojnie. Podobnie jest w Redzie i Rumi. Nasz poranny raport drogowy zakończymy w Gdyni. Oczywiście stoimy tradycyjnie na trasie Kwiatkowskiego. Niestety z remontem estakady musimy przemęczyć jeszcze nieco ponad miesiąc. Oczywiście o ile drogowcy zdążą ukończyć pracę na czas. Poza tym Morską i Janka Wiśniewskiego jedziemy płynnie. Na południu Gdyni zwalniamy na Chwaszczyńskiej od węzła Wielki Kack. A jeżeli stoicie w korku lub jesteście świadkiem jakiegoś wypadku, po prostu poinformujcie nas o tym. Czekamy na wasze wiadomości na naszym facebookowym profilu Radia Norda FM. Nie pozostaje nic innego jak życzyć szerokiej drogi. No i wiosna przyszła na dobre. Dziś zdecydowanie więcej słońca na niebie i także cieplej. Na termometrach dziś maksymalnie 17 stopni we Władysławowie, Dębkach i Ustce, 18 w Redzie i Rumi, 19 stopni w Wejherowie, Gniewinie i Luzinie, do nawet 20 stopni w Lęborku, Słupsku i Redzikowie. Wiatr słaby zmienny z prędkością do 11 km na godzinę, w porywach do 25. Ciśnienie wysokie, na barometrach 1021 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne korzystne.
4: Śniadanie z Norda FM.

Czas na sport o poranku. Wiadomo, że Polacy generalnie kochają piłkę nożną, ale powinniśmy kochać też siatkówkę, bo w tym sporcie jesteśmy naprawdę bardzo dobrzy. A ja chciałem wam przypomnieć, że polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Turniej towarzyski w Katowicach i Sosnowcu będzie pierwszą imprezą, w której zagrają w tym roku, kiedy mecze 20-23 maja w arenie Sosnowiec oraz katowickim Spodku. W imprezie wystąpią 4 reprezentacje: Polska, Bułgaria, Serbia oraz Ukraina. Drużyny będą rywalizowały systemem każdy z każdym. Pierwsza kolejka spotkań zostanie rozegrana 20 maja w Sosnowcu, a dwie kolejne 22 i 23 maja w Katowicach. Potem czeka nas Liga Narodów. Polacy zmagania

0: W tej imprezie rozpoczną na turnieju w linii w Chinach od 10 do 14 czerwca. Rywalami podopiecznych trenera Nikoli Grbicia będą Kuba, Słowenia, Japonia i Ukraina. Przed rokiem turniej wygrała reprezentacja Niemiec, kolejne miejsca zajęła Ukraina, Bułgaria oraz Polska. Teraz będziemy trzymać kciuki za naszą reprezentację. To co? Siatkówka jest modna, siatkówka jest fajna, nie tylko piłka nożna. Ja wiem, że wszyscy piłka nożna to nasz sport narodowy, tylko że o sukcesy w piłce nożnej to ostatnio trochę słabo.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
4: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
4: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
4: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
4: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
4: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
5: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
6: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
5: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
6: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
7: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
8: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
9: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
10: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
9: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
10: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
9: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
10: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
9: Zadzwoń 726 004 004.
1: Reklama.
11: Okno na kulturę.
12: Na antenie Radia Nord FM otwieramy okno na kulturę. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Rodzinne budowanie, kreatywna rywalizacja i wspólne tworzenie miasta z klocków. Tak zapowiada się wyjątkowe wydarzenie Zakolegujmy się, na które już 30 maja zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna imienia Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie. Początek zabawy zaplanowano na godzinę 10. organizatorzy podkreślają, że to propozycje dla wszystkich, którzy chcą na chwilę zwolnić i spędzić czas razem bez telefonów, pośpiechu i codziennego zabiegania. Wydarzenie ma przede wszystkim integrować mieszkańców i pokazać, jak wiele można stworzyć dzięki współpracy i rozmowie. Zakolegujmy się, ma

być rodzinnym i międzypokoleniowym turniejem budowania z klocków. Do udziału zaproszone są 3-osobowe drużyny. Mogą to być rodziny, grupy przyjaciół, sąsiedzi albo zespoły składające się z dzieci, rodziców i dziadków. Najważniejsze jest wspólne działanie i dobra energia. Na uczestników czekają 3 etapy kreatywnych wyzwań konstrukcyjnych. Będzie trochę zdrowej rywalizacji, sporo pomysłowości i zadania wymagające współpracy. Organizatorzy zaznaczają jednak, że liczy się tutaj nie tylko efekt końcowy, ale przede wszystkim sposób dochodzenia do celu. Rozmowa, dzielenie się pomysłami i wspólne budowanie relacji. Finał wydarzenia ma mieć wyjątkowy charakter. Wszystkie stworzone konstrukcje zostaną połączone w jedno wspólne miasto. To symbol całej idei przedsięwzięcia, pokazania, że nawet z małych elementów można stworzyć coś naprawdę dużego i wartościowego. Nie tylko budowlę, ale także wspomnienia i poczucie wspólnoty. Wydarzenie odbędzie się 30 maja o godzinie 10 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Organizatorzy zaznaczają, że liczba miejsc jest ograniczona, a zgłoszenia przyjmowane są do 25 maja.

0: Rzadko po rzadko, ale od czasu do czasu zaglądam do świata polityki. Musi być jakaś specjalna okazja. Teraz jest, dlatego że posłowie rozliczają swoje kilometrówki. Okazuje się, że niektórzy z nich to jeżdżą po tej Polsce naprawdę bardzo dużo. Jeżdżą, mimo że nie mają swoich samochodów i mieszkają 2 kilometry od Sejmu. Taka posłanka Anna Maria Żukowska z Lewicy na przykład rozliczyła w ubiegłym roku 38 tysięcy kosztów za przejazdy służbowe. No ja rozumiem, że posłanka musi jeździć po całym kraju, spotykać się z tymi ludźmi i mówić im, jak to jest dobrze w tej Polsce i będzie jeszcze lepiej. Ale to wszystko oznacza, że posłanka musiałaby każdego dnia podróżować średnio 90 kilometrów. No oczywiście da radę podróżować średnio 90 kilometrów dziennie, ale to chyba nic innego nie robiąc. No i tak właśnie nasi posłowie dorabiają sobie do swoich, no można powiedzieć, słabych pensji, no i jeszcze do tych kosztów, które oni mają przecież, bo utrzymanie biura, na to też dostają dodatkowe pieniądze, ale przecież jak można schylić się po dodatkowe pieniądze, to oni się schylają bardzo mocno, no tak jak właśnie posłanka tu wcześniej zapowiadana, która przejechała 33 tysiące kilometrów w ciągu roku. No szerokiej drogi posłance życzymy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to

0: specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy. Reklama.
1: Znów burze. Za chwilę o tym, gdzie może dziś zagrzmieć. Dziś w Senacie o prezydenckim wniosku o klimatyczne referendum. Powiemy też o nowych uprawnieniach pielęgniarek. Chodzi o leki i L4. Marcin Krzemiński. Kolejny dzień z ostrzeżeniami przed burzami. Tym razem zagrzmieć może w czterech województwach we wschodniej części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla części województwa warmińsko-mazurskiego, a także podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać po południu i pod wieczór. Oprócz burz możliwe też ulewy, silny wiatr, a lokalnie nawet grad. Dziś Senat będzie głosował nad prezydenckim wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Proponowane pytanie brzmi, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Do przyjęcia uchwały w sprawie referendum potrzebna jest bezwzględna większość głosów, ale szans na to nie daje senator klubu senackiego Nowa Polska Centrum Wadim Tyszkiewicz.
2: Pytanie jest tendencyjne, które od razu stawia tezę w samym pytaniu, więc referendum nie będzie, nic nie wskazuje na to, żeby pan prezydent zdobył większość. Można tylko zadawać pytanie, po co on to robi.
3: Tak? No bo, i jak pan sobie to tłumaczy?
2: No po to, żeby szczuć Polaków na Polaków.
1: Prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września. Jego postulat wspierają związkowcy, którzy będą dziś na ulicach Warszawy protestować przeciwko Zielonemu Ładowi i domagać się właśnie plebiscytu w sprawie unijnej polityki. Ogólnopolska manifestacja w stolicy ruszy w południe.
4: Widzę torbę z bubuzelami. Będzie głośno?
5: Będzie głośno. Zielony Ład niszczy zakłady pracy.
6: No jak zwykle na manifestację. Trzeba zrobić wielki huk, żeby wszyscy nas dojrzeli i wszyscy nas widzieli.
1: Protestujący przejdą z Placu Zamkowego przed Sejm. Zgromadzenie ma potrwać do 16. Na to oznacza utrudnienia w ruchu w Warszawie, także komunikacji miejskiej. Informacje znajdziecie m.in. na stronach Zarządu Transportu Miejskiego. Pielęgniarki dostaną nowe uprawnienia. W konsultacjach jest projekt ustawy, która rozszerza ich kompetencje. Zwiększa się katalog leków, które będą mogły przepisać pielęgniarki. Oprócz tego wystawią krótkie 5-dniowe zwolnienie z powodu infekcji, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
7: Chcemy finalnie, żeby to pielęgniarka bądź położna mogła orzec o czasowej niezdolności, czyli wystawić L4. Jeżeli nie dostaniemy tych kompetencji, to i tak trzeba będzie tego pacjenta odesłać do lekarza tylko po to, żeby właśnie wystawił to zwolnienie.
1: Krytykowane są za to zmiany dotyczące nowego modelu kształcenia położnych. Skrócony ma być czas nauki, co według środowiska odbije się na jakości opieki. W Warszawie trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Pojawi się na nich ponad 600 wydawców z 33 krajów świata. Będą też spotkania z polskimi pisarzami, mówi dyrektor targów Jacek Oryl.
8: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo.
1: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja.
9: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Gdyni będzie miało nową siedzibę. Stanie się nią wyremontowany budynek przy ulicy Fredrytszy na Kamiennej Górze. W zmodernizowanym obiekcie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży będzie kontynuować swoją działalność w zakresie doradztwa, leczenia, terapii i zapobiegania psychicznym problemom zdrowotnym.

0: Placówka będzie oferować wsparcie terapeutyczne, zajęcia rehabilitacyjne oraz działania informacyjne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. Jak mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, cieszę się, że jako miasto mogliśmy wesprzeć ten proces. To trudna rzeczywistość, z którą mierzy się wiele rodzin również w naszym mieście, a wobec takich wyzwań nie możemy pozostawać obojętni. Obecnie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży funkcjonuje przy ulicy Ramuta 45 na drugim piętrze przychodni rejonowej. Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni przygotowuje dokumenty do wszczęcia postępowania przetargowego na wykonawcę robót dla zadania budowa ulicy Fredry w Gdyni. Zakres zadania obejmował będzie budowę nawierzchni ulicy Fredry, miejsc postojowych, placu do zawracania, chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ulicą Korzeniowskiego. Dodatkowo ulica zyska energooszczędne oświetlenie, zieleń wraz z małą architekturą oraz kanalizację deszczową i sieć wodociągową. Jeśli chodzi o modernizację budynku, w którym znajdzie się teraz Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ta kosztować będzie ponad 10 400 000 zł, z czego niemal 9 milionów 900 tysięcy pochodzi z dofinansowania unijnego i krajowego. Powiat Lęborski dołącza do programu Szpitale Przyjazne Wojsku. Podczas spotkania z udziałem przedstawicieli samorządu oraz strony rządowej podpisano porozumienie dotyczące włączenia SPS ZOZ w Lęborku do projektu realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W wydarzeniu uczestniczył m.in. Maciej Samsonowicz, doradca ministra obrony narodowej i koordynator grupy roboczej do spraw Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia. Dzięki podpisanej umowie Lęborski Szpital ma otrzymać wsparcie w zakresie cyfryzacji oraz modernizacji infrastruktury informatycznej. Program zakłada także specjalistyczne szkolenia dla personelu medycznego, które mają poprawić przygotowanie placówki do działania w sytuacjach nadzwyczajnych. Porozumienie zostało wcześniej podpisane przez ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Spotkanie było również okazją do rozmów na temat rozwoju Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia. Samorządowcy omawiali możliwości współpracy oraz udział powiatu lęborskiego i okolicznych gmin w projekcie. W rozmowach uczestniczyli m.in. przedstawiciele Lęborka, Łeby i gminy Nowa Wieś Lęborska, a także pełnomocnicy odpowiedzialni za koordynację działań związanych z projektem na Pomorzu. Słupski Aquapark zostanie zmodernizowany, jak zapowiada prezes spółki Park Wodny Trzy Fale w Słupsku Anna Żołądek. W czerwcu ogłoszony zostanie przetarg na przebudowę zjeżdżalni.
1: Prace będą polegały głównie na wymianie trzech zjeżdżalni, które będą nie tylko bardziej atrakcyjne, ale przede wszystkim bardziej energooszczędne. Pozwolą spółce na zmniejszenie kosztów związanych z energią cieplną oraz energią elektryczną. To są główne założenia tych prac remontowych.
0: W planach jest również rozbudowa saun.
1: Scenarium zewnętrzne to będzie sauna na około 150 osób, ale także zespół atrakcji, to jest jacuzzi oraz banie schładające i zespół prysznicy.
0: Park Wodny Trzy Fale w Słupsku działa od lipca 2019 roku. Rocznie obiekt odwiedza 600 tysięcy osób. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pucku zatrzymali w Swarzewie nietrzeźwego 45-latka. Jak się okazało, nie było to jego jedyne przewinienie. Policjanci z Puckiej Drogówki w Swarzewie zatrzymali do kontroli kierującego pojazdem marki Volkswagen. W trakcie kontroli funkcjonariusze ustalili, że 45-letni obywatel Ukrainy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało obecność alkoholu w wydychanym powietrzu ponad 0,5 promila. Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Dalsze czynności w sprawie prowadzą funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Poranek przywitał nas gęstą mgłą, ale ta mgła już powolutku znika, chociaż chyba już nawet nie powolutku, szybko znika i w ciągu dnia jej nie będzie. Za to zachmurzenie dość duże z większymi przejaśnieniami będzie nam towarzyszyło. I temperatura naprawdę wysoka, 17 stopni Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, 18 Gdynia, Puck, Kosakowo, a to dopiero początek, 19 Wejherowo, Reda, Rumia, 20 Gniewino, Luzino, 21 Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Ciśnienie utrzymuje się umiarkowane.
2: Norda.

0: Arkadiusz Mieńczewski, witam ponownie i zapraszam na nasze muzyczne kalendarium. 20 dzień maja w roku 1944 w Sheffield urodził się Joe Cocker, wokalista, o którym świat usłyszał w roku 1968, a w roku 1983 zdobył nagrodę Grammy za piosenkę Up Where We Belong. W roku 1946 na świat przyszła Cher. Popularność zdobyła początkowo jako połowa duetu Sonny and Cher, później kontynuowała solową karierę, nagrywając płyty z przebojowymi utworami. W roku 2007 Rihanna rozpoczęła 10-tygodniowe panowanie na brytyjskiej liście piosenką Umbrella, nagraną z udziałem rapera Jay-Z. W roku 2012 smutna wiadomość: Robin Gibb, jeden z braci tria Bee Gees, zmarł na raka w wieku 62 lat. A w roku 2013, czyli rok później, kolejna smutna wiadomość: w klinice w Niemczech zmarł w wieku 74 lat Ray Manzarek, klawiszowiec i założyciel zespołu The Doors. Taka to krótka historia na początek tej godziny, muzyczna historia, a za chwilę inne historie, które dzisiaj o poranku jak zwykle dla Was mam. Zostańcie z nami.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
5: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
4: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
5: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
4: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
6: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
7: A gdyby tak świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki

0: eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
1: Reklama.

0: Kolejne pozdrowienia o poranku dla wszystkich tych, którzy ruszają w drogę, ruszają w trasę. Uważajcie, bo policjanci cały czas czuwają nad wami, żebyście wy niezbyt mocno przekraczali prędkość. A jak to wam się zdarzy, no to wiecie, mandat trzeba płakać i płacić. Przez ostatni tydzień trwała akcja policjantów z grupy Speed. Oni od czasu do czasu robią sobie takie ciche akcje. Nie ogłaszają, że jest jakaś akcja, ale zdecydowanie mocniej kontrolują kierowców. No i w ostatnim czasie, przez tydzień, dokonali 760 kontroli pojazdów i ujawnili 746 wykroczeń, z czego zdecydowana większość dotyczyła nadmiernej prędkości. Aż 588 razy wykroczeniem okazywało się przekroczenie dopuszczalnej prędkości, 17 kierowców straciło za prędkość prawo jazdy, 10 w obszarze zabudowanym, a 7 poza nim. Tak, nowe przepisy już działają, a policjanci regularnie informują o kolejnych piratach drogowych, dlatego wy nie piraćcie swoimi samochodami, bo to może dla was się źle skończyć. Policjanci z grupy Speed informują, że mają dobre samochody, nowe samochody, mają Skody Superb, mają Leona Cuprę, mają również, co oni tam jeszcze mają, Golfa R, no i jeszcze inne samochody, którymi jeżdżą, oczywiście te nieoznakowane, no i sprawdzają, czy wy nie jedziecie zbyt szybko. Dlatego pamiętajcie o przepisach, o niełamaniu przepisów, bo to może się właśnie skończyć mandatem albo jeszcze gorzej. Szerokiej drogi dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.
2: Na zegarach 9.30, co oznacza, że ponownie po ranku sprawdzamy, jaka sytuacja na drogach naszego regionu. Dzień dobry, ponownie mówi Wam Janusz Ludwiczak. Na gdyńskich drogach już nieco lepiej, w Karwinach zwalniamy na Chwaszczyńskiej od węzła Wielki Kack. Od węzła Wielki Kack. Morską i Janka Wiśniewskiego jedziemy bez spowolnień. Na trasie Kwiatkowskiego postoicie już od terminala w kierunku przeciwnym od Leszczynek. Korek także na Hutniczej, Puckiej i Północnej w Cisowej. Obwodnica Trójmiasta bez większych utrudnień i zdarzeń drogowych, przynajmniej w ostatnich minutach. Jedziemy teraz do Małego Trójmiasta Kaszubskiego, w Redzie spokojnie. Nawet w rejonie skrzyżowania Gdańskiej, Puckiej i Wejherowskiej. A skoro mowa o Wejherowie, kierowcy dojechali już do pracy, bo na ulicach już w miarę spokojnie. Przenosimy się do Lęborka, kolejka jedynie przed rondem Solidarności. A nasz poranny raport drogowy zakończymy w Słupsku. W mieście również rozładało się już ruch po porannym szczycie komunikacyjnym, także na Kościuszki i Tramwajowej. Jeżeli widzieliście jakąś kolizję, wypadek, jesteście świadkiem jakiegoś zdarzenia drogowego, poinformujcie nas o tym, tak żebyśmy mogli taką informację przekazać też innym słuchaczom. Czekamy na Wasze wiadomości. Nasz facebookowy profil Radia Nord FM jest do Waszej dyspozycji. Na pomorskie drogi ponownie wyjeżdżamy o 15.30. Dziś zachmurzenie praktycznie małe bądź umiarkowane. Nad morzem, zwłaszcza w rejonie Władysławowa i Gdyni, występują jeszcze mgły. Późnym popołudniem możliwe przelotne opady deszczu. W końcu przyszło ocieplenie. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach 17 stopni w Pucku i Karwi, 18 w Gdyni, Redzie i Rumi, 19 w Wejherowie, najcieplej w Kobylnicy i Lęborku, 21 stopni. Wiatr słaby, zmienny, ciśnienie wysokie, 1021 hektopaskali. Biometr korzystny. A dzień potrwa jeszcze 11,5 godziny, gdy słońce zajdzie o 20.54.
0: Śniadanie z Norda FM.

Zabieram was teraz na kebaba. Tak, ja wiem, niektórzy mówią, ale co na kebaba? Przecież kebab to fuu, taka kula zmielona. No, nie zawsze i nie wszędzie, bo to wszystko się

0: zmienia. Teraz już te kebaby stają się takie kraftowe. Oczywiście nie wszystkie, ale gdzieniegdzie można zjeść na przykład kebab wyjątkowy. I okazuje się, że w Trójmieście można zjeść kebaba z muflonem. Gdyby ktoś nie wiedział, kto to, co to muflon? Muflon to dzika owca, będąca przodkiem owcy domowej. Ma potężne, ślimakowato skręcone rogi i żyje głównie na terenach górskich oraz leśnych. W Polsce muflony występują na wolności m.in. w Sudetach. Istnieje również kilka wyspecjalizowanych hodowli, skąd pozyskiwane jest ich mięso. Najczęściej w restauracjach zajmujących się głównie dziczyzną podawane są muflony, no ale jedna z kebabowni postanowiła, że to mięso muflona wykorzysta w kebab. I teraz można zjeść kebaba Gemüse z muflonem. Proszę, to takie wyjątkowe. Ciekawe, jak smakuje. Nie wiem, nie lubię kebabów, ale jeżeli wy lubicie, no to Trójmiasto i kebab z muflonem koniecznie trzeba zaliczyć.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Reklama.

0: Chciałbym was zaprosić na urodziny Juri. Kto to taki Juri? To najstarszy na świecie mrówkojad, a właściwie mrówkojadka, tak bym to nazwał, bo to samica mrówkojada. Nie wiem, czy jest taka odmiana, że mówi się mrówkojadka. Czy w warszawskim zoo żyje najstarszy mrówkojad na świecie. Dzisiaj obchodzi swoje 30. urodziny. Ja wiem, że ciężko będzie dotrzeć do Warszawy w najbliższych godzinach, ale jeżeli będziecie w najbliższym czasie albo w innym czasie, to możecie wpaść do warszawskiego zoo i pozdrowić Juri, która właśnie dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Dzisiaj w programie pokazowe przygotowanie posiłku, wyjątkowy prezent dla jubilatki, urodzinowy tort, oczywiście pewnie z mrówkami, konkursy z nagrodami oraz pamiątkowe przypinki z Juri. To wszystko z okazji 30. urodzin, to my jubilatce życzenia 100 lat, 100 lat. Nie wiem, czy tylu lat dożywa na przykład mrówkojad, ale może, nie wiem, no skoro 30-letni jest ewenementem w skali światowej i tak się o tym mówi głośno, no to widocznie mrówkojady żyją zdecydowanie krócej. Pozdrówcie ode mnie Juri, jak ją zobaczycie przez chwilę, przez przypadek będziecie w warszawskim zoo, to możecie tam wpaść i złożyć życzenia. Spóźnione to spóźnione, ale zawsze pamiętajcie o tym, że mogą być spóźnione. Najważniejsze, żeby były szczere.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
3: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
2: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
3: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz

0: Wielicka 48. Engie Plichta. Zapraszamy po więcej.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Reklama.
4: Za chwilę generał Różański o problemach w komunikacji na linii Polska-USA, potem o zatrzymaniu trzech osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Arsenal po ponad dwóch dekadach znów mistrzem Anglii. Marcin Krzemiński. Po kilku dniach niejasnych komunikatów Pentagon oficjalnie potwierdził ograniczenie liczby brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. To powrót do stanu sprzed rosyjskiej agresji na Ukrainę i jednocześnie decyzja, która oznacza opóźnienie kolejnej rotacji wojsk USA do Polski.
5: Panuje taki pewien chaos, taka kakofonia informacyjna, bo ta rotacja już się dokonywała, ona była w trakcie, tak?
6: Część sprzętu podobno już przyleciała.
5: Dokładnie tak i to tak zatrzymanie w pół drogi, to powiem tak po mojemu, to nie jest po wojskowemu i podejrzewam, że dowódcy amerykańscy też zostali zaskoczeni.
4: Mówi generał Mirosław Różański, były dowódca dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, a obecnie przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Jego zdaniem taki informacyjny chaos można przypisać prezydentowi Trumpowi, który jako biznesmen ma zmienne nastroje. Funkcjonariusze ABW zatrzymali trzy osoby podejrzane o działanie szpiegowskie na rzecz Rosji, poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Na 3 miesiące na razie tymczasowo trafią do aresztu Polacy w wieku od 48 do 62 lat. Zarzuca się im działania wywiadowcze, rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na naszym terytorium oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym. Zatrzymań dokonano na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Drożej dziś na stacjach paliw. Ceny maksymalne pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze. Na litr oleju napędowego maksymalnie 7. Z aptek w całym kraju wycofano aerozol Envil Gardło. Powód: w 6 seriach leku podczas rutynowych testów wykryto zbyt duże stężenie etanolu, podał główny inspektor farmaceutyczny. Producent leku ocenił ryzyko dla pacjentów jako niskie, ale wdrożył działania naprawcze, wstrzymał produkcję i sprzedaż produktu. Koniec z łatką wiecznie drugich. Arsenal Londyn po 22 latach przerwy znów jest mistrzem Anglii. Tytuł wywalczył nie wychodząc na boisko, bo punkty zgubił ich jedyny rywal w walce o upragnione mistrzostwo. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Uczeń w końcu pobił mistrza. Mikel Arteta zaczynał trenerską karierę jako asystent Pepa Guardioli. Odkąd przejął 7 lat temu, Arsenal wielokrotnie musiał uznawać wyższość swojego mentora. Przez te wszystkie lata Arteta z kanonierami wywalczył tylko Puchar Anglii. Teraz, po 22 latach przerwy, Arsenal znów jest mistrzem kraju, bo na ostatniej prostej potknął się Manchester City. Wczoraj jedynie zremisował w Bournemouth 1-1. Guardiola musiał w końcu uznać wyższość swojego ucznia. Gratulacje dla Arsenalu, dla Mikela, dla całego sztabu, dla kibiców za ten tytuł zasłużony. Niewykluczone, że w weekend Guardiola po raz ostatni poprowadzi City jako trener. Z kolei Arsenal za bardzo nie może jeszcze świętować.
4: 30 maja czeka go jeszcze finał Ligi Mistrzów, w którym zagra z Paris Saint-Germain.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Za nami konkurs, który pokazał, kto w Wejherowie na ortografii i interpunkcji zna się najlepiej. Odbyło się 4. dyktando wejherowskie organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Tekst dyktanda przygotowała dr Joanna Ginter z Zakładu Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnicy mogli liczyć nie tylko na sprawdzian wiedzy, ale także solidną dawkę ciekawostek związanych z językiem polskim. Po samym dyktandzie dr Joanna Ginter omówiła największe ortograficzne i interpunkcyjne pułapki ukryte w przygotowanym przez siebie tekście. W kategorii sztuk podstawowych pierwsze miejsce w dyktandzie zajął Mateusz Kisiakiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 6. Drugie miejsce zajął Adam Niezabitowski ze Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek, a trzecie Karolina Kamińska ze SP nr

0: 11. Dyktando odbyło się w szkole podstawowej nr 9 w Wejherowie. W kategorii osób dorosłych zwyciężyła Katarzyna Radomska. Drugie miejsce zajęła Edyta Wiśniewska, a trzecie Jędrzej Ulatowski. Dyktando odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Wojciech Kurowski, zastępca dyrektora Wejherowskiej Dziewiątki, podkreślił, że już sam udział w konkursie jest naprawdę dużym osiągnięciem. Uwaga, kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Lęborku. Zamknięty został fragment ulicy Słowackiej przy skrzyżowaniu z ulicą Legionów Polskich. Powodem są awaryjne trasy drogowe związane z uszkodzeniem jezdni. Służby prowadzą obecnie działania mające na celu zabezpieczenie miejsca oraz usunięcie awarii. Jak informuje miasto, przejezdna pozostaje ulica Legionów Polskich. Utrudnienia dotyczą jednak ruchu w rejonie prowadzonych prac, dlatego kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Na miejscu pracują ekipy drogowe. Zmiany wprowadzono także w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej. Zakład Komunikacji Miejskiej uruchomił objazdy dla części linii. Pasażerowie powinni śledzić bieżące komunikaty przewoźnika i liczyć się z możliwymi opóźnieniami. Miasto zapowiada, że utrudnienia mają zostać usunięte możliwie jak najszybciej. Kadeci klasy trzecich z zespołu szkół mundurowych w Słupsku przez 4 dni uczestniczyli w specjalistycznym obozie szkoleniowym w Jastrowiu w województwie wielkopolskim. Program obejmował zajęcia praktyczne z ratownictwa, kryminalistyki, survivalu oraz taktyki działań w terenie. W szkoleniu udział wzięli uczniowie klas o profilach wojskowym, policyjnym, Straży Granicznej i Straży Pożarnej. Zajęcia przygotowano tak, aby odpowiadały kierunkom ich kształcenia i pozwalały sprawdzać zdobytą wiedzę w praktyce. Kadeci uczestniczyli m.in. w ćwiczeniach z ratownictwa wodnego prowadzonych przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej w Jastrowiu. Szkolili się także z zakresu kryminalistyki we współpracy ze Szkołą Policji w Pile. Program obozu obejmował również ratownictwo medyczne, musztrę, survival oraz ćwiczenia taktyczne związane z rozpoznaniem terenu i działaniem w warunkach polowych. Zajęcia survivalowe odbywały się przy wsparciu nadleśnictwa w Jastrowiu. Ważna informacja dla pasażerów komunikacji zbiorowej. Jedna z linii ZKM Gdynia tymczasowo zmieni swoją trasę. W czwartek 21 maja w godzinach od 9 do 11 w związku z tymczasowym zamknięciem ulicy Długiej w Dębogórzu wybudowaniu obowiązuje zmieniona trasa linii 80. Kurs o godzinie 9.34 i 10.34 z pętli Dębogórze wybudowania Leśna w kierunku Rumi zostaną opóźnione o 7 minut i wykonane z pominięciem ulicy Długiej bez zajazdu na pętlę Dębogórze wybudowania Mostowa. Godziny odjazdów od przystanku Dębogórze wybudowanie Długa 01 i na dalszym odcinku trasy nie zmieniają się. W tym czasie zawieszone będą przystanki Dębogórze wybudowanie Długa 04, Dębogórze wybudowanie Boisko 01 i 02 oraz Dębogórze wybudowanie Mostowa 01. Więcej aktualnych informacji o kursowaniu gdyńskiej komunikacji miejskiej znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie przewoźnika. Powiedzieć, że idą ciepłe dni, to nic nie powiedzieć. Robi się powolutku naprawdę gorąco. Już dzisiaj temperatura sięgnie nawet 20 stopni w Gniewinie i Luzinie. 21 będziemy mieli w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 19 w Wejherowie, Rodzie, Rumi, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 17 stopni Celsjusza, Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka. Ciśnienie umiarkowane, choć idzie w górę, dzisiaj to 1021 hektopaskali, a zachmurzenie będzie raczej dość duże przez cały dzień.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Arkadiusz Mieczewski, witam ponownie w środowy poranek i zapraszam na naszą poranną podróż, festiwale. To, co przed nami, bo ta festiwalowa machina dopiero rusza i wkrótce się rozkręci. Ale nie tylko muzyczne festiwale, bo w Polsce na przykład ma miejsce taki festiwal fantastyki, który odbywa się w Poznaniu. Od 19 do 21 czerwca Pyrkon to jeden z największych w Europie festiwali fantastyki, który od 25 lat ściąga do stolicy Wielkopolski dziesiątki tysięcy miłośników gier, filmów, komiksów czy literatury. Przyznam wam się, że miałem raz okazję być na tym festiwalu, no i powiem szczerze, że to, co zobaczyłem, to urzekło mnie, bo mnóstwo ludzi poprzebieranych za postacie z filmów fantastycznych, no i cała ta atmosfera. Podobno są też tam ludzie, którzy poznali swoją drugą połówkę, dziś odwiedzają ten festiwal już z całymi rodzinami, wprowadzając w świat fantastyki swoje dzieci. No 25 lat, to mówi swoje. Dlatego jeżeli wy będziecie mieli ochotę, to proszę bardzo, Pyrkon w Poznaniu od 19 do 21 czerwca. Święto tych, którzy kochają fantastykę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem.

0: leczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
2: Reklama.

0: Nie wszyscy wiedzą, ale teraz się dowiedzą, że w Polsce mamy tak zwane białe noce, które właśnie w tej chwili trwają. Podziwienie zachodu słońca nad polskim morzem na stałe wpisało się w grona licznych aktywności, jakie należy wykonać będąc nad Bałtykiem, ale nie tylko nad Bałtykiem można obserwować tak zwane białe noce. To wyjątkowe zjawisko w naszym kraju można obserwować od początku maja. Białe noce w pierwszej kolejności spowijają obszary wysunięte najdalej na północ na czele z Jastrzębią Górą, która stanowi najdalej wysunięty w tę stronę punkt Polski. Czas trwania tego niezwykłego spektaklu zależy od miejsca, w którym się znajdziemy. Na południu białe noce towarzyszą nam jedynie od początku czerwca do pierwszych dni lipca, natomiast na północy w wiecznym zmierzchu możemy spacerować aż do sierpnia. Swoją eskalację białe noce mają w trakcie przesilenia letniego około 21 czerwca. Także gdybyście mieli ochotę romantycznie pospacerować podczas białej nocy, to nie trzeba lecieć, jechać do Skandynawii. Można zostać w Polsce. Wystarczy wybrać się na południe albo na północ, gdziekolwiek wolicie. No ale na północy na pewno będzie to zjawisko dłużej widoczne i będziecie mogli wykorzystać czas na przykład wakacyjny na to, żeby takie białe noce spędzić we dwoje w takim romantycznym klimacie. Pozdrawiam wszystkich romantyków o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy. Daj

0: się oczarować.
1: Perłowy dworek. Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
2: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Trener w Sopot po raz pierwszy w historii przegrał w hali koło z Dzikami Warszawa. W trzecim meczu ćwierćfinałowej serii play-off Orlen Basket Ligi gospodarze wygrali 85-78 i objęli prowadzenie 2-1 w rywalizacji do 3 zwycięstw. Spotkanie od początku było bardzo wyrównane, choć lepiej rozpoczęli je warszawianie. Po stanie 6-7 Dziki zanotowały serię punktową, budując przewagę i zmuszając trenera Mikola Arkasa do wzięcia przerwy. Sopocianie wrócili jednak do gry jeszcze przed końcem pierwszej kwarty, zmniejszając straty do 4 punktów. Druga odsłona przyniosła zaciętą walkę kosz za kosz. Tren w potrafieniach Keniego i Kuby wyszedł nawet na prowadzenie, ale końcówka pierwszej połowy należała do gospodarzy. Najpierw za łuku trafił Darnell Edge, a chwilę później kolejną trójkę dołożył Wader Plus, dzięki czemu Dziki schodziły do szatni, prowadząc 45-42. Po przerwie żółtoczarni mieli problemy w ofensywie, co skrzętnie wykorzystali gospodarze. Tren próbował odrobić straty m.in. dzięki skutecznej grze Kaspra i akcji 2+1 na Paulo, ale przed ostatnią kwartą Sopocianie przegrywali 5 punktami. Kluczowy dla losów meczu ukazał się początek czwartej kwarty. Darnell Edge w ciągu 5 minut zdobył 11 punktów i poprowadził Dziki do dwucyfrowego prowadzenia. Trev walczył do końca i zdołał zmniejszyć stratę do 4 oczek, jednak na minutę przed końcem zwycięstwo gospodarzy celną trójkę przypieczętował Horton. Czwarty mecz ćwierćfinałowej serii zostanie rozegrany w czwartek o godzinie 20:15 w warszawskiej hali Koło. Zmieniamy dyscyplinę. Enel Ironman 70.3 Gdynia będzie ostatnim tegorocznym wyścigiem serii Ironman w Polsce, na który można jeszcze zdobyć pakiety startowe. Organizatorzy informują, że zainteresowanie zawodami jest rekordowe, a liczba wolnych miejsc szybko maleje. Triatlon Gdyni odbędzie się 19 lipca. W przypadku rywalizacji na dystansie olimpińskim, czyli Enea 5150 Gdynia, pozostało już tylko około 50 miejsc startowych. Organizatorzy przewidują, że limit może zostać wyczerpany w ciągu najbliższych 2-3 tygodni. Dużym zainteresowaniem cieszy się również główny wyścig Enea Ironman 70.3 Gdynia. Obecnie limit uczestników został wypełniony już w 70%. Co ważne, wszystkie pozostałe zawody Ironman na tym dystansie w Polsce, Warszawie, Krakowie i Poznaniu są już całkowicie wyprzedane. Jak podkreśla rzecznik prasowy Ironman Poland Maciej Storoiński, jeszcze nigdy w historii zawodów Ironman w Polsce tak wielu zawodników nie chciało wystartować w krajowych trasach. Po rocznej przerwie gdyńska impreza wraca do miasta. Start tradycyjnie odbędzie się na plaży miejskiej. Następnie zawodnicy ruszą na trasę rowerową prowadzącą przez Kaszuby. Etap biegowy zostanie rozegrany ulicami centrum Gdyni, między innymi ulicą Świętojańską i Bulwarem Nadmorskim. Meta ponownie stanie na plaży. Organizatorzy zapowiadają również dodatkowe atrakcje związane z jubileuszem stulecia Gdyni. Wydarzenie zostało wpisane do oficjalnego kalendarza obchodów stulecia miasta. Na trasie mają pojawić się specjalne strefy kibicowania oraz gra miejska dla mieszkańców i turystów. Szczegółowe informacje na temat zawodów dostępne są na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia.
4: Swoją rolę z dnia na dzień traci parasol, a coraz bardziej zyskują na znaczenie okulary przeciwsłoneczne słońca. Sporo chmur, stosunkowo mało, chociaż one, trzeba przyznać, są dzisiaj na niebie i będą, ale jakichś konkretnych opadów nie przyniosą. Na barometrach 1021 hektopaskali, a na termometrach 17 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 19 w Wejherowie, Radzierumi, 20 w Gnieminie, Luzinie, 21 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Temperatury naprawdę wysokie.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Jeśli w tym roku planujecie wybrać się w podróż tanimi liniami lotniczymi na literkę R, to pamiętajcie o sprawdzeniu, czy wasz bagaż jest odpowiedni, odpowiedniej wielkości do tego, co wykupiliście albo nie wykupowaliście, bo choć ta linia zdołała wychować sobie już pasażerów, którzy przestali zabierać w podróż zbyt duże plecaki, to szef tej linii nie przestaje być czujny. Właśnie zapowiedział, że jego pracownicy będą dostawali jeszcze większe bonusy za każdego podróżnego, którego złapią ze zbyt dużym bagażem podręcznym. Do tej pory otrzymywali 2,5 euro, a teraz będą otrzymywali 3,5 euro od każdej torby. Dlatego jeżeli wy planujecie lot tymi liniami, to uważajcie, bo pracownicy będą generalnie skupieni na waszych torbach, czy nie są zbyt duże i czy wejdą do tego sejzera, czyli takiego metalowego przedmiotu, do którego trzeba włożyć torbę i sprawdzić, czy ona tam wejdzie, bo wtedy wiadomo, że ona nie jest za duża. Bądźcie czujni, bo jak złapią, to trzeba będzie zapłacić za tak zwany nadbagaż, a to są całkiem duże pieniądze w tych tanich liniach lotniczych, a oni, jak słyszycie, będą jeszcze bardziej czujni.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu nowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
6: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
7: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.

Na zakończenie naszej podróży zabieram Was w przyszłość. Przypomnę, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Meteorologii, dlatego ja sprawdziłem, jakie są zapowiedzi na czerwiec tego roku. Jeżeli chodzi o średnie temperatury, na początku

0: czerwca, to niestety w całym kraju one będą poniżej normy. Kolejny tydzień od 8 do 14 czerwca znowu poniżej normy w większości części kraju, szczególnie na północy, chociaż na południowym wschodzie jest delikatnie powyżej normy. Od 15 czerwca do 21 czerwca północ, czyli nad morzem, tutaj poniżej normy, ale reszta kraju już się odbija ciepłem i tu będzie zdecydowanie lepiej, bo powyżej normy. I od 22 czerwca do 28 czerwca znowu północ poniżej normy, a reszta kraju powyżej normy. Czyli co, w czerwcu nad morze? Na pewno nie, bo tutaj według synoptyków będzie wszystko poniżej normy. Ale oprócz poniżej normy będzie tak, że niestety będzie padało i to całkiem sporo, będą pojawiały się burze. No, czyli tak normalnie, polska pogoda, jak zwykle w czerwcu, nie można liczyć. Chociaż czasami czerwiec był taki, że były ciepłe dni albo bardzo ciepłe. No, w tym roku na razie nic z tego nie zapowiada, przynajmniej synoptycy tego nie zapowiadają. A ja dziękuję za dzisiejszy środowy poranek, życzę udanego dnia i zapraszam jak zwykle koniecznie i serdecznie na kolejny, czyli czwartek. Do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fan Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
5: Za chwilę minister obrony uspokoi.

0: uspokajająco o decyzji Pentagonu. Potem Stambuł, gdzie dziś finał piłkarskiej Ligi Europy. Najpierw jednak niepokojące doniesienia z Litwy. Marcin Krzemiński. Litewska armia poinformowała o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy państwowej z Białorusią. W związku z incydentem aktywowano misję NATO Air Policing oraz czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. Władze zaleciły mieszkańcom, by udali się do schronów lub innych bezpiecznych miejsc. Do schronów zeszli m.in. prezydent Litwy, premierka tego kraju oraz przewodniczący Sejmu. Do sprawy zapewne dziś jeszcze wrócimy. Szef resortu obrony uspokaja. Po decyzji Pentagonu o ograniczeniu liczby amerykańskich brygadowych zespołów bojowych w Europie, Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Polska pozostaje jednym z kluczowych partnerów Stanów Zjednoczonych. Minister spotkał się dziś z dowódcą amerykańskiej piechoty morskiej w Europie, generałem Christopherem Mahoneyem. Jak zaznaczył, został zapewniony, że Polska jest dla USA modelowym sojusznikiem.
1: Prowadzimy racjonalną, spokojną politykę współpracy. Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo.
0: Kosiniak-Kamysz przypomniał też, że Polska przeznacza 5% PKB na obronność, inwestuje w nowoczesne uzbrojenie i współfinansuje obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Jednocześnie zapewnił, że nie ma decyzji o stałym zmniejszeniu zdolności wojsk USA stacjonujących w Polsce. Węgierski premier w Warszawie przed godziną w willi przy ulicy Parkowej Petera Modziara przywitał Donald Tusk. Rozmowy premierów będą dotyczyć m.in. bezpieczeństwa i obrony, a także spraw unijnych. A w południe Modziara przyjmie w Belwederze prezydent Karol Nawrocki. Szef węgierskiego rządu spotka się także z marszałkami Sejmu oraz Senatu. Następnym punktem wizyty Modziara w Polsce będzie Gdańsk, gdzie m.in. wraz z Tuskiem spotkają się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Jutro premier Węgier uda się do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu. Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Matty Cash. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli Mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż pięciokrotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał szóste trofeum, a Matty Cash może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu, mówi trener Julian Schuster. Oczywiście to coś wyjątkowego. W ciągu ostatnich kilku lat przeżywaliśmy różne momenty. Spadliśmy do drugiej ligi, a teraz, zaledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale.
0: Finał Ligi Europy o 21 w Stambule.
3: Na informacje z regionu na antenie Norda FM zapraszam Michał Jarosz. Gdynie, Sopot i gminę Kosakowo czeka duża zmiana w organizacji komunikacji miejskiej. Właśnie tego dotyczyło spotkanie pomiędzy włodarzami miast i gminy. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku do końca roku 2036. Po podpisaniu porozumień obsługa wszystkich gdyńskich linii komunikacyjnych w Sopocie oraz niemal wszystkich linii w gminie Kosakowo ma zostać powierzona skonsolidowanej gdyńskiej spółce komunalnej. Jak mówi wójt gminy Kosakowo Unika Niemc, dla gminy Kosakowo to jedna z najważniejszych inwestycji w transport publiczny ostatnich lat. Dynamiczny rozwój naszej gminy sprawia, że mieszkańcy oczekują nowoczesnej, niezawodnej i komfortowej komunikacji z Gdynią i całym regionem. Jednym z najważniejszych efektów porozumień ma być duża modernizacja taboru. Najpóźniej od 1 października przyszłego roku na trasy obsługujące Sopot i gminę Kosakowo ma wyjechać co najmniej 35 nowych autobusów wyprodukowanych w roku 2027. 30 z nich będą stanowiły pojazdy elektryczne. Do obsługi Sopotu zaplanowano 18 autobusów, w tym 13 elektrycznych. W gminie Kosakowo pojawić ma się 17 nowych elektrobusów, 7 standardowych i 10 przegubowych. Dodatkowo już w czerwcu tego roku na linię 194 do Suchego Dworu ma trafić 8 przegubowych

0: elektrobusów zakupionych przez PKA w Gdyni. W Lęborku odbyło się spotkanie z okazji zbliżającego się Dnia Matki zorganizowane przez Ligę Kobiet Polskich. Uroczystość przygotowano w klubie osiedlowym Baza, gdzie członkini organizacji oraz zaproszeni goście wspólnie świętowali ten wyjątkowy dzień. W wydarzeniu uczestniczyła także dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Michalska, która przekazała życzenia w imieniu burmistrza miasta. Spotkanie otworzyła prezes Ligi Kobiet Polskich Wanda Konieczna, witając wszystkich uczestników wydarzenia. Jednym z najważniejszych punktów programu był występ dzieci z grupy Kropeczki z przedszkola nr 2 w Lęborku. Mali artyści przygotowali program artystyczny pod opieką nauczycielek Doroty Majdy i Olgi Rutkowskiej oraz Doroty Damc. Dzieci zaprezentowały występ poświęcony mamom i wręczyły uczestniczkom spotkania róże oraz życzenia z okazji ich święta. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie miało integracyjny charakter i było okazją do wspólnego spędzania czasu w atmosferze zbliżającego się Dnia Matki. Przed Sądem Okręgowym w Słupsku rozpoczął się proces 52-letniego Macieja B. oskarżonego o usiłowanie zabójstwa i znęcanie się nad swoją partnerką. Według śledczych mężczyzna miał ugodzić kobietę nożem w twarz. Pokrzywdzona zeznawała za pośrednictwem transmisji wideo z innej sali. Jak informowano w sądzie, kobieta nie chciała przebywać w jednym pomieszczeniu z oskarżonym. W trakcie śledztwa policja zabezpieczyła nagrania z domu, telefonów oraz kamer monitoringu. Oskarżony zeznał, że sam zainstalował w domu system obejmujący 7 kamer w różnych pomieszczeniach. W sprawie pojawił się także wątek psa należącego do 52-latka. Partnerka mężczyzny skarżyła się, że dog argentyński miał ją pogryźć i poranić również w twarz. Maciej B. nie przyznaje się do winy. Obecnie przebywa w tymczasowym areszcie. Za zarzucany mu czyny grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Puck nagrodzi najzdolniejszych uczniów. Rusza składanie wniosków o stypendium Rady Miasta Puck. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali m.in. bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen co najmniej 5,5 uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych, 5-3 uczniowie szkół ponadpodstawowych. Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia największą ilość kryteriów, takich jak jest laureatem lub finalistą konkursów lub olimpiad przedmiotowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, jest medalistą zawodów sportowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, jest laureatem lub finalistą przeglądów i konkursów artystycznych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, albo posiada inne wybitne osiągnięcia i sukcesy na szczeblach rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym. Wnioski o stypendium Rady Miasta Puck można składać do 15 lipca. Temperatura idzie w górę jak najbardziej dosłownie. Dzisiaj osiągnie całkiem wysokie wartości. 18 stopni Gdynia Puck-Kosakowo, 17 Dębki Władysławowo Łeba Ustka, 19 Wejherowo Redarumia, 20 Gniewino Luzino i nawet 21 stopni Celsjusza Słupsk Lęborg Kobylnica. A co powiecie na to, że jutro ma być jeszcze cieplej? Do tego ciśnienie umiarkowane, choć powolutku idzie nam w górę. Dzisiaj to około 1021 hektopaskali. Opady mogą występować, ale szansa jest niska.
1: Norda, Norda.

0: Jestem gotowa na swoim stanowisku. Rzecz jasna na nasze spotkanie, a w czasie jego trwania nie zabraknie energetycznej muzyki, a także zaskakujących ciekawostek. Całość stworzy bardzo przyjemną mieszankę, której warto się poddać. Maja Popowska, kłaniam się nisko i zapraszam.
1: Reklama. A gdyby tak świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Reklama.

Weźmy sobie na tapet polską edycję Love is Blind, czyli formatu randkowego, który Netflix pokazuje w majowych nowościach. To program oparty na prostym, ale bardzo nośnym pomyśle. Uczestnicy najpierw rozmawiają bez widzenia się twarzą w twarz, a dopiero później sprawdzają, czy emocje z rozmów przetrwają spotkanie w realu. Tego typu formaty zawsze uruchamiają dyskusję, bo widzowie szybko wybierają swoich faworytów, komentują decyzje uczestników i zastanawiają się, gdzie kończy się prawdziwe uczucie, a zaczyna telewizyjna sytuacja. Polska wersja jest ciekawa także dlatego, że rodzime reality od kilku lat mocno żyją w mediach społecznościowych. Po odcinkach zaczynają się analizy, komentarze, krótkie nagrania, memy i szybkie oceny zachowań bohaterów. To już nie jest tylko oglądanie programu. To cały internetowy dodatek do emisji i właśnie dlatego takie premiery są dziś częścią show biznesu. Uczestnik wchodzi do programu jako nieznana osoba, a po kilku odcinkach może mieć profil śledzony przez tysiące ludzi i opinię publiczności, która zdążyła już ustalić, z kim powinien być, czego nie powinien mówić i czy naprawdę dobrze zrozumiał własne serce.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas. Reklama.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Niezwykle ciekawie zapowiada się półfinałowy mecz o awans do finału Pomorskiego Pucharu Polski. Na Morawie boisko naprzeciw siebie staną lider czwartej ligi Gdania Gdańsk oraz walczący o grę w drugiej lidze Weekend Luzino. Mecz pierwotny miał odbyć się 20 maja, został jednak przeniesiony na 27.

0: Natomiast dzisiaj poznamy pierwszego finalistę Pomorskiego Pucharu Polski. 20 maja awans powalczy KPSTA Orgaz Gdański z Kartuzją Kartuzy. Podobnie jak w przypadku spotkania półfinałowego z udziałem weekendu, tutaj również zmierzą się drużyny z czwartej i trzeciej ligi. KPSTA Orgaz Gdański to obecnie trzeci zespół w tabeli pomorskiej czwartej ligi, a Kartuzja walczy o utrzymanie w trzeciej lidze. Finał Pomorskiego Pucharu Polski rozegrany zostanie 4 czerwca na Stadionie Miejskim w Chojnicach. Zmieniamy dyscyplinę. Polski Związek Bobsleigh i Skeletonu prowadzi nad morzem 15-dniowe zgrupowanie szkoleniowe kadry narodowej. Treningi odbywają się na terenie Centralnego Ośrodka Sportu w Cetniewie i są elementem przygotowań do nowego sezonu. Majowy obóz to dla reprezentantów Polski czas intensywnej pracy nad motoryką, wytrzymałością i budowaniem formy. Jak podkreślają organizatorzy, mimo że bobsleigh i skeleton są sportami zimowymi, treningi nad Bałtykiem stanowią ciekawe urozmaicenie przygotowań i pozwalają zawodnikom zmienić otoczenie oraz zadbać o regenerację. W zgrupowaniu uczestniczy również trener Jacek Lewandowski, który dołączył do sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski. Polski Związek Bobsleigh i Skeletonu podkreśla, że jego doświadczenie i wiedza mają być dużym wsparciem dla całej kadry narodowej. W nowej hali sportowej przy szkole podstawowej nr 1 w Lemorku pojawiło się nowoczesne wyposażenie do prowadzenia rozgrywek sportowych. W obiekcie przy ulicy Wojska Polskiego zamontowano elektroniczną tablicę wyników, która będzie wykorzystywana podczas meczów szkolnych i klubowych. Nowa hala została oddana do użytku niedawno i od początku ma służyć zarówno uczniom, jak i lokalnym klubom sportowym. Tablica została zaprojektowana jako uniwersalne centrum informacji meczowej przystosowane m.in. do koszykówki i siatkówki. Koszt dostawy montażu wyniósł ponad 27 tysięcy złotych. Urząd Miejski w Lemborku podkreśla, że urządzenie wykonano z wysokiej jakości komponentów, w tym diotlet o podwyższonej trwałości i odporności na uszkodzenia. Konstrukcja ma być odporna na uderzenie piłki bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń. System pozwala na prezentację pełnych danych meczowych. Obejmuje m.in. wyniki, czas gry, liczbę fauli lub setów, wskazania czasu dla drużyny, a także informacje o aktualnym serwisie czy części gry. Wykoszków setablica pokazuje również numery zawodników oraz ich przemienienia. Całość uzupełnia system sygnalizacji czasu 24-sekundowego oraz głośna syrena. Nowa hala w Lemorku została oficjalnie otwarta 21 kwietnia. Inwestycja kosztowała blisko 8 milionów złotych, z czego większość środków pochodziła z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki Olimpia. Obiekt posiada pełnowymiarowe boiska do koszykówki, siatkówki, zaplecze szatniowe oraz salę ćwiczeń korekcyjnych. Od nowego sezonu planowane jest rozgrywanie w hali meczów ligowych drużyn UKS 1 Lembork.
1: Wybierając się już na dwór, trzeba zadbać o zabezpieczenie przed słońcem. Co prawda sporo chmur dzisiaj na niebie się utrzymuje, ale słońce zza nich chętnie wygląda i nam przygrzewa. 17 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 19 w Wejherowie, Rodzierumi, 20 w Gniewinie, Luzinie, 21 w Słupsku, Lemborku oraz Kobylnicy. Na barometrach z kolei oglądamy umiarkowaną wartość około 1021 hektopaskali. Ostatnio ciśnienie poszło nam trochę.

0: Metamorfozy dobrze działają w telewizji, internecie i codziennych rozmowach, bo dają szybkie poczucie zmiany. Remont pokoju, nowa fryzura, porządek w szafie, odnowiony mebel, przemiana ogrodu albo zdjęcie przed i po. Lubimy to, bo od razu widać efekt. Nie trzeba długo tłumaczyć, co się wydarzyło. Wystarczy porównać dwa obrazy. Metamorfozy dają też nadzieję, że coś zwykłego może wyglądać lepiej, jeśli poświęci się temu trochę uwagi. Dlatego tak wciągają nas krótkie filmy z porządkowania, odnawiania rzeczy czy zmian w mieszkaniu. Człowiek patrzy i myśli, że może też by się za coś zabrał. Oczywiście w prawdziwym życiu metamorfoza rzadko trwa 30 sekund i nie zawsze ma idealne światło, ale sama idea jest przyjemna. Pokazuje, że zmiana nie musi od razu oznaczać rewolucji. Czasem wystarczy przesunąć mebel, skrócić włosy albo wyrzucić rzeczy, które od dawna tylko zajmowały miejsce.
1: Reklama. Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabut.pl.
3: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark. Rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
4: Reklama.

Marnowanie jedzenia często nie wynika ze złej woli, tylko z braku planu. Kupujemy za dużo, zapominamy, co jest w lodówce, a potem znajdujemy jogurt po terminie albo warzywa, które już dawno straciły zapał do współpracy. Dobrym sposobem jest krótki przegląd lodówki przed zakupami. Zanim pójdziecie do sklepu, sprawdźcie, co już macie i co trzeba zużyć jako pierwsze. Warto też ustawić na jednej półce produkty z krótkim terminem. Wtedy widać, co powinno trafić do kolacji, obiadu albo sałatki. Dobrze działa gotowanie z bazą. Jeśli macie ryż, makaron, kaszę albo ziemniaki, łatwiej wykorzystać resztki warzyw, mięsa czy sosu. Nie trzeba planować każdego posiłku z dokładnością do minuty. Wystarczy wiedzieć, które produkty mają pierwszeństwo. Lodówka naprawdę potrafi pomóc, jeśli nie traktuje się jej jak zamkniętej szafy z niespodziankami.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
0: Reklama.
4: Paraliż Warszawy rozpoczynają właśnie związkowcy z całej Polski. Polskie MSZ odradza podróży w związku z ogniskiem eboli. Dar Młodzieży odbywa swój ostatni rejs, a w Polsce dyskusja o jego emeryturze. Agnieszka Trojanowska, BIS. Związkowcy z całej Polski rozpoczynają manifestację w Warszawie. Pochód niezadowolonych, m.in. z unijnej polityki klimatycznej, wychodzi właśnie z Placu Zamkowego i przejdzie już za chwilę ulicami stolicy aż pod budynek Sejmu. To tysiące związkowców, rolnicy, górnicy.

0: Wszyscy hutnicy i przedstawiciele handlu. Ich protest ma być wyrazem poparcia dla inicjatywy referendalnej prezydenta Karola Nawrockiego. W związku z protestem już są utrudnienia w ruchu w centrum stolicy, a część autobusów została skierowana na objazdy. Tragedia na jeziorze Juxty. Nie żyje młody mężczyzna, którego poszukiwano wczoraj w wodzie. Do tragedii doszło o świcie. 4 tegorocznych maturzystów z województwa mazowieckiego wypłynęło na jezioro na rowerku wodnym. Sprzęt przewrócił się, gdy próbowali zamienić się miejscami, mówi oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Mrągowie, kapitan Marcin Kordek.
1: Tuż przed godziną 7 mrągowscy strażacy zostali zadysponowani na jezioro Juxty, gdzie według relacji świadków miały się topić 2 osoby. Po dojeździe na miejsce okazało się, że jedna osoba uczepiona jest rowerku wodnego. Strażacy podjęli tą osobę i z jej relacji dowiedzieli się, że ona płynęła z 3 kolegami. 2 osobom udało się dotrzeć na brzeg, a jedna zaginęła pod powierzchnią wody.
0: Akcja poszukiwawcza trwała wczoraj od rana do popołudnia. Wówczas nurkowie zlokalizowali ciało na głębokości 24 metrów. Obecnie pod nadzorem prokuratury trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia. MSZ odradza wszelkie podróże do całego regionu na pograniczu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego w związku z pojawieniem się ogniska eboli w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Jak przypomniał resort dyplomacji, Światowa Organizacja Zdrowia ocenia ogólne ryzyko dla zdrowia publicznego jako wysokie na poziomie krajowym, wysokie na poziomie regionalnym i niskie na poziomie globalnym. Dar młodzieży minął półmetek rejsu do Ameryki. Polski żaglowiec szkoleniowy odbywa swoją ostatnią, tak długą wyprawę i czeka na budowę następcy. W międzyczasie trwa spór na temat przyszłości trójmasztowca, bo pojawiły się głosy, że emeryturę mógłby spędzić w Szczecinie. W odpowiedzi z Gdyni, która jest portem macierzystym Daru, płyną sygnały, że zgody na to być nie może, a pod specjalną petycją w tej sprawie zbierane są podpisy, mówi jej autor, radny Jakub Ubych.
2: To chyba nie jest odpowiedni moment, aby wywieszać białą flagę i poddawać się i mówić nie. Gdynia nie ma pomysłu na to, co zrobić z legendarną jednostką, żaglowcem, który wypływał i jego dom cały czas był właśnie w naszym mieście. Zróbmy z Daru Młodzieży na przykład obiekt edukacyjny, który będzie służył temu, aby kolejne pokolenia gdynian wiedziały, co to morze, co to zainteresowanie żeglarstwem.
0: Sprawa byłaby prostsza, gdyby nie liczone w milionach złotych rocznie koszty utrzymania żaglowca. Tym bardziej trzeba o tym myśleć teraz, podkreślałby.
2: Petycję chciałbym skierować do pani prezydent, ale nie po to, aby podejmowała sama w tym momencie decyzję, tylko aby wyraziła zainteresowanie i zaczęła dyskusję.
0: Podpisy mają być zbierane do wakacji. Petycje można znaleźć poprzez mówiący wszystko adres darzostaje.pl.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Zabłądził w mieście, a potem uderzył w ścianę. Dzięki interwencji ekopatrolu Wydziału Straży Miejskiej Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gdyni udało się uratować wodnika. Ptaszek zderzył się ze ścianą, wygląda źle, to jakiś bardzo dziwny ptak. Takie zgłoszenie otrzymali 19 maja strażnicy z ekopatrolu Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gdynia. Wodnik zwyczajny to jeden z najbardziej tajemniczych ptaków wodnych występujących w Polsce i Europie. Żyje na terenach podmokłych, bardzo trudno go zauważyć, gdyż prowadzi skryty typ życia, a większość czasu spędza ukryty w gęstych trzcinach. Można go spotkać głównie na bagnach, przy jeziorach, stawach oraz dolinach. Rzek. Występuje niemal w całej Europie, części Azji i Północnej Afryki, a w Polsce jest gatunkiem objętym ochroną. Więcej o akcji ratowania wodnika, także o samym ptaku dowiecie się ze strony gdynia.pl. Pracownicy Nadleśnictwa Lęborg uczestniczyli w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy. Zajęcia obejmowały zarówno część teoretyczną, jak i praktyczne ćwiczenia związane z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym. Jak podkreślają przedstawiciele Nadleśnictwa, celem było odświeżenie wiedzy oraz utrwalenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Podczas szkolenia uczestnicy ćwiczyli m.in. ocenę stanu poszkodowanego, udrażnianie dróg oddechowych, sprawdzanie oddechu oraz prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Omówiono także zasady korzystania z defibrylatora AED i procedury wzywania służb ratunkowych. Nadleśnictwo przypomina, że obowiązek udzielania pierwszej pomocy wynika z przepisów prawa. W komunikacie podkreślono również, że w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia liczy się szybka reakcja świadków zdarzenia. Leśnicy zaznaczają, że bezpieczeństwo podczas pracy w lesie i w codziennym życiu pozostaje jednym z ich priorytetów. Słupski budżet obywatelski czekają zmiany. Po konsultacjach z mieszkańcami oraz rozmowach z radnymi przygotowano projekt nowelizacji uchwały określającej zasady SBO. Konsultacje trwały do 28 kwietnia. Mieszkańcy zgłaszali

0: trakcie uwagi dotyczące dotychczasowego funkcjonowania budżetu obywatelskiego, a swoje propozycje zmian przedstawili także przedstawiciele miasta. Początkowo rozważano m.in. rezygnację z podziału środków na 4 okręgi inwestycyjne i utworzenie jednej wspólnej puli. Ostatecznie przygotowany projekt zakłada kilka nowych rozwiązań. Do słupskiego budżetu obywatelskiego będzie można zgłaszać zadanie w kategoriach wspólna sprawa, czyli projekty infrastrukturalne ogólnomiejskie, przyjazne osiedle, projekty lokalne, aktywny Słupsk, zadania społeczne oraz nową kategorię aktywne szkoły. To właśnie projekty dedykowane szkołom są jedną z najważniejszych proponowanych zmian. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać w tej kategorii zarówno zadania infrastrukturalne, jak i społeczne. Nowe zasady mają lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców i uporządkować sposób realizacji projektów w ramach słupskiego budżetu obywatelskiego. W Radzie miejsce miało spotkanie z radnymi Rady Miejskiej, jak i powiatowej. To dotyczyło inwestycji prowadzonej na ulicy Lipowej. Jak relacjonuje Urząd Miasta Reda, przygotowany projekt ma być przede wszystkim funkcjonalny i bezpieczny. Istotne są nie tylko tematy techniczne, omawialiśmy również kwestie związane z ruchem, odprowadzaniem wody opadowej oraz co najważniejsze potrzeby mieszkańców, pieszych, rowerzystów oraz kierowców. Aktualnie trwa oczekiwanie na wydanie decyzji. W międzyczasie projektanci cały czas pracują nad dopracowaniem koncepcji nowej drogi. Rozpatrywany jest m.in. przebieg trasy, sposób odwodnienia terenu oraz rozwiązania komunikacyjne, które mają poprawić komfort i bezpieczeństwo poruszania się po tej części miasta. Po zakończeniu prac projektowych oraz przygotowaniu gotowych pomysłów inwestycji, wszystkie propozycje zostaną przedstawione mieszkańcom Redy. Południe już za nami, powolutku temperatura sięga dzisiejszego maksimum, a te maksimum jest dość wysokie. 17 stopni Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, 18 Gdynia, Puck, Kozakowo, 19 Wejherów, Reda, Rumia, 20 Gniewin, Luzino, 21 Słupsk, Lęborg, Kobylnica. W teorii mogą się pojawiać przelotne opady deszczu, choć w praktyce szansa jest na nie tak mała, że w sumie mogłoby jej w ogóle nie być. Jeśli chodzi o wiatr, słaby i umiarkowany, zachmurzenie spore, ale jeszcze większe przejaśnienia.
1: Słuchajcie, Radia Norda FM.

Zaglądamy tym razem do Koszalina, bo zbliża się 45. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film. To wydarzenie potrwa od 7 do 13 czerwca i jest poświęcone polskim debiutom filmowym. W programie są konkursy pełnometrażowych debiutów fabularnych, dokumentalnych oraz krótkich metraży, a tegoroczna selekcja pełnometrażowych fabuł obejmuje 13 tytułów walczących o Wielkiego Jantara. Wśród nich są m.in. filmy znane już części widzów z kin, jak Nie ma duchów, W mieszkaniu na dobrej czy LARP, Miłość, Trolle i inne questy. To dobry temat dla tych, którzy lubią podglądać, kto za chwilę może mocniej zaistnieć w polskim kinie. Festiwal ma też swoją bardziej show-biznesową stronę, bo debiuty często są momentem, w którym zaczyna się rozmowa o nowych nazwiskach, reżyserach, aktorach, scenarzystach i twórcach, którzy za kilka lat mogą być już dobrze rozpoznawalni. Koszalin na chwilę staje się więc miejscem, gdzie nie tylko ogląda się filmy, ale też trochę wyczuwa przyszłość rodzimego kina.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce na

0: morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
6: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
7: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomorze Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
8: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
9: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
8: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
10: Reklama.
11: O, jak miło mi!

0: Kotlety mielone wydają się proste, ale kilka szczegółów robi dużą różnicę. Mięso nie powinno być zbyt chude, bo wtedy kotlety łatwo wychodzą suche. Dobrze dodać namoczoną bułkę albo bułkę tartą z odrobiną mleka, bo to poprawia konsystencję. Cebulę warto wcześniej podsmażyć, zamiast wrzucać surową. Smak będzie łagodniejszy i bardziej równy. Do masy przydaje się sól, pieprz, majeranek, czosnek i jajko, ale najważniejsze jest dokładne wymieszanie. Potem dobrze dać masie chwilę odpocząć w lodówce. Kotlety łatwiej się formują i lepiej trzymają kształt. Smażymy je na średnim ogniu, żeby z zewnątrz się zrumieniły, a w środku doszły bez przypalania. Prosty trik to nie spłaszczać ich za bardzo na patelni. Niech zostaną soczyste. Mielony nie musi udawać eleganckiej restauracji. Ma być domowy, konkretny i taki, żeby ktoś przy stole od razu zapytał, czy został jeszcze jeden.
1: Siema! Nosa!

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

i zostawić trochę miejsca na podpowiedzi od ludzi, którzy naprawdę znają okolice. Mieszkańcy często polecą kawiarnię bez wielkiego szyldu, park z dobrym widokiem, spokojniejszą plażę, tani bar, trasę spacerową albo sklep z lokalnymi produktami. To miejsca, które nie zawsze wyskakują jako pierwsze w popularnych aplikacjach, a potrafią dać dużo lepsze wspomnienia niż najbardziej oczywista atrakcja. Warto zapisywać takie polecenia od razu w telefonie, najlepiej z krótką notatką. Kto polecił, co tam jest i dlaczego warto. Po dwóch dniach łatwo pomylić nazwy, szczególnie jeśli brzmią podobnie. Takie lokalne wskazówki pomagają też zobaczyć miasto bardziej normalnie. Nie tylko jako punkt na mapie, ale jako miejsce, w którym ktoś ma swoje ulubione pieczywo, ławkę, skrót i najlepszą kawę po drodze do pracy.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki. Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Czas na kilka chwil z kulturą na antenie Radia Nord FM. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Teraz specjalna propozycja dla mieszkańców powiatu lęborskiego, gdzie kultura spotka się z mieszkańcami twarzą w twarz. Może bez wielkiej sceny, ale za to z muzyką, pasją i lokalną wspólnotą. Już 29 maja w Świetlicy w Leśnicach odbędzie się jubileuszowe preludium muzyczne Szkoły Podstawowej imienia Leśników Polskich. Na scenie wystąpią młodzi wokaliści i instrumentaliści, a mieszkańcy po raz kolejny pokażą, że małe miejscowości potrafią tworzyć wydarzenia z prawdziwą atmosferą. Organizatorzy zaznaczają, że Leśnice to miejsce, w którym kultura znaczy dla mieszkańców coś więcej. To tutaj Świetlica wciąż pozostaje centrum lokalnego życia, miejscem spotkań, rozmów i wspólnego przeżywania emocji. Podczas jubileuszowego koncertu na scenie pojawią się młodzi artyści, którzy od miesięcy przygotowują swoje występy. Będzie śpiew, muzyka instrumentalna i jazzowe brzmienia. Nie zabraknie emocji, bo dla wielu uczniów będzie to kolejna okazja, by zaprezentować swój talent przed publicznością i zmierzyć się z tremą. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma wyjątkowy charakter. To nie tylko szkolny koncert, ale także przypomnienie o roli lokalnej kultury i wspólnoty. W czasach, gdy wiele wydarzeń przenosi się do internetu, mieszkańcy nadal chcą spotykać się na żywo i wspólnie uczestniczyć w kulturze tworzonej blisko domu. Organizatorzy zaznaczają również, że od lat podobne inicjatywy wspiera Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, który konsekwentnie tworzy przestrzeń dla młodych talentów i integracji mieszkańców. To właśnie dzięki takim działaniom niewielkie miejscowości nadal tętnią życiem. Jubileuszowe preludium muzyczne odbędzie się 29 maja o godzinie 18 w Świetlicy w Leśnicach. Wstęp na wydarzenie jest otwarty dla wszystkich mieszkańców. Natomiast w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej już 22 maja odbędzie się Festiwal Talentów, który tradycyjnie zgromadzi młodych wykonawców i pozwoli im zaprezentować swoje umiejętności. Wydarzenie potrwa od 16 do 18 22 maja.

popołudnie często rozpada się na małe kawałki. Wracacie do domu, coś trzeba ugotować, coś odebrać, komuś odpisać, coś sprawdzić, a do tego człowiek chciałby jeszcze przez chwilę po prostu usiąść. Dobrym sposobem jest zasada jednego spokojnego startu. Zanim wejdziecie w obowiązki, wybierzcie jedną rzecz, która pozwala złapać rytm. Szklanka wody, 10 minut bez telefonu, przebranie się w wygodne ubrania, krótki spacer z psem albo zwykłe otwarcie okna. To nie brzmi jak wielka zmiana, ale pomaga oddzielić część dnia związaną z pracą od tej domowej. Potem łatwiej zabrać się za resztę, bez poczucia, że wszystko dzieje się naraz. Nie trzeba od razu robić idealnego planu. Wystarczy jeden spokojny moment, który mówi organizmowi, że można zwolnić, zanim znów zaczniecie działać.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
5: Litwini wychodzą ze schronów, odwołano alarm przed atakiem lotniczym. Wynajmowanie mieszkań turystom od dziś na nowych unijnych zasadach. Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa wciąż w grze o udział w tegorocznym French Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Litewskie wojsko odwołało ostrzeżenie przed atakiem lotniczym. Port lotniczy w Wilnie wznowił już pracę. Wcześniej informowano o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy z Białorusią. Mieszkańcy mieli udać się do schronów i innych bezpiecznych miejsc. Alarm trwał około godziny. Wynajem krótkoterminowy na nowych zasadach. Od dziś obowiązują unijne przepisy w tym zakresie. Regulacje wprowadzają nowe wymogi dla wynajmujących, mówi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.
6: Jednorazowa kara 50 tysięcy złotych, żeby odstraszała wszystkich tych, którzy funkcjonują poza strefą konkurencyjności, poza strefą takich czytelnych zasad ekonomicznych, porządkowych.
5: Centralny rejestr dopiero powstaje, a brak numeru identyfikacyjnego nie będzie jeszcze karany. Regulacje mają objąć dopiero przyszły sezon turystyczny. Rząd chce też, by w budynkach wielorodzinnych na wynajem zgodę musiały wydać wspólnoty i

0: spółdzielnie konieczne będzie także wprowadzenie regulaminu obiektu. Obowiązkowy rejestr lokali ma ruszyć do połowy października. Jednak wcześniej przepisy muszą zostać przyjęte przez parlament i podpisane przez prezydenta. Impreza muzyki elektronicznej przeniesiona. Po aferze z podobną imprezą w parku w warszawskim Wilanowie organizatorzy białostockiego festiwalu muzyki elektronicznej Up to Date tuż przed imprezą podjęli decyzję o zmianach. Zamiast w zabytkowym parku odbędzie się ona na miejskim stadionie, o czym Jakub Medek.
1: I Andrzej Ditek Dądziło, pomysłodawca organizowanej po raz 17 międzynarodowej imprezy, przyznaje, że po rozmowach z przyrodnikami i ludźmi mieszkającymi wokół starego parku innej decyzji podjąć nie mógł.
2: To, że się nauczyliśmy. Dużo ludzi podzieliło się z nami swoimi obserwacjami. Wiele też się wydarzyło. Mówię tutaj też o sytuacji z imprezą w Wilanowie.
1: Czyli wielką organizowaną na dziedzińcu pałacu, zarazem na skraju rezerwatu przyrody, imprezą techno. W przypadku białostockiej imprezy kontrowersji już nie będzie. Wraca ona w miejsce, gdzie odbywała się kilka razy.
2: Wyprowadziliśmy się z Parku Lubomirskich, zanim do niego się tak naprawdę wprowadziliśmy i postanowiliśmy przenieść festiwal na Horten Arenę, czyli stare miejsce festiwalu sprzed lat.
1: Tegoroczny Up to Date odbędzie się w dniach 28-30 maja.
0: Na 5 scenach wystąpi kilkunastu artystów z całego świata. Rewolucja w komunikacji miejskiej w Gdyni. Będzie ona woziła pasażerów w sąsiednim Sopocie i Kosakowie. Samorządowcy przygotowują porozumienie, na mocy którego będą współpracować w tym zakresie przez 10 lat. Porozumienie muszą potwierdzić jeszcze stosownymi uchwałami Rady wszystkich trzech samorządów. Nasza tenisistka Maja Chwalińska wygrała z francuską Carole Monet w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu. Mecz trwał godzinę i 6 minut. Kolejną przeciwniczką Polki będzie Holenderka Suzanne Lamens lub Rumunka Irina Camelia Begu. A jeszcze dziś Katarzyna Kawa zmierzy się w drugiej rundzie kwalifikacji z Claire Liu z USA. Kawa i Chwalińska muszą przejść 3 rundy kwalifikacji, aby znaleźć się w głównej drabince French Open. Pewne występu są Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linet. Wśród mężczyzn zagrają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. W pierwszej rundzie odpadła Linda Klimowiczowa.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Muzeum Miasta Gdyni odbyła się konferencja klienta i rynku ciepła OPEC, Złote Ciepło OPEC 2026. Udział w niej wzięli samorządowcy, zarządcy nieruchomości korzystający z usług OPEC, eksperci z branży energetycznej oraz przedstawiciele sektora biznesu i partnerzy społeczni przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Konferencja Złote Ciepło OPEC 2026 to okazja do podsumowania 3 lat rozwoju rynku i OPEC-u, przedstawienia strategii firmy, która obchodzi swoje 65-lecie oraz dyskusji o rozwoju energetyki na Pomorzu i transformacji w praktyce. W tegorocznej edycji konferencji udział wzięli m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, wiceprezydent Gdyni Rafał Geremek, rektor WSAiB w Gdyni Tomasz Białas oraz goście specjalni i eksperci do spraw energetyki. Oficjalną część konferencji zakończył panel Transformacja energetyczna w praktyce, co dalej z ciepłem dla klienta. Jednym z jego uczestników był m.in. wiceprezydent Gdyni. Po części oficjalnej odbyła się ta artystyczna, o którą zadbali uczniowie szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Noskowskiego w Gdyni. Urząd Gminy Potęgowo przypomina przedsiębiorcom o zbliżającym się terminie wniesienia drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin płatności upływa 31 maja. Samorząd informuje, że przedsiębiorcy, którzy nie dokonują wpłaty w podstawowym terminie, będą mogli uregulować należność jeszcze do 30 czerwca. W takim przypadku opłata zostanie jednak powiększona o dodatkowe 30% rocznej kwoty za korzystanie z zezwoleń. Urząd podkreśla, że brak wymaganej opłaty skutkuje wygaśnięciem zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Ponowny wniosek o wydanie zezwolenia będzie można złożyć dopiero po upływie 6 miesięcy od wydania decyzji o jego wygaśnięciu. Samorząd apeluje do przedsiębiorców o terminowe regulowanie płatności. Do groźnego wypadku z udziałem 7-letniego rowerzysty doszło w Krępie Słupskiej koło Słupska. Chłopiec wjechał pod nadjeżdżające BMW i z obrażeniami nogi trafił do szpitala. Jak informują słupscy policjanci, zdarzenie miało miejsce we wtorek 19 maja koło godziny 18. Dyżurny komendant otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym z udziałem dziecka jadącego rowerem. Z wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 7-latek wjechał rowerem pod nadjeżdżający samochód osobowy. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Ranny chłopiec został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni zaprasza

na spotkanie poświęcone zmianie ścieżki zawodowej. To odbędzie się pod hasłem „W czym specjalizuje się Pomorze? Kluczowe i rozwojowe branże na lokalnym rynku”. Podczas wydarzenia doradczynie zawodowe przedstawią najważniejsze kierunki rozwoju regionu, strategiczne inwestycje oraz branże o największym potencjale zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Nacisk ma być kładziony na sektor energetyczny, w tym energetykę jądrową, offshore, odnawialne źródła energii, zieloną transformację oraz nowe kompetencje poszukiwane przez pracodawców. Jak zapewniają organizatorzy, spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy na temat trendów na rynku pracy, możliwości rozwoju zawodowego oraz przyszłości gospodarki regionu. Wydarzenie ma charakter informacyjno-praktyczny. Jego celem jest wsparcie uczestników w podejmowaniu świadomych decyzji zawodowych oraz lepszym rozeznaniu się w możliwościach, jakie oferuje lokalny rynek pracy. Spotkanie miejsce będzie miało 26 maja o godzinie 10, potrwa do 12 w Centrum Rozwoju Kompetencji dla Energetyki w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Najwyższe wartości temperaturowe dla dzisiejszego dnia mamy mniej więcej właśnie teraz i to są naprawdę wysokie temperatury. Około 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 19 w Wejherowie, Redzie, Rumi, 20 w Gniewinie, Luzinie i 21 stopni Celsjusza, Słupsk, Lęborg i Kobylnica. Dobra, no chyba, że nie lubicie upałów, to wtedy zła wiadomość dla Was będzie taka, że jutro temperatura wcale nie spadnie, przez dłuższy czas ma się taka utrzymywać. Norda.

Piosenki z młodości potrafią wracać z ogromną siłą. Wystarczy kilka pierwszych dźwięków i od razu przypominają się szkolne dyskoteki, pierwsze wyjazdy, stare telewizory.

Telefony, kasety, płyty albo teledyski oglądane w telewizji. Muzyka mocno łączy się z emocjami, dlatego utwory słuchane w ważnych momentach zostają w głowie na długo. Czasem nie pamiętacie, co jedliście w konkretny dzień, ale refren z tamtych lat wchodzi bezbłędnie. Działa też powtarzalność. Kiedy jakaś piosenka

0: Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667-222-922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na

0: rumi-przez-jedno-i.pl.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
5: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
6: Reklama.

Rzeczy sezonowe lubią zajmować miejsce przez cały rok. Kurtki, czapki, rękawiczki, stroje kąpielowe, świąteczne dekoracje, koce, akcesoria sportowe, torby podróżne. Jeśli leżą wszędzie po trochu, robi się bałagan i trudno znaleźć to, czego akurat potrzebujecie. Najprostszy sposób to podział na pojemniki albo torby z opisem. Nie musi być elegancko. Ma być czytelnie, zima, wyjazdy, święta, ogród, plaża, sport. Warto też zrobić przegląd przy każdej zmianie sezonu. Jeśli coś jest zniszczone, za małe, nieużywane albo od dawna przekładane z miejsca na miejsce, lepiej podjąć decyzję od razu. Zostaje, idzie do oddania albo do wyrzucenia. Dzięki temu nie przechowujecie przez lata rzeczy, które tylko udają, że jeszcze kiedyś się przydadzą. Dom robi się lżejszy, kiedy sezonowe przedmioty mają swoje miejsce.

przestrzeni medialnej cały czas mocno wybrzmiewa Eurowizja. Alicja Szemplińska zajęła w finale 12 miejsce z utworem Pray, zdobywając łącznie 150 punktów. Bardzo dobrze ocenili ją jurorzy, bo od nich dostała 133 punkty, natomiast głosy publiczności były znacznie skromniejsze. I właśnie ten rozdźwięk stał się paliwem do rozmów w sieci. Jedni podkreślają, że to solidny wynik i mocny występ, inni znów dyskutują o tym, jak Eurowizja potrafi dzielić fanów na dwa obozy. Po finale pojawiły się oceny występu, reakcje fanów, porównania z poprzednimi reprezentantami i pytania, co dalej z eurowizyjną drogą Polski. Występ trwa kilka minut, ale rozmowy po nim potrafią żyć jeszcze długo. Zwłaszcza, gdy wynik jest na tyle dobry, żeby cieszyć i na tyle dyskusyjny, żeby każdy miał własną teorię.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.

0: Zapraszamy do współpracy. Arkabut to sprawdzony i solidny partner.
1: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
0: www.arkabut.pl.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
5: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
6: Reklama.

Sos do sałatki potrafi zmienić wszystko. Bez niego nawet dobre składniki mogą smakować osobno. Najprostsza zasada to połączenie tłuszczu, kwasu, odrobiny słodyczy i przypraw. Tłuszczem może być oliwa albo olej, kwasem sok z cytryny, ocet winny, jabłkowy albo balsamiczny. Do tego łyżeczka musztardy, trochę miodu albo syropu, sól, pieprz i gotowe. Warto wymieszać sos w małym słoiku. Zakręcacie, potrząsacie i po chwili wszystko dobrze się łączy. Do jogurtowego sosu można dodać czosnek, koperek, szczypiorek albo ogórek. Ważne, żeby nie zalewać sałatki dużo wcześniej, bo liście szybko tracą świeżość. Lepiej polać ją tuż przed podaniem. Dobry sos nie musi być skomplikowany. Ma po prostu sprawić, że sałatka przestaje być zbiorem składników, a zaczyna być normalnym, przyjemnym daniem.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.
2: Warszawa zablokowana z powodu protestu związkowców Solidarności. Przywódcy Chin i Rosji straszą powrotem prawa dżungli. Rekordowa liczba małżeństw zawartych pół wieku temu generuje problem teraz, gdy czas na medale. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Warszawie trwa protest związkowców Solidarności. Przyjechali z całego kraju, jednak dużą część stanowią górnicy, bo protest koncentruje się na unijnej polityce energetycznej, w tym na planowanej na 2027 rok nowej regulacji handlu emisjami. Zdaniem protestujących w obecnym kształcie najmocniej uderzy ona w gospodarstwa domowe. Protestujący krytykują jednak całą politykę rządu.
3: Pan jest górnikiem.
4: Tak, Mysłowice Wesoła.
5: Zielony Ład.
4: Do wyrzucenia. Natychmiast.
6: Od czasu przejęcia władzy po prostu jest coraz gorzej. Nie mamy tu żadnych perspektyw. Zakłady pracy są, w zakładach pracy są zwolnienia. Służba zdrowia działa jak działa. No, jeden wielki bankrut.
2: W demonstracji bierze udział co najmniej kilka tysięcy osób. Polska i Węgry będą pracowały nad europejskim stanowiskiem w sprawie Ukrainy. To jedno z ustaleń rozmów Donalda Tuska z Peterem Modziarem. Nowy szef węgierskiego rządu od wczoraj przebywa w naszym kraju, który wybrał jako cel swojej pierwszej zagranicznej podróży. Był w Krakowie, a obecnie jest w Warszawie, gdzie spotkał się z polskim premierem, a ich godzinna rozmowa dotyczyła m.in. wspólnych inicjatyw na unijnej arenie, mówi Donald Tusk.
7: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy. Prezentujemy podobny pogląd. Ukraina

0: jest no, bardzo zainteresowana przyspieszeniem negocjacji akcesyjnych. Ukraina bardzo pragnie członkostwa w Unii Europejskiej. Polska jest w pełni życzliwa tym planom.
1: Peter Modzior spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim, a jeszcze dziś po południu wraz z Donaldem Tuskiem odwiedzi Gdańsk, gdzie obaj będą rozmawiali z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Pociągi znów kursują na trasie Kraków Główny Przemyśl, jednak póki co ruch wznowiony jest po jednym torze. Dzisiejsze problemy z kursami spowodowane są śmiertelnym potrąceniem młodej kobiety, do którego doszło w niedozwolonym miejscu na odcinku Trzciana Rzeszów Główny. Światu grozi powrót do prawa dżungli, napisali we wspólnej deklaracji przywódcy Chin i Rosji. W ten sposób ocenili podejmowane przez niektóre kraje próby kierowania w pojedynkę z prawami światowymi. W dokumencie napisano, że Chiny zauważają zaniepokojenie strony rosyjskiej w związku z kursem Unii Europejskiej na militaryzację. Chiński przywódca gości dziś w stolicy swojego państwa, rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Ponad rok czekają małżeństwa seniorów na medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Wojewoda Kujawsko-Pomorski napisał już nawet list w tej sprawie do prezydenta Karola Nawrockiego, bo u niego rozpatrywanie wniosków trwa już 14 miesięcy, alarmuje Michał Sztybel.
2: Jako Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki przekazujemy co miesiąc regularnie kilkaset wniosków. Niestety pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego po prostu, aby otrzymać symboliczny medal za to, że wiele lat są razem, czy to w smutku, czy w radości, a jest to dla niej bardzo ważne.
1: Jak tłumaczy Kancelaria Prezydenta, opóźnienia wynikają przede wszystkim ze znaczącego wzrostu liczby wniosków składanych w ostatnich latach. Jak wylicza Kancelaria, w 1975 roku, czyli 51 lat temu, zawarto rekordowe w XX wieku aż 330 tysięcy małżeństw.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Nowa odsłona portalu nadmorski24.pl pojawiła się już w internecie. Zmianie uległa przede wszystkim szata graficzna. Nowa odsłona działa już od kilku dni, co nie umknęło uwadze czytelników.
4: Przede wszystkim jest bardziej przejrzysty, jest więcej informacji, więcej nowych kategorii, więcej artykułów do czytania. Charakterystycznym elementem portalu nadmorski24.pl oczywiście pozostają kamery widokowe. Mamy chyba ponad 60, jak kiedyś liczyłem. Przede wszystkim to są regiony z Kaszub, czyli plaże, ulice, skrzyżowania, parki. Zahaczamy także o województwo zachodnio-pomorskie, ale taką zupełnie nowością na portalu to jest zakładka Wyślij materiał, bo zawsze podkreślamy, że portal tworzymy razem z naszymi czytelnikami.
3: Mówi redaktor portalu nadmorski24.pl Tomasz Smuga. Czytelnicy za pośrednictwem tej zakładki mogą wysłać zdjęcia oraz materiały wideo.
4: Nad nową szatą graficzną portalu nadmorski24.pl bardzo długo pracowaliśmy, aby był jak najlepszy, najbardziej przejrzysty dla naszych drogich czytelników. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu końcowego i mam nadzieję, że także nasi czytelnicy to docenią i cały czas będą z nami i będą nam przesyłać różne tematy, którym możemy się poddać.
3: Dodaje redaktor portalu nadmorski24.pl Tomasz Smuga. Zachęcamy do odwiedzenia portalu i podzielenia się opinią na temat nowej jego odsłony. Nadleśnictwo Cewice apeluje do mieszkańców o pomoc w ustaleniu osób odpowiedzialnych za nielegalne wyrzucenie odpadów samochodowych do lasów. Leśnicy po raz kolejny ujawnili porzucone elementy pojazdów, między innymi tapicerki, deski rozdzielcze, zderzaki oraz lampy. Problem regularnie pojawia się w różnych częściach nadleśnictwa. Jak informują przedstawiciele Nadleśnictwa Cewice, odpady odnajdywane są między innymi w okolicach Cewic, Siemirowic, Osowa Lęborskiego, Popowa, Unieszyna i Maszewa. Wszystko wskazuje na to, że śmieci mogą pochodzić z demontażu samochodów lub przydomowych warsztatów. Metalowe części trafiają prawdopodobnie na sprzedaż lub do punktów skupu złomu, natomiast plastikowe elementy są wyrzucane do lasu. Leśnicy proszą mieszkańców o czujność i zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w ustaleniu sprawców. Apelują także o reagowanie w przypadku uważania podejrzanych pojazdów lub osób wyrzucających odpady. Nadleśnictwo przypomina, że las nie jest miejscem do składowania śmieci i zachęca do wspólnej troski o środowisko naturalne. Władze Ustki przygotowują ranking dróg gminnych przeznaczonych do budowy i modernizacji. Dokument ma wskazać, które ulice będą remontowane w pierwszej kolejności i stać się podstawą do planowania przyszłych inwestycji drogowych w mieście. Ranking obejmie wyłącznie drogi, których zarządcą jest burmistrz Ustki. Zostanie podzielone na trzy obszary: wschodnią i zachodnią część miasta oraz tereny włączone w granice Ustki w tym roku. Kryteria rankingu opracowano po konsultacjach społecznych i rozmowach z mieszkańcami. Pod uwagę brane będą m.in. stan techniczny nawierzchni, liczba mieszkańców danej dzielnicy i ulic sąsiednich, połączenie z drogami wyższego rzędu, lokalizacja obiektów użyteczności publicznej, wysokość opłaty

0: uzdrowiskowej oraz realizacja wcześniejszego harmonogramu przebudowy ulicy z roku 2018. Ranking ma być analizowany i aktualizowany co 3 lata. Jeśli kilka ulic uzyska taką samą liczbę punktów, o kolejności remontów decyduje liczba mieszkańców. Projektem uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów zajmą się usteccy radni podczas najbliższej sesji. Nie będzie żadnym nadużyciem stwierdzenie, że zrobiło się gorąco. Dziś 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce i to dopiero początek. 18 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 19 w Wejherowie, Rezierumi, 20 w Gniewinie, Lusinie, 21 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane wartości 1021 hektopaskali, choć trzeba przyznać, że w ostatnich dniach ciśnienie idzie w górę. Zachmurzenie w sumie to dość spore, ale jeszcze większe przejaśnienia, dużo błękitu nieba i dużo słońca.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

Za moment w Radiu Norda FM porozmawiamy z naszym gościem. Zostańcie z nami. Nasze dzisiejsze spotkanie dotarło tym samym do szczęśliwego finału. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście. Kłaniam się nisko i swoim zwyczajem zapraszam na jutro. Maja Popowska, trzymajcie się ciepło i do następnego.

0: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
4: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Uwaga Wejherowo, komunikat urodzinowy.
6: To?
7: Salon Fajne Materace.
6: Gdzie?
7: W Wejherowie.

0: Kiedy?
1: Od 15 do 31 maja.
0: Co?
1: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
0: Nie czekaj, aż okazja przejdzie ci koło nosa.
1: Fajne materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
0: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
2: A gdyby tak świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
3: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
4: Reklama.
5: 14.18 na naszych zegarach, to jest gość dnia, Jakub Szumilas, witam serdecznie, a moimi Państwa gośćmi są Ewa Myć-Szopińska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Pana redaktora, witam Państwa.
5: Oraz Michał Wierzbicki, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
5: I spotykamy się dzisiaj tutaj, aby porozmawiać sobie troszeczkę o tej pieczy zastępczej. Temat trochę nośny, temat na pewno ważny i potrzebny, a może rozwiniemy najpierw, co to znaczy rodzinna piecza zastępcza.
6: Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że piecza zastępcza to jest jeden z główniejszych obszarów, którym zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Piecza zastępcza to jest, jak sama nazwa wskazuje, opieka nad dzieckiem małoletnim, którego rodzice z jakichś przyczyn nie mogą sprawować tej opieki. Są to rodziny w kryzysie i takie dzieci są kierowane do pieczy zastępczej z postanowienia sądu. Mamy dwa rodzaje pieczy. Jest to piecza instytucjonalna i piecza zastępcza rodzinna. Ta rodzinna również się dzieli na kilka obszarów. Są to rodziny spokrewnione, rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka i również rodzina zawodowa, która pełni funkcję pogotowia rodzinnego.
5: No, dużo tego troszeczkę trzeba przyznać. Natomiast my spotykamy się dzisiaj chyba a propos tej rodzinnej, czyli jak rozumiem, że każdy może pomóc takiemu dziecku, tak?
6: Na pewno w tej chwili cała piecza zastępcza zmaga się z dużym problemem, ponieważ wiele dzieci czeka na umieszczenie w pieczy, to znaczy mamy niezrealizowane postanowienia. Na dzień dzisiejszy mamy około 40 niezrealizowanych postanowień, czyli to znaczy, że te dzieci oczekują na umieszczenie w pieczy w środowisku dotychczasowym, czyli w rodzinach biologicznych. Dlaczego nie umieszczamy? Nie umieszczamy dlatego, że nie mamy tych rodzin. Nasze obecnie funkcjonujące rodziny to jest 18 rodzinnych domów dziecka. To są również 77 rodzin zastępczych. Niestety, ale przekroczyły już swój limit przyjmowania dzieci. Są one przepełnione. Zależy nam na tym, żeby być może po dzisiejszym spotkaniu znajdą się osoby, które są odpowiedzialne, które chciałyby wspomóc dzieci, bo dziecko jest najważniejsze. Jak mówi Jan Zamoyski, takie będą nasze Rzeczpospolite, jakie naszych dzieci chowanie, bo nie tylko myślimy o edukacji, ale również o wychowaniu.
5: Panie Michale, bo pan tutaj zajmuje się teraz koordynowaniem tych działań tej rodzinnej pieczy zastępczej, ale sam ma pan doświadczenie z taką rodziną, bo był jej pan członkiem. Jak to wygląda od wewnątrz i od współpracy z państwa instytucją?
7: Przede wszystkim muszę powiedzieć, że cieszę się, że mam taką możliwość.

0: Dzięki właśnie temu, że jestem wychowankiem rodzinnego, w sensie rodziny zastępczej, tak, dzięki wsparciu PCPR-u w Wejherowie mogłem jakby zająć się tym, czym się zajmuję dzisiaj i wydaje mi się, że jest to, znaczy przede wszystkim jest to dla mnie no coś nowego, ale cieszy mnie to, że mam teraz taką możliwość i mogę wspierać rodziny zastępcze. Jest to na pewno wymagająca praca. Jest to praca taka też, mimo tego, że wymagająca, to też jest taka wynagradzająca, bo można się realizować, można pomagać dzieciom, zmieniać ich życie, tak jak było właśnie w moim przypadku, tak, no bo tutaj jakby pomoc ta cała, którą otrzymałem, tak jak mnie ci specjaliści prowadzili, tak jak rodzina zastępcza mnie wspomogła w rozwoju, dzięki temu moje życie się zmieniło i dzisiaj mogę robić to samo dla innych ludzi, może nie to samo, bo nie jestem rodziną zastępczą, ale mogę wspierać te rodziny zastępcze i jest to dla mnie po prostu szczęście. No, czuję się, że mogę jakby robić to, co jakby, do czego mam jakieś zasoby, tak mogę to wykorzystać i ten, no, to chyba tyle, co chciałem, przepraszam. Tak.
1: Ile lat pan spędził w takiej pieczy jeszcze jako wychowanek?
0: Wie pan, tak wydaje mi się, że to było około 11 lat. 11 lat, no.
1: To jest no, dosyć spory okres czasu, więc doświadczenie, które ma pan tam wewnątrz, pozwolę sobie dopytać. Proszę nie brać tego osobiście, jeżeli pan zdecyduje się, że to zbyt osobiste pytanie, oczywiście też zrozumiem. Czy może pan śmiało powiedzieć, że wychowanie, na którym był pan, to była rodzina? Czuł się pan tam dobrze?
0: Tak, mogę tak powiedzieć. To jest no, taka cienka granica, można powiedzieć, między którą się balansuje, bo to jest rodzina zastępcza, ale jakby zważając na ten okres czasu, w którym przebywałem w tej rodzinie, no to praktycznie już jest dla mnie jak taka najbliższa rodzina, no jedyną, znaczy może nie jedyną, ale no właśnie najbliższa rodzina, więc tak jak najbardziej.
1: A o tym, jak spowodować, żeby kolejne pokolenia młodych dzieciaków, młodzieży również poczuły się jak w rodzinie, dowiedzą się państwo już po przerwie.

0: I wracamy po przerwie. Jest dzisiaj ze mną Ewa Mycie-Szopińska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie oraz Michał Wierzbicki, koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Dowiedzieliśmy się, jak to do tej pory wyglądało u Pana. Teraz, jak to doświadczenie, które Pan nabył, zarówno jako uczestnik i teraz już od jakiegoś czasu koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, jak to wpływa na to, żeby kolejne pokolenia dzieciaków i młodzieży również mogły powiedzieć, że były wychowywane w domu, w rodzinie?
1: No, moje doświadczenia na pewno pomagają mi zwrócić uwagę na rzeczy, które też zwracałem uwagę dzieci, które są, znajdują się w tej pieczy zastępczej. Wydaje mi się, że potrafię łatwiej rozpoznać potrzeby i reagować na nie. I dzięki temu wydaje mi się, że wykonuję swoje obowiązki adekwatnie do tego, żeby te dzieci, które się właśnie teraz w tym momencie znajdują w rodzinie zastępczej czy w innej formie tej pieczy, poczuły się bezpiecznie.

0: właśnie i dzięki jakby wsparciu też rodziny zastępczej, trochę kierowaniu, konsultacjach różnego rodzaju, no bo te dzieci są najczęściej, tak jak pani dyrektor tutaj wspomniała, no zabierane tak z jakiegoś kryzysu w rodzinie i zmagają się z różnymi naprawdę problemami, dylematami i dzięki tutaj tak jakby współpracy mojej z rodziną zastępczą i współpracy też z tymi dziećmi, wydaje mi się, że dzięki temu jakby idę w kierunku tego, żeby te dzieci się poczuły właśnie trochę jak w domu bezpiecznie.
1: No właśnie, chciałem też troszeczkę o to dopytać bardziej szczegółowo, bo z jednej strony pomoc oczywiście pewnie jest jakaś potrzebna, a dobra atmosfera w domu to jest zdecydowanie podstawa, ale bardziej tak formalnie patrząc na tą sytuację, gdybym, nie wiem, na przykład ja zainteresował się tematem, chciał pomóc któremuś takiemu młodemu wychowankowi czy wychowance, na jaką pomoc, jeżeli kompletnie nie wiem, jak się za to zabrać, na jaką pomoc mogę liczyć z państwa strony?
0: No to jest wachlarz możliwości, że tak powiem, tak? Mamy specjalistów od pedagogów do psychologów, też dysponujemy radcą prawnym na przykład, więc mamy jakby no, dużo możliwości, żeby wspomóc taką rodzinę zastępczą w całym tym procesie jakby zostania rodziną zastępczą, a od zostania może aż właśnie do wychowywania tych dzieci. Wydaje mi się, że tutaj rodziny zastępcze są objęte naprawdę jakby takim właściwym wsparciem i jest też jakby to im pomocne.
2: Myślę, że też należałoby dodać, że mamy też interwentów kryzysowych. Również funkcjonuje grupa wsparcia. Nasze rodziny zastępcze są superwizowane, więc mogą rozmawiać o bardzo trudnych sytuacjach i wtedy wskazujemy im kierunek najlepszy do rozwiązania i do lepszego funkcjonowania, tak żeby każde dziecko czuło się bezpiecznie, i również rodzice.
1: I to już rozumiem w momencie, kiedy jakby jestem częścią tego programu. A teraz, jeżeli chciałbym w ogóle dołączyć do tego programu, wziąć pod swoją opiekę jakichś najmłodszych, to gdzie mogę jakieś podstawowe informacje uzyskać, być może jakieś wstępne szkolenie, jeżeli jest potrzebne, to w każdy dzień mogę się jakby do państwa zgłosić? Czy są na to jakieś specjalne terminy przewidziane?
2: Proszę pana, procedur specjalnych nie ma do tego, żeby w ogóle się tym tematem zainteresować. Mamy telefony, można zadzwonić, można przyjść, można się dopytać, skonsultować. Wtedy, kiedy już taka osoba, rodzina, bo to nie musi być koniecznie małżeństwo, to może być osoba również samotna. Warunek jest też taki bardzo ważny, jedna z tych osób powinna pracować, żeby nie utrzymywała się tylko z tego, co przekazujemy na utrzymanie dziecka, bo w zależności od tego, czy to jest rodzinny dom dziecka, czy to jest rodzina zawodowa, są różnego rodzaju uposażenia. Wtedy mamy specjalną komórkę, która rozmawia z taką osobą zainteresowaną, bada jej dyspozycję, kieruje do psychologa i rozpoczyna się cały proces. Wtedy, kiedy już jest gotowa i przemyślała, zawsze dajemy bardzo dużo czasu, bo chcemy, żeby to była odpowiedzialna decyzja i przemyślana. Rozpoczyna się procedura związana ze szkoleniem. Szkolenie prowadzą psycholog, pedagog, radca prawny, cały wachlarz informacji dotyczących funkcjonowania i również wynagradzania, bo dzisiaj się troszeczkę nasza rzeczywistość zmienia i rodziny zastępcze zaczynają być postrzegane jako nowy zawód. I to jest bardzo ciekawe i myślę, że to jest taki element, który może zainteresowanych też zmobilizować do tego, żeby może się przebranżowić.
1: Wiele rzeczy, o których pani tutaj powiedziała, brzmi tak dosyć sztampowo, urzędowo, a piosenka, która była w naszej przerwie, nie jest przypadkowa, ponieważ w najbliższy weekend, a dokładnie?
2: 23 maja odbywa się festyn rodzicielstwa zastępczego. Nie jest to przypadkowa data, dlatego że 24 maja 2006 roku Sejm ustanowił Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i 30 maja oficjalnie w całej Polsce obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Również należałoby tutaj wspomnieć, że mamy też 30

0: letnią rocznicę, bo 30 lat funkcjonują rodziny pod, że tak powiem, auspicjami powiatowych centrów pomocy rodzinie. Zmiana ustrojowa spowodowała to, że powstały powiatowe centra pomocy rodzinie. Początkowo piecza zastępcza funkcjonowała z ustawy o pomocy społecznej, a od 2011 roku w ramach ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej.
1: Jeszcze tylko dopytam o ten festyn, bo rozumiem, że to jest festyn również dla osób, które być może są zainteresowane i w takiej luźniejszej atmosferze będą mogły dowiedzieć się czegoś więcej. To jak tam trafić i czego mogą się spodziewać?
0: Na pewno w tym roku jest troszeczkę inna konwencja tego dnia, dlatego że chcemy skupić wszystkich mieszkańców powiatu wokół tego tematu. Nie tylko rodziny zastępcze, ale wszystkie rodziny. Zaprosiliśmy do udziału oczywiście samorządowców, ośrodki pomocy społecznej, organizacje różnego, służby porządkowe. Myślimy, że 23 maja przy Filharmonii, czyli przy skwerze pani Ostowickiej, myślę, że nie przejęzyczyłam, tak?
1: Skwer Ireny Ostowickiej.
0: Tak, skwer Ireny Ostowickiej. Zbieramy się. Tworzymy piękny korowód, który będzie maszerował pod hasłem "Witajcie w naszej bajce, dziecko jest najważniejsze". Przejdziemy ulicami Sobieskiego, 3 maja, Kościuszki do parku naszego miejskiego i tam przywitamy gości, będą gratulacje, będą zabawy dla dzieci, będą gry terenowe, no będzie mnóstwo rzeczy, z których będą mogły skorzystać nie tylko rodziny zastępcze, ale w ogóle mieszkańcy naszego powiatu.
1: I to jest dobry moment, żeby postawić kropkę, także na festyn serdecznie zapraszamy. A moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Ewa Myć-Szopińska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie oraz Michał Wierzbicki, koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy serdecznie, panie dyrektorze.
2: Dziękujemy.

0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect.

0: Twój nowy adres w zasięgu ręki.
1: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
2: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
1: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
2: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. O więcej.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
5: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: 14.46 na zegarach, Michał Jelosz obecny przy mikrofonie. Pora zanurkować do internetu. Czas zobaczyć, co dzisiaj ciekawego się pojawia na portalu nadmorski24.pl. A naszym przewodnikiem w tej podróży będzie nikt inny, tylko właśnie trochę krzywiący się, czy uśmiechający się. Teraz z pewnością śmiejący się już. Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl. No już się nie może doczekać, żeby się wypowiedzieć, więc oddaję mu głos.
2: Tak, witam serdecznie na nowej odsłonie portal nadmorski24.pl. Dzisiaj możecie przeczytać między innymi Gdynię, Sopot i gminę Kosakowo czeka duża zmiana w organizacji komunikacji miejskiej. Chodzi tutaj o ekologiczną zmianę w transporcie. To jeden z artykułów, który dzisiaj znajdziecie. Piszemy także o tym, jak już wcześniej też informowaliśmy, że na dobre ruszyły prace związane z modernizacją linii kolejowej numer 229 z Lęborka do

0: Kartus. To nie jedyna inwestycja kolejowa realizowana w naszym regionie. Pisze o tym nasz reporter Janusz Ludwiczak. Troszeczkę oczywiście uwielbiam sport, więc także piszemy o sporcie. W Redzie niebawem będą dwa wielkie mityngi lekkoatletyczne i dla mastersów, i dla dzieciaków. Co tam się będzie działo, to zachęcam do przeczytania, także wysłuchania podcastu Sportowa Fala z kierownikiem UKS 1 Reda, panem Sebastianem Browarczykiem. Piszemy także o kluczowej decyzji dla stacji wyprowadzającej moc z elektrowni jądrowej. A także znajdziecie, oczywiście zajrzeliśmy także do kronik kryminalnych, tam niestety piszemy o wypadku z udziałem 7-letniego cyklisty, który z obrażeniami ciała trafił do szpitala.
1: No i już wiecie, co tam dzisiaj ciekawego się kryje na portalu nadmorski24.pl. Po więcej już musicie zajrzeć na samą stronę, a w międzyczasie w głośnikach Agnes On and On.

0: Reklama.
1: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726-004-004.
0: Reklama.
4: Związkowcy w Warszawie protestują przeciwko unijnej polityce. Ognisko eboli, MSZ odradza podróży do wybranych rejonów. Wakacyjna pogoda nie wszędzie. W Tatrach spadło 40 cm świeżego śniegu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Co najmniej kilka tysięcy związkowców w Warszawie protestuje przeciwko unijnej polityce energetycznej, ale protestujący mają także antyrządowe hasła.
5: Niektóre rzeczy Unia Europejska ma dobre rzeczy, ale dużo rzeczy też bym zmienił. Te sejf, co narzuciła Polsce.
6: Protestujemy i przeciwko Zielonemu Ładowi, i przeciwko Mercosurowi.
4: Demonstranci przyjechali z całego kraju. Polskie Centrum do Spraw Sztucznej Inteligencji powstało w Katowicach. Jednostka nazywa się Centrum Kompetencyjne AI Sieci Badawczej Łukasiewicz i została otwarta dziś. Ma wspierać rozwój i wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. O szansach i możliwościach nowego miejsca Grzegorz Kozioł.
7: Centrum ma być miejscem, w którym samorządy i przedsiębiorcy będą mogli rozwijać projekty wspólnie z naukowcami. Jak informuje dyrektor Instytutu Łukasiewicz AI, dr Jan Kozak, obecnie realizowanych jest tutaj około 20 projektów związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
8: Pierwszy przykład to jest tworzenie automatycznego tłumacza z języka polskiego na polski język migowy i odwrotnie, z polskiego języka migowego na język polski.
7: Kolejny przykład to system wspomagający dokumentację medyczną w szpitalach.
8: W przyszłym miesiącu, w czerwcu, mamy już wejście z testowaniem naszego systemu dla Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, ale ten system będzie dla wszystkich szpitali, które będą chciały z niego korzystać w ramach współpracy z nami.
7: W strukturach ma powstać także Centrum Badań nad Społecznymi i Etycznymi Konsekwencjami Sztucznej Inteligencji. A to już praca dla socjologów, pedagogów i prawników.
4: Awaria na warszawskiej podmiejskiej linii średnicowej spowodowała utrudnienia w ruchu pociągów. Problemy występują w rejonie stacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia. W związku z czym ZTM i Koleje Mazowieckie honorują wzajemnie bilety. Wybrane pociągi Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej mogą być odwołane na odcinku Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia lub skierowane przez stację Warszawa Centralna z pominięciem przystanków Warszawa Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota. To jeszcze nie pandemia, ale już epidemia eboli, dlatego polskie MSZ odradza podróży do całego regionu na pograniczu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. Ognisko

0: zakażeń ebolą pojawiło się w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Światowa Organizacja Zdrowia oceniła, że ryzyko dla zdrowia publicznego jest wysokie na poziomie lokalnym, ale na poziomie globalnym na szczęście jest niskie. Mimo bardzo wiosennej, a wręcz miejscami letniej pogody w górach wciąż jest zimowo, ostrzegają Taternicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza że śnieg przy pełnym słońcu topi się. W ostatnich dniach spadło w Tatrach 40 cm śniegu, dlatego wybierając się w wyższe partie gór nie można zapomnieć o specjalistycznym sprzęcie, przypomina Tomasz Zając z TPN-u.
1: ABC lawinowe jak najbardziej. Cały czas, jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
0: Turyści powinni też uważać na wiosenne burze, które są możliwe w najbliższych dniach.
1: Także musimy tak zaplanować naszą wycieczkę, żeby podczas burzy być w bezpiecznym miejscu. Co to oznacza? No, że musimy być w domu albo po prostu w schronisku.
0: Do porażenia piorunem grupy turystów na Giewoncie doszło zaledwie kilka dni temu.
2: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Bechtel, generalny wykonawca pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w gminie Choczewo i partner amerykańskiego konsorcjum Bechtel Westinghouse, podpisał z wykonawcą umowę na zaprojektowanie i budowę w technologii modułowej budynków tymczasowego zakwaterowania. Obiekt ma zapewnić zakwaterowanie dla około 1000 osób pracujących przy budowie elektrowni. Kontrakt realizowany będzie w formule projektuj i buduj. Zakres prac obejmuje budowę tymczasowych jednostek mieszkalnych oraz zaplecza socjalnego, w tym kuchni, stołówki i pralni. W planach są również drogi wewnętrzne oraz miejsca parkingowe. Zaplecze ma docelowo służyć około 10% pracowników zaangażowanych w budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Chodzi przede wszystkim o osoby, których stała obecność na placu budowy będzie konieczna podczas kluczowych etapów inwestycji. Prezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Marek Woszczyk poinformował, że budowa zaplecza noclegowego jest częścią szerszych działań związanych z organizacją zakwaterowania dla pracowników inwestycji. Gmina Potęgowo uruchamia program dofinansowania zabiegów sterylizacji, kastracji i znakowania psów oraz kotów. Nabór wniosków dla mieszkańców rozpocznie się 25 maja i potrwa do 15 października lub do wyczerpania środków przewidzianych w budżecie gminy na ten cel. Program zakłada pokrycie do 50% kosztów zabiegów. Maksymalna wysokość dopłat zależy od rodzaju zabiegu i gatunku zwierzęcia. Dofinansowanie obejmuje m.in. sterylizację i kastrację psów oraz kotów, a także znakowanie zwierząt poprzez ich zaczipowanie. Jak informuje gmina, wsparcie przysługuje na jedno zwierzę rocznie, przypadające na właściciela. Zabiegi będzie można wykonać w wybranej przez mieszkańca przychodni weterynaryjnej. Samorząd przypomina również, że w przypadku braku oznakowania zwierzęcia, jego zaczipowanie będzie obowiązkowe podczas zabiegu sterylizacji lub kastracji. Ustecki Orlik przy ulicy Grunwaldzkiej zostanie wyremontowany. Miasto pozyskało dofinansowanie na modernizację kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012. Obiekt jest chętnie wykorzystywany przez mieszkańców, dzieci, młodzież, dorosłych oraz kluby sportowe. W ramach pracy wymieniona zostanie nawierzchnia ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim. Przygotowana będzie także podbudowa, a odgrodzenie boiska wraz z furtką i bramą zostanie wymienione. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 1 082 000 zł. Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którym dysponuje minister sportu i turystyki, co prawie 440 000 zł. Umowę o dofinansowanie podpisano 6 maja. Modernizacja ma zostać przeprowadzona jeszcze w tym roku, a wszystkie prace powinny zakończyć się do 30 października. Znamy datę otwarcia nowego sezonu w wodnych ogrodach. Atrakcja ruszy jeszcze w tym miesiącu. Oficjalne otwarcie nowego sezonu na kompleksie otwartych basenów zaplanowano na środę 27 maja. Jak zachęca CIS Wodne Ogrody, to będzie wyjątkowy dzień pełen pozytywnej energii, wspólnego świętowania oraz letniej atmosfery. Cieszymy się, że razem będziemy mogli rozpocząć nadchodzący sezon pełen wydarzeń. Wśród atrakcji zaplanowano m.in. strefę piękna, gry i zabawy, watę cukrową i popcorn, a także malowanie twarzy i ozdabianie włosów warkoczykami. Według cennika opublikowanego na stronie Wodnych Ogrodów w tym sezonie bilet normalny godzinny kosztuje 40 zł, 3 godziny 80 zł, a całodniowy 100 zł. Cena ulgowych kształtuje się w następujący sposób: 32 zł, 64 zł oraz 80 zł. Na zniżki mogą liczyć mieszkańcy posiadający wejherowską kartę mieszkańca.

0: Wszystko wskazuje na to, że grubsze kurtki mogą już wylądować gdzieś w głębi szaf, bo temperatura poszła w górę i tutaj zostaje. 17 stopni Dębki, Władysławowo, Łebałstka, 18 Gdynia, Puckosakowo, 19 Wejher, Warendrumie, 20 Kiewino, Luzino, 21 Słupsk, Lęborki i Kobylnica. W teorii mogą się dzisiaj pojawiać przelotne opady deszczu w regionie, ale w praktyce szansa na nie jest wyjątkowo niska. Ale chmur dość dużo na niebie się utrzymuje, choć przejaśnienia też dość chętnie się pojawiają.
1: Norda, Norda.

0: I to była Bledka w Radiu Norda FM na prawie 14 minut po godzinie 15. Jestem, dzień dobry, Robert Jastrzębski i melduje się program Nordo na fali. Będziemy razem na antenie Radia Norda FM do godziny 18 i mamy dzisiaj środę, 20 dzień maja. Powiem wam jedno, na Pomorzu zaczyna robić się naprawdę dobrze, pięknie, czuć w powietrzu, że wiosna wchodzi w ten najlepszy moment, a lato już powoli puka do drzwi. Już widzę, jak rozkładamy te grille. Będą wyjazdy spontaniczne, wypady nad wodę i to wszystko, co sprawia, że ten region żyje jeszcze bardziej. Środek tygodnia, ale klimat już trochę weekendowy, prawda? Nie oszukujmy się, bo jak to mówią niektórzy, środa to taka mała sobota. No to zostańcie z nami, przez najbliższe 3 godziny będziemy razem z wami. To tak sobie myślę, że trochę poszperam w internecie i w tej godzinie sprawdzimy monitoring nad naszym polskim morzem dzięki kamerom nadmorskim 24.pl. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
6: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
7: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomorze Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
1: Reklama.

0: Tę piosenkę zawsze się fajnie słucha. Tym bardziej w Radiu Nord FM, PZ i Dom nad Wodą. Widzieliście już nową odsłonę portalu nadmorskie24.pl? No, to proszę, zajrzyjcie. Teraz serwis zupełnie w nowej odsłonie, a tu teraz wyświetla mi się zakładka Nasze kamery i podglądam widok z plaży w Białogórze i powiem wam, powoli zaczyna tutaj pachnieć sezonem, chociaż jeszcze teraz spokojnie, wiecie, bez tego wakacyjnego tłoku i parawanów ustawionych o 6 rano, to szeroka plaża, jasny piasek i widać ten wiatr, który przypomina, że nad morzem fryzura nigdy nie jest ostateczna i właśnie to jest, proszę państwa, fajne w maju nad Bałtykiem. Jeszcze jest spokojnie, cisza. No bo za chwilę wiadomo, lody, gofry, smażona rybka, kolejki po kawę i pytanie, gdzie tu zaparkować? Póki co Białogóra wygląda naprawdę pięknie i bardzo wiosennie. Taki mały przedsmak lata w programie Norda na fali. Zajrzyjcie na morskie24.pl i zakładka Nasze kamery. Za chwilę raport drogowy, zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Reklama.
2: Janusz Ludwiczak, dzień dobry, zapraszam na popołudniowy raport z pomorskich dróg. Rozpoczynamy od Gdyni. Stoicie na Wielkopolskiej, zwalniamy też na Alei Zwycięstwa, na Małokackiej, zator już od Stadionu Arki. Morska i Janka Wiśniewskiego przypominają praktycznie tymczasowy parking zamiast ulic do jazdy. Trasa Kwiatkowskiego, strata co najmniej 30 minut. Nie rozpędzajcie się też na obwodnicy Trójmiasta. W kierunku Rumi zwalniamy już za węzłem Gdynia Port. W samej Rumi powolna jazda na Sobieskiego. Nieco lepiej w Redzie, jednak swoje trzeba odstać na Gdańskiej przed Puckom. Duża dawka cierpliwości przyda się kierowcom na 3 maja w Wejherowie, podobnie z Nasienkiewicza, Świętego Jana i 10 lutego. Na Przemysłowej tracimy kilka minut w kolejce przed Rondem Solidarności. Tradycyjnie swoje trzeba odstać na całej długości Batalionu Morskiego. W Bolszewie zapycha się Zamostna. Na wylotówce z Wejherowa jazda na pierwszym biegu w Gościdzinie. Jedziemy teraz do Lęborka. No niestety w mieście popołudniowy szczyt komunikacyjny rozkręcił się już na dobre. Krzywoustego postój już przed rondem Jana Pawła II. W ścisłym centrum Lęborka najgorsza sytuacja na Zwycięstwa, Alei Niepodległości, Kossaka i Alei Wolności. A ten trafik kończymy w Słupsku. Nie mam zbyt dobrych wiadomości. Jeśli chcecie przedostać się na drugą stronę miasta, to najlepiej wybrać most Kowalski. Inaczej postoicie na Kościuszki, Kilińskiego i Moście Zamkowym. Jazda na Jedynce, na Bałtyckiej, Kopernika, Wolności i Alei 3 Maja. Na pierwszym biegu jedziemy też Witkacego oraz ze Słupska Krajową 21 w kierunku Koblnicy. Wieczorem możliwe są przelotne opady deszczu, miejscami burze. W rejonie Zatoki Gdańskiej lokalnie mgła, ograniczająca widoczność do około 500 metrów. Temperatura minimalna w nocy 7 stopni we Władysławowej Dębkach, 8 stopni w Gdyni, Redzie i Rumi, 9 w Gniewinie, Wejherowie. Najcieplej będzie w Lęborku i Słupsku do 10 stopni. W tej chwili wieje do nas ze wschodu z prędkością w okolicach 20 km na godzinę, w porywach do 25. Ciśnienie wysokie 1021 hektopaskali.

0: Słuchamy Radio Norda FM, a to była Lady Gaga w Nordzie na fali. Pytanie, czy mamy tu fanów jazzu? I chociaż Lady Gaga udziela się w takich klimatach, to nie chodzi o nią, bo za chwilę w fali ciekawostek coś, co może was naprawdę zaskoczyć, bo choć Frank Sinatra to absolutna legenda i głos znany na całym świecie, to jego statystyki na listach przebojów są dość dziś nieoczywiste. Ponad 150 milionów sprzedanych płyt, dziesiątki albumów, a na szczycie Billboardu był tylko dwa razy i co ciekawe, nie z tymi utworami, które większość z nas od razu ma w głowie. Czyli troszeczkę w Nordzie na fali odskoczymy sobie od muzycznych klimatów, które tu wszyscy bardzo dobrze znamy. I jeśli usłyszycie za chwilę na naszej antenie Franka Sinatra, no to nie regulujcie odbiorników w sam raz na popołudnie, ale wcześniej trochę plotek o wielkim artyście. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabut.pl.
4: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark. Rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo. Czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667-222-922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się

0: bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
2: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
1: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
2: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
5: Reklama.
6: Fala ciekawostek.
7: Choć Frank Sinatra jest uznawany za jedną z największych ikon w historii muzyki popularnej, a jego utwory do dziś nucą miliony ludzi na całym świecie, statystyki jego kariery potrafią mocno zaskoczyć. Mimo nagrania kilkudziesięciu albumów studyjnych, legendarny wokalista zaledwie dwa razy wdrapał się na sam szczyt prestiżowej listy Billboard Top. Co ciekawe, jego najdłużej królującym hitem wcale nie było kultowe My Way ani New York, New York. Frank Sinatra to postać, która na zawsze zapisała się w historii muzyki. Przez ponad 6 dekad sprzedał ponad 150 milionów płyt i nagrał 59 albumów studyjnych. To imponujące liczby, które pokazują, jak wybitnym artystą był. Mimo ogromnej rozpoznawalności, Frank Sinatra nie był częstym gościem na szczycie list przebojów. W całej karierze tylko dwa razy zdobył pierwsze miejsce na liście Billboard Top w 1966 roku z utworem Strangers in the Night, a rok później z Something Stupid. Strangers in the Night utrzymał się na szczycie tylko przez jeden tydzień, po czym został zdetronizowany przez The Beatles i ich Piper Back Writer. Jednak to Something Stupid, nagranie w duecie z Turką Nancy, okazało się jego najdłużej królującym numerem 1. Utwór przez 4 tygodnie nie schodził z pierwszego miejsca Billboardu, a na liście Easy Listening utrzymał się na szczycie przez 9 tygodni. Łącznie singiel sprzedał się w nakładzie około 2 milionów egzemplarzy. Frank Sinatra pozostaje jedną z największych ikon muzyki popularnej. Jego kariera pełna sukcesów i niezapomnianych przebojów wciąż inspiruje kolejne pokolenia artystów i fanów na całym świecie. Mimo upływu lat jego utwory nie tracą na popularności.

0: Reklama.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
0: Reklama.
4: Związkowcy na ulicach centrum Warszawy z antyunijnymi hasłami. Prezes telewizji Republika w prokuraturze w sprawie Zbigniewa Ziobry. Rozpoczyna się seria wielkich finałów piłkarskich turniejów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tysiące związkowców protestuje na ulicach Warszawy przeciwko unijnej polityce energetycznej. To działacze Solidarności, którzy domagają się zablokowania przez polski rząd europejskiego handlu emisjami. Jak twierdzą, nowy akt ETS, który ma wejść w życie w 2027 roku, obciąży finansowo gospodarstwa domowe. Protestujący, z którymi rozmawiał Ben O'Connor, oskarżają rząd o brak działania wobec unijnych regulacji.
5: Sprawiło, że aż z Przemyśla postanowiła pani tutaj przyjechać.
6: Nasz rząd nie robi też nic, aby poprawić naszą sytuację Zielonego Ładu.
7: Na przykład Polacy, większe mamy rachunki i tak dalej. Przecież sam płacę bardzo dużo rachunki za prąd, jak powstała te ETS, nie?
4: Demonstracja doszła już przed Sejm, gdzie planowane są przemówienia przedstawicieli związków zawodowych. Dwie miejscowości w powiecie dzierżoniowskim bez wody pitnej. To województwo dolnośląskie. Chodzi o Nową Wieś Niemczańską i Przerzeczyn-Zdrój. Wykryto tam bakterie coli, jak informuje sanepid. Woda nie nadaje się do spożycia i użytku domowego. Mieszkańcy otrzymali również alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w tej sprawie.

0: Tomasz Sakiewicz złożył zeznania w prokuraturze. Prezes Telewizji Republika został przesłuchany w charakterze świadka w sprawie ewentualnego utrudniania poszukiwań Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości, który przebywa obecnie w USA, miał zostać komentatorem tej telewizji. Sakiewicz nie odpowiedział na większość pytań, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
1: Przesłuchanie doszło w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości w wątku związanym z utrudnianiem postępowania w celu umożliwienia podejrzanemu uniknięcia odpowiedzialności karnej, w tym przede wszystkim poprzez pomoc w ucieczce.
0: Według informacji prokuratury Ziobro opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu. Śledczy twierdzą, że posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Były minister sprawiedliwości jest oskarżony o nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Między innymi o bezpieczeństwie i węgierskich staraniach o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu rozmawiali dziś w Warszawie prezydent Polski i nowy premier Węgier. Od wczoraj trwa pierwsza zagraniczna wizyta Petera Madziara, na którą wybrał właśnie Polskę. Kolejnym punktem jego wizyty jest Gdańsk, gdzie wraz z premierem Tuskiem przejdą od Złotej Bramy do domu Obhagena. Planowane jest także spotkanie szefów obu rządów z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Mati Kasz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli Mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż pięciokrotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał szóste trofeum, a Mati Kasz może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu.
0: Finał Ligi Europy o 21 w Stambule.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Agencja Rozwoju Pomorza we współpracy z Urzędem Miasta Wejherowa zaprasza na spotkanie informacyjne. Będzie ono dotyczyć projektu Wektor Metropolitalny System Finansowania Kształcenia. Spotkanie skierowane jest do osób zainteresowanych rozwojem kompetencji oraz możliwością uzyskania dofinansowania usług rozwojowych. W programie znajdą się takie elementy jak prezentacja założeń projektu Wektor, informacje dotyczące zasad udziału i procesu rekrutacji, sesja pytań i odpowiedzi oraz możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych. W spotkaniu uczestniczyć będą specjaliści operatora projektu ARP oraz doradcy zawodowi partnera projektu WUP w Gdańsku. Wydarzenie odbędzie się jutro od godziny 10 do 11.30 w Urzędzie Miasta w Wejherowie przy ulicy 12 Marca. Mieszkańcy gminy Główczyce będą mogli wziąć udział w debacie nad raportem o stanie gminy za rok 2025. Dyskusja odbędzie się podczas 26. sesji Rady Gminy Główczyce zaplanowanej na 28 maja. Raport o stanie gminy to dokument podsumowujący działalność samorządu w minionym roku. Zawiera informacje dotyczące realizowanych działań, inwestycji oraz funkcjonowania poszczególnych obszarów działalności gminy. Samorząd zachęca mieszkańców do udziału w debacie i zabrania głosu w sprawach dotyczących lokalnej społeczności. Spotkanie ma być okazją do przedstawienia opinii oraz rozmowy o kierunkach dalszego rozwoju gminy. Mieszkańcy Słupska zapłacą więcej za bilety. Na najbliższej sesji miejscy radni podejmą decyzję dotyczącą zmian opłat za przejazd autobusami. O szczegółach mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Słupsku Monika Rapacewicz.
4: Zmiana dotyczyć będzie właściwie jedynie dwóch przypadków. Biletów jednorazowych kupowanych w tradycyjnym kanale, czyli biletów papierowych, jednoprzejazdowych, które dzisiaj ważne są przez 60 minut i kosztują 4 zł. I tak taki bilet mógłby kosztować 5 zł, ale byłby ważny 80 minut. I druga zmiana dotyczy biletów jednorazowych, tak zwanych dobowych. Dzisiaj taki bilet kosztuje 10 zł, natomiast kosztowałby maksymalnie 12 zł.
3: Zmiany mają dotyczyć jedynie papierowych biletów jednorazowych. Pasażerowie za bilet miesięczny nadal będą płacić 104 zł, a w wersji elektronicznej 96 zł. Bez zmian pozostanie także cena elektronicznego biletu jednoprzejazdowego, który kosztuje 3,50 zł. Jakie są powody planowanych podwyżek cen biletów jednorazowych, wyjaśnia Monika Rapacewicz.
4: Koszty energii, paliw, pracy, także kwestie związane z dystrybucją biletów papierowych, to wszystko składa się na ewentualne zmiany w tych stawkach biletów.

0: Ostateczną decyzję w sprawie zmiany opłat za przejazdy komunikacją miejską podejmie jednak Rada Miejska. Dodajmy, że słupszczanie posiadający kartę mieszkańca mogą dzięki całorocznemu biletowi podróżować za jedyną złotówkę dziennie bez limitów przejazdów. Właśnie jutro wypada Międzynarodowy Dzień Stop the Bleed. Z tej okazji Miejska Stacja Pogotowia-Ratunkowego w Gdyni zaprasza na spotkanie z ratownikami. W ramach obchodów będą oni obecni w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Na miejscu będą edukować się z zakresu pierwszej pomoc oraz uczyć, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w codziennym życiu. Ratownicy będą rozdawać koperty życia oraz udzielać instrukcji, jak prawidłowo wypełnić kartę informacyjną, która może uratować Twoje zdrowie, a nawet życie. Koperta życia to specjalnie przygotowany pakiet informacyjny zawierający najważniejsze dane o Twoim stanie zdrowia, przebytych chorobach, przyjmowanych lekach, alergiach oraz kontaktach do najbliższych osób. Więcej o niej dowiemy się jutro w godzinach od 12 do 17. Dzień może nieupalny, ale z pewnością gorący. Na termometrach 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiusz, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 19 w Wejherowie, Radzierumi, 20 w Gniewinie, Luzinie, 21 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. No i co najważniejsze, chyba to w ciągu najbliższych dni temperatura nie zamierza spadać. Na barometrach 1021 hektopaskali, a na niebie sporo chmur. Chmur, które tak szczerze to deszczu nam nie przyniosą, choć w teorii taka szansa istnieje.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Nelly Furtado, a wcześniej ekipa w Radiu Norda FM, Robert Jastrzębski. Zaczynamy kolejną godzinę w naszym środowym spotkaniu w Nordzie na fali. I jak zwykle o tej porze zaglądamy do kartki z kalendarza i dzisiaj niezmiennie, 20 dzień maja, z kwiatami lecimy do Bernardyna Kolumba. Zatem wszystkiego najlepszego i dla wszystkich tych, którzy urodzili się tego dnia. A jeśli chodzi o nietypowe święta, to mamy dziś naprawdę ciekawy zestaw. Światowy Dzień Pszczół, Europejski Dzień Morza i uwaga, Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Czyli można powiedzieć, że najpierw miód, potem morze, a na koniec zmywanie. Ale tak na serio to tak, pszczoły robią robotę dla całego świata, morze to nasze pomorskie dobro narodowe, a płyn do naczyń, no to cóż, ktoś musi ogarnąć te brudne naczynia po obiedzie, prawda? To jest Radio Norda FM i na bałtyckiej fali za chwilę u nas Thomas Gray. Później będziemy na Kaszubach z Gustkiem i Lenką, radiowy spacerek. Sprawdzimy, co na regionalnych drogach. Polecam!
1: Norda na fali! Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę.

0: Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
2: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
4: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
6: Reklama.

0: Dobry dzyń! Czas na wypadzik.
1: Wypadzik?
0: Radiowy wypadzik z kulturą.
1: A gdzie wypadniemy?
0: Na kasie będzie apartny język aspiwani.
1: Na kaszuby, mój panie?
0: Rycią kłychlińsk.
1: Więc idę, kłychliński? A niech to, dziura w drodze.
0: Reklena, je pleta?
1: Nie ma kałuży, jest niebezpiecznie.
0: Pójdę do mojego radnego, niech z głosy dzeje nut.
1: Kiedyś na Kaszubach nie było dziur w drogach?
0: Byłem, leno byłeś topuny. Płytim warku, uestałe nazweska.
1: Jakie nazwiska?
0: Drogyć, dargać.
1: A Kowalski od Kowala?
0: Malinowści łed malene, a złunkłewści je łed złene. Punpłe z pieśni łed z piesieni, własne smiśka je łed zmieni.
2: Na minutową wędrówkę po Kaszubszczyźnie zabrali nas
0: Lynka, Kalina Janczewska
1: i Głystk, Tomasz Fopkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Muzyka na popołudnie na bałtyckiej fali Mousy Man w Radiu Norda. Słuchajcie, no są właśnie takie wiadomości, po których człowiek myśli, lato naprawdę się zbliża, bo na plażach w regionie pojawiły się nowe udogodnienia dla turystów i służb ratunkowych, są specjalne zjazdy techniczne na piasek, a do tego nowy ponton ratowniczy. Czytam w nadmorskim24.pl, że gmina Kosakowo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, turystów oraz środowisk żeglarskich, ponownie uruchomiła na plażach możliwość korzystania z dodatkowej infrastruktury ułatwiającej uprawianie sportów wodnych. I to wszystko zarówno w Mechelinkach, jak i w Rewie, w tym z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Czyli będzie bezpieczniej, sprawniej i jeszcze bardziej wakacyjnie. I powiem wam, że wystarczy trochę słońca w regionie i nagle wszyscy zaczynamy sprawdzać, a może by tak na spacer, nad morze, po pracy? Kto uwielbia Bałtyk i polskie morze, wie, że jest pięknie pod warunkiem, że jest piękna pogoda. W Nordzie na chwali za chwilę raport drogowy, a później zapraszam was na profil facebookowy Radia Norda FM, tam będzie zagadka dnia.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
5: Halo kierowcy, to już 16.30, tu Radio Norda FM. Mamy dla Was ważne informacje, ale nie tylko, bo dla pasażerów komunikacji miejskiej również. W Lęborku został zamknięty fragment ulicy Słowackiego przy skrzyżowaniu z ulicą Legionów Polski. Powodem są awaryjne prace drogowe związane z uszkodzeniem jezdni. Służby prowadzą obecnie działania mające na celu zabezpieczenie miejsca oraz usunięcie awarii. Jak informuje miasto, przejezdna pozostaje ulica Legionów Polskich. Utrudnienia dotyczą jednak ruchu w rejonie prowadzonych prac, dlatego kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Na miejscu oczywiście pracują ekipy drogowe. Zmiany wprowadzono także w kursowanie autobusów komunikacji miejskiej. Zakład Komunikacji Miejskiej uruchomił objazdy dla części linii. Pasażerowie, śledźcie bieżące komunikaty przewoźnika i liczcie się z możliwymi opóźnieniami. Miasto zapowiada, że utrudnienia mają zostać usunięte możliwie jak najszybciej. I jeszcze jedna ważna informacja dla pasażerów komunikacji zbiorowej. Jedna z linii ZKM Gdynia tymczasowo zmienia swoją trasę. I to już jutro, w czwartek 21 maja około godziny 9 do 11 w związku z tymczasowym zamknięciem ulicy Długiej w Dębogórzu w wybudowaniu obowiązuje

Obowiązywać będzie zmieniona trasa linii 86. Kursy o godzinie 9.34 i 10.34 z pętli Dębogórze Wybudowanie Leśna w kierunku Rumi zostaną opóźnione o 7 minut i wykonane z pominięciem ulicy Długiej bez zajazdu na pętlę Dębogórze Wybudowanie Mostowa. Godziny odjazdów od przystanku Dębogórze Wybudowanie Długa 01 i na dalszym odcinku trasy nie będą zmienione. W tym czasie zawieszone będą przystanki Dębogórze Wybudowanie Długa 04, Dębogórze Wybudowanie Boisko 01 i 02, Dębogórze Wybudowanie Mostowa 01. To tyle w ostatnim raporcie drogowym Radia Nord FM. Na kolejny zapraszamy jutro z samego rana, a za chwilę kilka słów o pogodzie. No w końcu mogę powiedzieć, że w regionie dzisiaj bardzo pięknie, ciepło. 20 stopni pokazują termometry w Wejherowie, niewiele mniej w Gdyni i nawet nad morzem dzisiaj całkiem przyjemnie. 17 stopni w Dębkach, podobnie we Władysławowie. Jednak jest opcja, że pojawią się gdzieś przelotne opady deszczu, więc warto parasolkę mieć pod ręką. I jak to bywa w naszym regionie wieczorem i w nocy, już tak kolorowo nie będzie, bo tylko 8 stopni w Gniewinie, w Lęborku i w Redzie, w Słupsku 10 stopni, a nad morzem tylko 8 stopni pokażą termometry.

0: Tu Radio Nord FM, tu Robert Jastrzębski i za nami Agnieszka Chylińska, która dzisiaj otwiera środowe spotkanie z naszą zabawą skojarzeniową, czyli można powiedzieć, że wracamy do gry, wracamy do zabawy na naszej antenie. I tak będziemy się bawić przynajmniej przez najbliższą godzinę, a chodzi o to, żeby rozszyfrować hasło. Podstawowe słowa kluczowe znajdziemy na profilu facebookowym Radio Nord FM. Dzisiaj to zlew, naczynia i zmywanie. Zlew, naczynia i zmywanie i hasło składa się dzisiaj z dwóch wyrazów. Prosto i konkretnie i każdy to zna z życia, zwłaszcza po dobrym obiedzie. Kombinujcie, odpowiedzi wrzucamy pod postem Radia Norda FM. Liczy się pierwsza poprawna i precyzyjna odpowiedź i za to są nagrody, a dzisiaj płyta z przebojami Krzysztofa Logana Tomaszewskiego. A jakby co, słuchajcie, przy okazji zawsze można kogoś pozdrowić, jestem też na radiowym czacie. Tutaj można przesyłać pozdrowienia, wiadomości głosowe. Jesteśmy razem do 18, a za chwilę u nas magazyn kulturalny.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: Uwaga wejherowo, komunikat urodzinowy.
2: To?
5: Salon Fajne Materace.
2: Gdzie?
5: W Wejherowie.
2: Kiedy?
5: Od 15 do 31 maja.
2: Co?
5: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
2: Nie czekaj, aż okazja przejdzie ci koło nosa.
5: Fajne Materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
2: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
6: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
7: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramą.

0: dynamicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
1: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
0: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Reklama.
5: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
6: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
5: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
6: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
5: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
6: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
5: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
6: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
5: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
6: lub zadzwoń 504 16 10 10.
5: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
7: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
4: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Na solidną porcję kulturalnych wrażeń na antenie Radia Norda FM zaprasza Agata Andryskowska. Żywa muzyka, nadmorski klimat, końcówki lat 90. i historia miłosna pełna emocji. Nowy Teatr imienia Witkacego w Słupsku zaprasza mieszkańców i gości na spektakl Jesteś szalona w reżyserii Tomasza Mana. Przedstawienie będzie można zobaczyć 23 i 24 maja. Organizatorzy zaznaczają, że nie jest to jednak zwykły musical oparty na znanych przebojach. Twórcy spektaklu postanowili sięgnąć po muzykę, która przez lata budziła skrajne emocje i pokazać ją w zupełnie nowej odsłonie. Znane utwory Disco Polo zyskały nowe aranżacje, a całość stała się opowieścią o miłości, marzeniach i przemianach społecznych, które towarzyszyły Polsce u schyłku lat 90. Akcja rozgrywa się nad morzem, w miejscu, gdzie wakacyjna atmosfera sprzyja emocjom i gdzie, jak mówią twórcy, każdy zakochać się musi. Na scenie spotkają się dwie pary bohaterów próbujących odnaleźć siebie w rzeczywistości dynamicznie zmieniającego się kraju. Reżyser Tomasz Mann buduje historię nie tylko na nostalgii z latami 90., ale także na emocjach bliskich wielu widzom. W spektaklu pojawią się marzenia o lepszym życiu, pierwsze miłości, rozczarowania i tęsknota za prostym szczęściem. Wszystko to osadzone zostało w charakterystycznym nadmorskim klimacie przełomu wieków. Na scenie zobaczymy m.in. Bożenę Borek, Igora Chmielnika, Annę Grochowską, Krzysztofa Kluzika, Konrada Krupińskiego oraz Katarzynę Pałkę. Za warstwę muzyczną odpowie zespół pod kierownictwem Cezarego Reinharta. Spektakl Jesteś szalona został również doceniony przez środowisko teatralne i bierze udział w 30. ogólnopolskim konkursie na wystawie polskiej sztuki współczesnej. Konkurs organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego promuje najciekawsze realizacje współczesnej polskiej dramaturgii. Twórcy podkreślają, że przedstawienie skierowane jest zarówno do widzów pamiętających klimat lat 90., jak i młodszej publiczności, która chce zobaczyć, jak wyglądała Polska za czasów wielkich przemian. Spektakl przeznaczony jest dla widzów od 13 roku życia, a pokazy odbędą się 23 i 24 maja.

0: Ale to brzmi, ale to gra na naszej antenie. Alessandra Amoroso w Radiu Norda FM. Więcej mamy takich przebojów na bałtyckiej fali, szczególnie po godzinie 18. W programie Norda Party zostańcie z nami. Wracamy do zagadki dnia, bo za chwilę będzie druga wskazówka. Próbujemy rozpracować hasło, które ma coś wspólnego z domowym klimatem. Każdy zna ten widok po obiedzie, kiedy te wszystkie brudne gary ktoś musi ogarnąć, prawda? Zlew, naczynia, zmywanie, hasło składa się z dwóch wyrazów, garnki to wskazówka numer dwa i jeszcze pojawia się po godzinie 17 z ostatnią podpowiedzią. I widzę w komentarzach, że już tam coś kombinujecie, ale jak zwykle prawidłową odpowiedź poznamy przed godziną 18. To teraz u nas gramy Little Sis Nora, później serwis regionalny Radia Norda FM i słyszymy się po 17. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kilkadziesiąt tysięcy osób przeszło przez centrum Warszawy w marszu organizowanym przez NSZZ Solidarność, domagając się zgody Senatu na przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej. Zaproponował je prezydent, a pochód w Warszawie miał być wyrazem poparcia dla inicjatywy Karola Nawrockiego. Na transparentach związkowców znalazły się głosy sprzeciwu wobec unijnego Zielonego Ładu i systemu handlu prawami do emisji gazów cieplarnianych ETS. Związkowcom w trakcie pochodu towarzyszył Tomasz Fęskę. Tomku, o co dokładnie chodziło demonstrującym związkowcom?
1: Jeśli spojrzeć na postulaty, to było ich całkiem sporo. Uczestnicy demonstracji domagali się wycofania się z polityki klimatycznej, wsparcia dla polskiego przemysłu i energetyki, ale też ochrony miejsc pracy, uzdrowienia systemu ochrony zdrowia, waloryzacji płac w budżetówce, a także inwestycji, na przykład w CPK czy w elektrownię jądrową. Był też sprzeciw wobec umów Unii Europejskiej z krajami Mercosuru czy z Ukrainą i trochę ten pochód wyglądał, jakby jego uczestnicy nieśli taką długą, ogólną listę skarg i zażaleń. Dużo było haseł antyunijnych. Dało się odczuć, że w pochodzie idą głównie albo wprost przeciwnicy Unii Europejskiej, albo osoby nastawione do niej co najmniej krytycznie.
2: Unia Europejska ma dobre rzeczy, ale dużo rzeczy też bym zmienił. Te ETS-y, nie ETS-y, właśnie stąd biorą się te rachunki, więcej za prąd.
3: To są dodatkowe koszty.
4: Protestujemy i przeciwko Zielonu Ładowi, i przeciwko Mercosurowi, i przeciwko całej polityce Unii Europejskiej, jaka teraz ma miejsce.
1: Ta narracja zostanie w głowach uczestników pochodu. Pochodu, dodam, niemałego, bo gdy jego czoło gromadziło się już przed gmachem parlamentu, to jego ostatni uczestnicy

0: opuszczali dopiero krakowskie przedmieście pół godziny później i 2 kilometry dalej.
1: Dziękuję, to był Tomasz Fęska, który przeszedł z demonstrantami od początku na Placu Zamkowym po finał przed gmachem parlamentu. Z aptek w całym kraju wycofano aerozol Envil Gardło. Powodem jest zbyt niskie stężenie etanolu, podał główny inspektor farmaceutyczny. Ryzyko dla pacjentów oceniane jest jako niskie. Jednocześnie spółka zadeklarowała, że do czasu zakończenia wyjaśnienia sprawy całkowicie wstrzymuje produkcję oraz sprzedaż tego aerozolu. Premierzy Polski i Węgier Donald Tusk i Peter Madziar przybyli po południu do Gdańska, gdzie mają spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Nowy szef węgierskiego rządu przebywa od wczoraj z wizytą w Polsce. Wczoraj odwiedził Kraków, gdzie spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem i zwiedził Wawel. To pierwsza zagraniczna podróż Madziara po zaprzysiężeniu. Zamiast huku i spalin pasące się owce i kozy, Kraków to kolejne miasto w Polsce, które wprowadza u siebie ekokosiarki. To pomysł mieszkańców, żeby zastąpić nimi te tradycyjne spalinowe. Od czerwca trawniki na Zakrzówku i w okolicach Fortu Bodzów będą pielęgnowane w sposób naturalny, o czym mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
2: Te zwierzęta zgryzają gatunki najbardziej pospolite, a te, które trzeba chronić, będą w tym miejscu zostawały.
1: Ekokosiarki w Krakowie będą kosić do połowy października.
3: Na informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Gdyni będzie miało nową siedzibę. Stanie się nią wyremontowany budynek przy ulicy Fredrytszy na Kamiennej Górze. W zmodernizowanym obiekcie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży będzie kontynuować swoją działalność w zakresie doradztwa, leczenia, terapii i zapobiegania psychicznym problemom zdrowotnym. Placówka będzie oferować wsparcie terapeutyczne, zajęcia rehabilitacyjne oraz działanie informacyjne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. Jak mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, cieszę się, że jako miasto mogliśmy wesprzeć ten proces. To trudna rzeczywistość, z którą mierzy się wiele rodzin również w naszym mieście, a wobec takich wyzwań nie możemy pozostawać obojętni. Obecnie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży funkcjonuje przy ulicy Ramuta 45 na drugim piętrze przychodni rejonowej. Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni przygotowuje dokumenty do wszczęcia postępowania przetargowego na wykonawcę robót dla zadania budowa ulicy Fredry w Gdyni. Zakres zadania obejmował będzie budowę nawierzchni ulicy Fredry, miejsc postojowych, placu do zawracania, chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ulicą Korzeniowskiego. Dodatkowo ulica zyska energooszczędne oświetlenie, zieleń wraz z małą architekturą oraz kanalizację deszczową i sieć wodociągową. Jeśli chodzi o modernizację budynku, w którym znajdzie się teraz Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ta kosztować będzie ponad 10 400 000 zł, z czego niemal 9 900 000 pochodzi z dofinansowania unijnego i krajowego. Powiat Lęborski dołącza do programu Szpitale Przyjazne Wojsku. Podczas spotkania z udziałem przedstawicieli samorządu oraz strony rządowej podpisano porozumienie dotyczące włączenia SPS ZOZ w Lęborku do projektu realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W wydarzeniu uczestniczył m.in. Maciej Samsonowicz, doradca ministra obrony narodowej i koordynator grupy roboczej do spraw Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia. Dzięki podpisanej umowie Lęborski szpital ma otrzymać wsparcie w zakresie cyfryzacji oraz modernizacji infrastruktury informatycznej. Program zakłada także specjalistyczne szkolenia dla personelu medycznego, które mają poprawić przygotowanie placówki do działania w sytuacjach nadzwyczajnych. Porozumienie zostało wcześniej podpisane przez ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Spotkanie było również okazją do rozmów na temat rozwoju Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia. Samorządowcy omawiali możliwości współpracy oraz udział powiatu lęborskiego i okolicznych gmin w projekcie. W rozmowach uczestniczyli m.in. przedstawiciele Lęborka, Łeby i gminy Nowa Wieś Lęborska, a także pełnomocnicy odpowiedzialni za koordynację działań związanych z projektem na Pomorzu. Słupski Aquapark zostanie zmodernizowany, jak zapowiada prezes spółki Park Wodny Trzy Fale w Słupsku Anna Żołądek. W czerwcu ogłoszony zostanie przetarg na przebudowę zjeżdżalni.
4: Prace będą polegały głównie na wymianie 3 zjeżdżalni, które będą nie tylko bardziej atrakcyjne, ale przede wszystkim bardziej energooszczędne. Pozwolą spółce na zmniejszenie kosztów związanych z energią cieplną oraz energią elektryczną. To są główne założenia tych prac remontowych.
3: W planach jest również rozbudowa saun.
4: Scenarium zewnętrzne to będzie sauna na około 150 osób, ale także zespół atrakcji, to jest jacuzzi oraz banie schładzające i zespół prysznicy.
3: Park wodny Trzy Fale w Słupsku działa od lipca 2000.

0: 2019 roku. Rocznie obiekt odwiedza 600 tysięcy osób. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pucku zatrzymali w Swarzewie nietrzeźwego 45-latka. Jak się okazało, nie było to jego jedyne przewinienie. Policjanci z puckiej drogówki w Swarzewie zatrzymali do kontroli kierującego pojazdem marki Volkswagen. W trakcie kontroli funkcjonariusze ustalili, że 45-letni obywatel Ukrainy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało obecność alkoholu w wydychanym powietrzu ponad 0,5 promila. Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Dalsze czynności w sprawie prowadzą funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Wysokie temperatury się zrobiły i takie przez dłuższy czas pozostaną. Dzisiaj na termometrach 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 19 w Wejherowie, Radzierumi, 20 w Gniewinie, Luzinie, 21 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Przelotne opady deszczu niby mogą się pojawić, ale szansa jest tak niska, że w sumie to się chyba nie pojawią. Do tego ciśnienie umiarkowane 1021 hektopaskali i spore zachmurzenie, choć z jeszcze większymi przejaśnieniami.
1: Norda.

0: Słuchamy Radio Nordo FM i razem z Dodą Robert Jastrzębski meldujemy się w ostatniej godzinie programu Nordo na fali. I do 18 nasza zagadka dnia. Zaglądam do komentarzy i tu naprawdę czuć zapach obiadu, bo mamy dzisiaj słowa kluczowe: zlew naczynia i zmywanie. Trzeba rozpracować hasło, które składa się z dwóch wyrazów, za to są nagrody. Dzisiaj płyta z przebojami Krzysztofa Logana Tomaszewskiego. I kto do nas dopiero teraz dołączył, to wszystko dzieje się tu i teraz na profilu facebookowym Radio Nordo FM. I z tego, co widzę w komentarzach, wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu, tylko jeszcze nie padło to jedno właściwe określenie. Brudne naczynia w zlewie, czyste naczynia, praca na zmywaku, obowiązek po obiedzie, płyn do naczyń, codzienna czynność. Nie są to dobre odpowiedzi. Hasło składa się z dwóch wyrazów. Wskazówka numer 2 to garnki albo gary, jak kto woli. I wskazówka numer 3 resztki. I tutaj zaznaczę, że na pewno w tym programie przynajmniej raz zdradziłem prawidłową odpowiedź. Oznacza to, że trzeba być czujnym. No i teraz powiem, kto pierwszy, ten lepszy. A w tej godzinie trochę sportu, trochę kina i przed godziną 18 spotkamy się w finale zabawy skojarzeniowej. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda,

0: Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmet.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601 618 107. Powtórzmy 601 618 107.
4: Reklama. Słuchajcie radia. Słuchajcie radia Norda FM.
5: Two ships in the night.

Tu Nordo na fali i sprawdzam wasze kolejne pomysły w zagadce dnia, bo Ania na przykład postawiła na czyste naczynia. I tu powiem krótko, pani Aniu, wręcz odwrotnie, bardziej idziemy w stronę tego, co napisała Adriana. Brudne naczynia w zlewie. Tyle, że trochę krócej i trochę inaczej, bo hasło dzisiaj składa się z dwóch wyrazów. Zlew, naczynia, zmywanie, garnki, resztki. No i trzeba pozmywać jakoś te gary, nie? Jakie te gary? Kombinujcie! Jeszcze tutaj czytam wasze komentarze, bo jest z nami Fionka, praca na zmywaku, zmywanie garów i jeszcze Agnieszka jest razem z nami, szorowanie garów. Jeszcze trochę czasu jest, a u nas za chwilę wiadomości sportowe, a później zajrzymy do kina.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: A gdyby tak świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
0: Reklama.
6: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Stadion Mosel w Redzie ponownie stanie się areną ogólnopolskich zawodów lekkoatletycznych. W najbliższych tygodniach odbędą się tam dwa duże meetingi skierowane do zawodników kategorii Masters oraz zawody dla dzieci i młodzieży. 31 maja na Sedynie przy ulicy Łąkowej odbędzie się ogólnopolski meeting lekkoatletyczny Masters. Jak podkreśla kierownik UKS-1 Reda Sebastian Browarczyk, wydarzenie będzie formą uhonorowania zasłużonego sportowca i członka klubu Mirosława Juniewskiego.
7: To takie oddanie mu takiego hołdu zasłużonego sportowca, zresztą członka naszego klubu, tak? Mirek nigdy nie miał w Redzie swoich zawodów ani nic. Dziesiątki lat jest na arenie sportowej i tak postanowiliśmy w zeszłym roku, że nie ma co, zróbmy też coś fajnego dla Mastersów, tym bardziej, że robi się bardzo popularny i też pokazuje, że nie, wiek nie ma granic, że można fajne rzeczy zrobić. I tak w pokłosiu tego wszystkiego jest to oddane hołd taki Mirkowi Unieskiemu, ta impreza.
6: W programie zawodów znalazły się konkurencje biegowe, zarówno sprinterskie, jak i dłuższe dystanse. Uczestnicy rywalizować będą także m.in. w pchnięciu kulą, rzucie oszczepem, skoku w dal i w skoku wzwyż. Z kolei 14 czerwca odbędzie się czwarty ogólnopolski mityk lekkoatletyczny dla kategorii U10, U12, U14 i U16. Na Stadionie Mosiór pojawią się młodzi zawodnicy z różnych części kraju. Jednym z charakterystycznych elementów redzkich zawodów jest Aleja Gwiazd Sportu oraz uroczyste odsłanianie odlewu dłoni znanych sportowców. Tak będzie również w tym roku.
7: Tutaj wracając w dyskusji na temat Mastersów, będziemy w tym roku odsłaniać dłoń Janki Unieskiej, Mirka żony, zasłużonej też właśnie chodziarki. No też Mirka Unieskiego odlew już jest.

0: na tak zwanej naszej Alei Gwiazd. No, teraz nadeszła pora, że to będzie Janka Unieska, tak? Zgodnie z Radą Sportu, Komisją Sportu i Miastem ustalaliśmy kto i wybraliśmy właśnie Jankę Unieską.
1: To może, jeżeli pan pamięta, na tej Reckiej Alei Gwiazd, to już jakie dłonie można tam znaleźć?
0: Martę Jeszkę, Mirka Unieskiego, pani Jóźwiakowska, pani Dąbkowska, no i teraz będzie Janka Piąta.
1: Całą rozmowę z Sobiesanem Rowarczykiem znajdziecie już na portalu nadmorski24.pl. Zmieniamy sypinę. Młodzi rugbyści Ogniwa Sopot sięgnęli po mistrzostwo Centralnej Ligi Juniorów. W wielkim finale rozgranym na stadionie imienia Edwarda Chodury w Sopocie Sopocianie pokonali wielokrotnego dominatora tych rozgrywek Orlen Orkan Sochaczew 17-11. Decydujące spotkanie odbyło się w niedzielę 17 maja i od pierwszych minut dostarczyło kibicom ogromnych emocji. Wynik pokazuje, jak wyrównana i zacięta była rywalizacja. Obie drużyny walczyły o każdy metr boiska, a o końcowym sukcesie gospodarzy zdecydowała skuteczność i konsekwencja w kluczowych momentach meczu. To jeden z największych sukcesów młodzieżowego rugby w Sopocie w ostatnich latach. W klubie podkreślają, że mistrzostwo jest efektem systematycznej pracy z dziećmi i młodzieżą prowadzonej przez Energa Akademię Rugby Ogniwo Sopot.
2: Przed nami dość solidny pogodowo wieczór. Wystarczy powiedzieć, że pogoda się nie powinna zepsuć w porównaniu do tej, którą mieliśmy w ciągu dnia i którą jeszcze mamy na termometrach. Koło 11 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, 14 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie Rubi, 13 w Słupsku, Lamborku, Kobylnicy, 15 w Gniewinie i Luzinie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie dość intensywne, a na barometrach możemy dziś zobaczyć umiarkowaną wartość około 1018 hektopaskali.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: i Corrida w Radiu Norda FM. Więcej takich rytmów znajdziemy w programie Norda Party już niebawem po godzinie 18. Wczoraj nie sprawdzaliśmy, dlatego nadrabiamy, co dzisiaj można obejrzeć w regionalnych kinach. Na początek Kino Rejs w Słupsku dzisiaj o godzinie 18, Znaki Pana Śliwki, a o 20 Romeria, a w lęborskim kinie Fregata o godzinie 20 dzisiaj Diabeł ubiera się u Prady 2, czyli to kolejna część o przygodach Mirandy, która walczy ze swoją byłą asystentką Emily. To w kinie Fregata o godzinie 20 i jeszcze jak zwykle kino w Gdyni. I premierowo tutaj dzisiaj o godzinie 19.30 Obsesja. Druga część Diabeł ubiera się u Prady o godzinie 18.30, 20.15. Jest okazja, żeby obejrzeć Mortal Kombat 2 i to w IMAX-ie o godzinie 18.10. Michael o 20.45 też w IMAX-ie. Jak się okazuje, jeszcze na dużym ekranie dzisiaj w Gdyni o 20.30 projekt Hail Mary. I to wszystko, jeśli chodzi o kino. Za chwilę słyszymy się w finale naszej zagadki dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.

O i długo czekałem, żeby to powiedzieć, że w końcu te życzenia miłego lata od Margaret powoli nam się spełniają. Za oknami pogoda idealna na spacer, na rower, żeby pojechać nad morze. A w Nordzie na Fali czas na finał naszej skojarzeniowej zabawy. W zagadce dnia

0: Trochę potu się dzisiaj wylało, trochę pijany w zlewie też, ale w końcu mamy to. Zlew, naczynia, zmywanie, do tego garnki i resztki, no przecież klasyka po obiedzie. Hasło, jakie wymyśliłem w tym temacie, to brudne gary, proszę Państwa. A jako pierwsza, po długiej walce, po długich przemyśleniach, późnych godzinach wieczornych, wpadła na to pani Marta Labuda. Pani Marta jest niesamowita, bo jak się okazuje, hasło dzisiaj do łatwych nie należało, prawda? Marta wygrywa płytę z przebojami Krzysztofa Logana Tomaszewskiego. Zapraszamy do wiadomości prywatnej, a tak naprawdę zapraszamy do naszej redakcji. Tutaj trzeba będzie odebrać. No i szczęśliwie dobrnęliśmy do końca. Dziękuję wszystkim za komentarze i za wspólne kuchenne śledztwo. Zostawmy te gary w spokoju, bo za chwilę u nas Norda Party. A ja mówię do usłyszenia. Do jutra o tej samej porze. Robert Jastrzębski. Cześć!
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.
2: Kilkadziesiąt tysięcy osób na proteście Solidarności w Warszawie. Polska nie musi opodatkowywać aut spalinowych, jest zmiana w KPO. Tymczasowy areszt dla podejrzanych o szpiegowanie dla Rosji. Miriam Lipińska. Razem dla Polski i Polaków. Pod tym hasłem ulicami Warszawy przeszła manifestacja związkowców z Solidarności. Protestujący sprzeciwiali się m.in. Zielonemu Ładowi, domagając się referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
3: Przeciwko Zielonemu Ładowi, przeciwko Mercosurowi i przeciwko całej polityce Unii Europejskiej, jaka teraz ma miejsce. Bo podsumując to wszystko jednym zdaniem, nasza przyszłość jest taka, że prowadzi do zagłady polskiego rolnictwa.
4: Dotyczy to wszystkich nas jako całego społeczeństwa. To są dodatkowe koszty i węgiel jako był paliwem zdecydowanie lepszy.
5: Płacimy, właśnie stąd biorą się te rachunki, więcej za prąd. Większe mamy rachunki i tak dalej. Przecież sam płacę bardzo dużo rachunki za prąd, jak powstało te ETS, nie? My Polacy za to płacimy wszystko, to nie jest za darmo.
2: Szef Solidarności Piotr Duda zaznaczył, że manifestacja ma też wesprzeć prezydenta Karola Nawrockiego, który złożył do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Zmianę wynegocjował z Komisją polski rząd. Dzięki niej będzie mógł wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie trzech mężczyzn. Jak ujawniła prokuratura, podejrzanym zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, a także działania o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
6: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji, najpierw to ustalając o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
2: Wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Zmieniamy temat. Mimo ocieplenia i poprawy pogody, w górach wciąż mamy zimę, ostrzegają Taternicy. Nadal jest też ryzyko schodzenia lawin. W ostatnich dniach w górach spadło 40 cm śniegu. Dlatego wybierając się w wyższe partie Tatr, nie można zapominać o specjalistycznym sprzęcie, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
7: ABC lawinowe jak najbardziej. Cały czas, jeżeli się wybiera

0: wpadamy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
1: Turyści powinni też uważać na wiosenne burze. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
2: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Rzodkiewki około 52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
1: Jest też coraz więcej polskich truskawek. Na razie w hurcie po 20-25 zł za kilogram. Ale jak dodawał ekspert, wystarczy trochę słońca spodziewanego pod koniec tygodnia, żeby pojawił się wysyp truskawek i niższe ceny.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Za nami konkurs, który pokazał, kto w Wejherowie na ortografii i interpunkcji zna się najlepiej. Odbyło się czwarte dyktando wejherowskie organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Tekst dyktanda przygotowała dr Joanna Ginter z Zakładu Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnicy mogli liczyć nie tylko na sprawdzian wiedzy, ale także solidną dawkę ciekawostek związanych z językiem polskim. Po samym dyktandzie dr Joanna Ginter omówiła największe ortograficzne i interpunkcyjne pułapki ukryte w przygotowanym przez siebie tekście. W kategorii sztuk podstawowych pierwsze miejsce w dyktandzie zajął Mateusz Kisiakiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 6. Drugie miejsce zajął Adam Niezabitowski ze Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek, a trzecie Karolina Kamińska ze SP nr 11. Dyktand odbyło się w Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie. W kategorii osób dorosłych zwyciężyła Katarzyna Radomska. Drugie miejsce zajęła Edyta Wiśniewska, a trzecie Jędrzej Ulatowski. Dyktando odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Wojciech Kurowski, zastępca dyrektora Wejherowskiej Dziewiątki, podkreślił, że już sam udział w konkursie jest naprawdę dużym osiągnięciem. Uwaga, kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Lęborku. Zamknięty został fragment ulicy Słowackiego przy skrzyżowaniu z ulicą Legionów Polskich. Powodem są awaryjne prace drogowe związane z uszkodzeniem jezdni. Służby prowadzą obecnie działania mające na celu zabezpieczenie miejsca oraz usunięcie awarii. Jak informuje miasto, przejezdna pozostaje ulica Legionów Polskich. Utrudnienia dotyczą jednak ruchu w rejonie prowadzonych prac, dlatego kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Na miejscu pracują ekipy drogowe. Zmiany wprowadzono także w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej. Zakład Komunikacji Miejskiej uruchomił objazdy dla części linii. Pasażerowie powinni śledzić bieżące komunikaty przewoźnika i liczyć się z możliwymi opóźnieniami. Miasto zapowiada, że utrudnienia mają zostać usunięte możliwie jak najszybciej. Kadeci klasy trzecich z zespołu szkół mundurowych w Słupsku przez 4 dni uczestniczyli w specjalistycznym obozie szkoleniowym w Jastrowiu w województwie wielkopolskim. Program obejmował zajęcia praktyczne z ratownictwa, kryminalistyki, survivalu oraz taktyki działań w terenie. W szkoleniu udział wzięli uczniowie klasy o profilach wojskowym, policyjnym, Straży Granicznej i Straży Pożarnej. Zajęcia przygotowano tak, aby odpowiadały kierunkom ich kształcenia i pozwalały sprawdzać zdobytą wiedzę w praktyce. Kadeci uczestniczyli m.in. w ćwiczeniach z ratownictwa wodnego prowadzonych przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej w Jastrowiu. Szkolili się także z zakresu kryminalistyki we współpracy ze Szkołą Policji w Pile. Program obozu obejmował również ratownictwo medyczne, musztrę, survival oraz ćwiczenia taktyczne związane z rozpoznaniem terenu i działaniem w warunkach polowych. Zajęcia survivalowe odbywały się przy wsparciu nadleśnictwa w Jastrowiu. Ważna informacja dla pasażerów komunikacji zbiorowej. Jedna z linii ZKM Gdynia tymczasowo zmieni swoją trasę. W czwartek 21 maja w godzinach od 9 do 11 w związku z tymczasowym zamknięciem ulicy Długiej w Dębogórzu wybudowaniu obowiązuje zmieniona trasa linii 86. Kurs o godzinie 9.34 i 10.34 z pętli Dębogórze Wybudowanie Leśna w kierunku Rumi zostaną opóźnione o 7 minut i wykonane z pominięciem ulicy Długiej bez zajazdu na pętlę Dębogórze Wybudowanie Mostowa. Godziny odjazdów od przystanku Dębogórze Wybudowanie Długa 01 i na dalszym odcinku trasy nie zmieniają się. W tym czasie zawieszone będą przystanki Dębogórze Wybudowanie Długa 04, Dębogórze Wybudowanie Boisko 01 i 02 oraz Dębogórze Wybudowanie Mostowa 01. Więcej aktualnych informacji o kursowaniu gdyńskiej komunikacji miejskiej znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie przewoźnika.

0: Dla tych, którzy nie lubią zbyt wysokich temperatur, nie mam zbyt dobrych wiadomości. Na termometrach 17 stopni w Dębkach, w Wrocławiu, Łebiełce, 18 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 19 w Wejherowie, Radzierumi, 20 w Gniewinie, Luzinie, 21 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Zachmurzenie spore, ciśnienie umiarkowane 1021 hektopaskali, a wiatr słaby, no może co najwyżej umiarkowany. W teorii jest szansa na opady, ale tylko w teorii, bo w praktyce to się bym nie nastawiał nawet na mrzawkę.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
4: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomorze Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
0: Reklama. Norda Party.

cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
4: Fala ciekawostek.
5: Zbigniew Wodecki był wirtuozem, który potrafił oczarować każdą publiczność, a jego uśmiech i burza włosów stały się symbolami polskiej estrady. Choć 6 maja obchodziłby swoje 74. urodziny, fani wciąż nie mogą pogodzić się z jego stratą, nucąc nieśmiertelne przeboje, które po sobie pozostawił. Mało kto jednak wie, że jeden z jego absolutnie największych hitów, piosenka, którą śpiewał całe pokolenia, był dla samego muzyka źródłem sporej frustracji. Zbigniew Wodecki, urodzony 6 maja 1950 roku w Krakowie, był synem trębacza i sopranistki. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w latach 60. grając w zespołach Czarne Perły i Anawa. Po ukończeniu szkoły muzycznej dołączył do orkiestry symfonicznej, a także akompaniował Ewie Demarczyk podczas europejskich koncertów. W latach 70. Wodecki rozpoczął karierę solową jako piosenkarz. W 1972 roku zdobył nagrodę za debiut na festiwalu w Opolu za piosenkę Tak to ty. Jego pierwszy album, wydany w 1976 roku, nie odniósł dużego sukcesu, jednak nie zniechęciło go to do dalszej pracy. W latach 80. i 90. zyskał ogromną popularność dzięki przebojowi Chałupy Welcome To oraz współpracy z innymi artystami. Zbigniew Wodecki zmarł 22

0: maja 2017 roku w wieku 67 lat. Na początku maja 2017 roku przeszedł operację wszczepienia bypassów serca. Kilka dni później doznał rozległego udaru mózgu, który był wynikiem powikłań po zabiegu. Artysta trafił do szpitala, gdzie dodatkowo zachorował na zapalenie płuc. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Zbigniew Wodecki lata temu wyznał, że jeden z największych hitów, z jakim jest dziś kojarzony, to Pszczółka Maja, był przez niego niechętnie zrealizowany. Mimo początkowej niechęci, Pszczółka Maja stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i uwielbianych utworów w karierze muzyka, przynosząc mu ogromną popularność i pozostając w sercach wielu pokoleń słuchaczy.
1: Norda Party! Norda Party!

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
4: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie! Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
0: Reklama. Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Patrycja Zarawska, Wrzaskliwe sujki. W ptasim towarzystwie nikt nie lubił sujek. Były ogromne, stroiły się w szafirowe piórka na skrzydłach i bez przerwy się przechwalały. A najgorzej było jesienią, gdy pan i pani sujka wrzaskliwie obwieszczali na całą okolicę: lecimy za morze, lecimy za morze. Nikt w ptasim zagajniku nie mógł znieść tego hałasu, tym bardziej, że sujki w końcu nie odlatywały ani za morze, ani nawet za miedzę, jak to czyniły wrony. Zostawały w domu i uprzykrzały życie sąsiadom, a ci opowiadali o nich najdziwniejsze rzeczy. Na przykład nie mogli zrozumieć, po co sujki gromadzą całe góry żołędzi. Wiadomo było, że wolały jeść podejrzanie pachnące mięso. Dlaczego więc uparcie znosiły w pobliże swojego gniazda żołędzie? Minęła jesień, przeszła zima i nastała wiosna. Cały skrzydlaty światek przystąpił do wysiadywania jajeczek. Tymczasem za miedzą czaił się ktoś, kto od dawna na te czekał. Rudy lis. Nikt go nie zauważył w kępie zeszłorocznej trawy. Oj, co to będzie? Biedne ptaszki, biedne ich jajeczka. Lis chyłkiem pomknął w stronę ptasich gniazd. Już się zbliżał, gdy nagle rozległ się ogłuszający wrzask. Lis, lis, precz, precz, dawać go tu, spuścić mu lanie, pora chować kości. Tak wrzeszczeć mogły tylko sujki. Pani sujka krzyczała w niebogłosy, pan sujka zaś obrzucał lisa twardymi żołędziami. Pac, pac, rudzielec kilka razy, bo

0: leśnie oberwał, podkulił ogon i jak niepyszny uciekł z okolicy. Pan Sójka wrzeszczał jeszcze coś za nim i atakował tak długo, aż zabrakło mu pocisków. Ptaki patrzyły na niego z podziwem. Wreszcie się dowiedziały, po co Sójkom były sterty żołędzi. Zrozumiały też, że hałaśliwi sąsiedzi bywają czasem utrapieniem, ale mogą też służyć nieocenioną pomocą. Sójki uratowały przecież nie tylko swoje gniazdo, lecz także cały ptasi zagajnik.
1: Norda Party! Norda Party!

0: Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
5: Ważna zmiana w KPO w sprawie podatku od aut spalinowych. Węgierski premier w Gdańsku spotkał się z Lechem Wałęsą. Jest zielone światło dla sprzedaży Górnika Zabrze. Klub kupi jeden z jego piłkarzy. Miriam Lipińska. Polska nie musi wprowadzać podatku od aut spalinowych. Rząd dogadał się z Komisją Europejską w sprawie zmian w Krajowym Planie Odbudowy. Nowy podatek, do którego wcześniej nasz kraj był zobowiązany, ostatecznie nie wejdzie, a polski rząd będzie mógł wnioskować o kolejną transzę pieniędzy z KPO. Rozmowa z Lechem Wałęsą, spacer ulicą Długą i krótkie spotkanie z setkami gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po Krakowie i Warszawie premier Donald Tusk zabrał Petera Modziara do swojego rodzinnego miasta. Modzior mówił, że było jego marzeniem, by w pierwszej kolejności przyjechać właśnie do Polski, a w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli Gdańska.
6: Zrobię co w mojej mocy i Węgrzy też to zrobią, żeby nasze relacje były jak najlepsze.
7: To jest bardzo ważny znak, że europejska wiosna znowu wystartowała.
5: Dodawał premier Donald Tusk. Związkowcy z Solidarności z całej Polski protestowali dziś w Warszawie. Sprzeciwiali się m.in. unijnej polityce klimatycznej.
8: Każdy niech robi co chce. Powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat. Ale nie można tego robić nakazem Unii Europejskiej.
9: Pan Bóg dał nam zasoby mineralne i powinniśmy korzystać. Głównym jest węgiel.
10: My jesteśmy takim krajem, takim patrią. My się sami wyżywimy, sami sobie damy radę, a ta Unia to niech spada od nas. Jak najdalej.
5: Protestujący domagali się od Senatu poparcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Klamka zapadła, Zabrze sprzedaje swoją sportową wizytówkę i legendę, czyli Górnika Zabrze. Dziś radni zgodzili się na prywatyzację. Nowym właścicielem zostanie piłkarz klubu i mistrz świata Lukas Podolski. Podpisanie umów ma nastąpić jak najszybciej. Podolski przejmie Górnika jeszcze w tym tygodniu, poinformował prezydent Zabrze Kamil Żbikowski.
11: Tak naprawdę na ostatnim meczu sezonu będzie już Górnik funkcjonował w nowym składzie właścicielskim.
5: Zabrze sprzedaje Górnika, bo jest w fatalnej sytuacji finansowej, a utrzymanie klubu sporo kosztuje. Podolski zapłaci niemal 4 miliony złotych, przejmie też wielomilionowe długi klubu. Górnik walczy o wicemistrzostwo kraju, w tym sezonie zdobył też Puchar Polski. Zagranica, fala krytyki pod adresem izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. To za nagranie, jakie opublikował w mediach społecznościowych, na którym prowokuje i wyśmiewa zatrzymanych aktywistów flotylli płynącej do Strefy Gazy. Ben-Gwira potępił premier Izraela Benjamin Netanyahu, a także szef izraelskiego MSZ-u Gideon Saar, nazywając nagranie haniebnym przedstawieniem. Filmik wywołał oburzenie także poza granicami Izraela. Włochy i Francja wezwały na dywanik izraelskich ambasadorów w tych krajach. Oburzenie wyraziły też Turcja i Irlandia. I na koniec wracamy do kraju. Po dzisiaj

0: dzisiejszej podwyżce, jutro ceny maksymalne paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może jutro kosztować nie więcej niż 6,50 zł, benzyna 98 7,06 zł, a olej napędowy 6,97 zł za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu z dzisiejszymi cenami maksymalnymi.
1: Na informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Gdynie, Sopot i gminę Kosakowo czeka duża zmiana w organizacji komunikacji miejskiej. Właśnie tego dotyczyło spotkanie pomiędzy włodarzami miast i gminy. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku do końca roku 2036. Po podpisaniu porozumień obsługa wszystkich gdyńskich linii komunikacyjnych w Sopocie oraz niemal wszystkich linii w gminie Kosakowo ma zostać powierzona skonsolidowanej gdyńskiej spółce komunalnej. Jak mówi wójt gminy Kosakowo Unika Niemc, dla gminy Kosakowo to jedna z najważniejszych inwestycji w transport publiczny ostatnich lat. Dynamiczny rozwój naszej gminy sprawia, że mieszkańcy oczekują nowoczesnej, niezawodnej i komfortowej komunikacji z Gdynią i całym regionem. Jednym z najważniejszych efektów porozumień ma być duża modernizacja taboru. Najpóźniej od 1 października przyszłego roku na trasy obsługujące Sopot i gminę Kosakowo ma wyjechać co najmniej 35 nowych autobusów wyprodukowanych w roku 2027. 30 z nich będą stanowiły pojazdy elektryczne. Do obsługi Sopotu zaplanowano 18 autobusów, w tym 13 elektrycznych. W gminie Kosakowo pojawić ma się 17 nowych elektrobusów, 7 standardowych i 10 przegubowych. Dodatkowo już w czerwcu tego roku na linię 194 do Suchego Dworu ma trafić 8 przegubowych elektrobusów zakupionych przez PKA w Gdyni. W Lęborku odbyło się spotkanie z okazji zbliżającego się Dnia Matki zorganizowane przez Ligę Kobiet Polskich. Uroczystość przygotowano w klubie osiedlowym Baza, gdzie członkini organizacji oraz zaproszeni goście wspólnie świętowali ten wyjątkowy dzień. W wydarzeniu uczestniczyła także dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Michalska, która przekazała życzenia w imieniu burmistrza miasta. Spotkanie otworzyła prezes Ligi Kobiet Polskich Wanda Konieczna, witając wszystkich uczestników wydarzenia. Jednym z najważniejszych punktów programu był występ dzieci z grupy Kropeczki z przedszkola nr 2 w Lęborku. Mali artyści przygotowali program artystyczny pod opieką nauczycielek Doroty Majdy i Olgi Rutkowskiej oraz Doroty Damc. Dzieci zaprezentowały występ poświęcony mamom i wręczyły uczestniczkom spotkania róże oraz życzenia z okazji ich święta. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie miało integracyjny charakter i było okazją do wspólnego spędzania czasu w atmosferze zbliżającej się Dnia Matki. Przed Sądem Okręgowym w Słupsku rozpoczął się proces 52-letniego Macieja B. oskarżonego o usiłowanie zabójstwa i znęcanie się nad swoją partnerką. Według śledczych mężczyzna miał ugodzić kobietę nożem w twarz. Pokrzywdzona zeznawała za pośrednictwem transmisji wideo z innej sali. Jak informowano w sądzie, kobieta nie chciała przebywać w jednym pomieszczeniu z oskarżonym. W trakcie śledztwa policja zabezpieczyła nagrania z domu, telefonów oraz kamer monitoringu. Oskarżony zeznał, że sam zainstalował w domu system obejmujący 7 kamer w różnych pomieszczeniach. W sprawie pojawił się także wątek psa należącego do 52-latka. Partnerka mężczyzny skarżyła się, że dog argentyński miał ją pogryźć i poranić również w twarz. Maciej B. nie przyznaje się do winy. Obecnie przebywa w tymczasowym areszcie. Za zarzucany mu czyny grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Puck nagrodzi najzdolniejszych uczniów. Rusza składanie wniosków o stypendium Rady Miasta Puck. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali między innymi bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen co najmniej 5,5 uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych, 5-3 uczniowie szkół ponadpodstawowych. Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia największą ilość kryteriów, takich jak jest laureatem lub finalistą konkursów lub olimpiad przedmiotowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, jest medalistą zawodów sportowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, jest laureatem lub finalistą przeglądów i konkursów artystycznych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, albo posiada inne wybitne osiągnięcia i sukcesy na szczeblach rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym. Wnioski o stypendium Rady Miasta Puck można składać do 15 lipca. Dni są już na tyle długie, że godzina 19 to jeszcze jest dość wczesna pora i do zachodu słońca mnóstwo czasu pozostało. Czasu ciepłego, chociaż niespecjalnie słonecznego.

Zachmurzenie utrzymuje się dość duże, choć większe przejaśnienia też są obecne, a na termometrach 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 19 w Wejherowie, Radziorubi, 20 w Gniewinie, Luzinie, 21 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Na barometrach z kolei 1021 hektopaskali. Norda.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: A gdyby tak świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
0: Reklama.
4: Często gościmy wyjątkowych gości u nas w naszej redakcji, w kawiarni telewizyjnej Pegas, ale tym razem goście szczególni, bo Michał Tramer i Biker będą opowiadać o festiwalu, który już za kilka chwil, bo w lipcu, Etnobaltika, ósma edycja.
5: Ósma edycja Etnobaltiki już na samiutkim początku, pierwszy weekend lipca, 3-5 lipca, ósma edycja festiwalu. Pełna nazwa, Festiwal Twórczości Ludowej Etnobaltika, na który serdecznie zapraszamy, bo jest na co, jest to spośród wielu, bo w ogóle trzeba przyznać, że Zagroda Inicjatyw Twórczych w Słowowie ma bardzo fajną ofertę muzyczną, bardzo ciekawą, bo tam przecież i Lato na Łące, i jazz, festiwal jazzowy, jazz w kratę, i tych wydarzeń jest mnóstwo, ale chyba tak myślę, że Etnobaltika jest takim najbardziej wpisanym w obraz, w urodę tego miejsca, że ona najbardziej współgra z tym miejscem i rzeczywiście tam się ten klimat faktycznie czuje i jest to wydarzenie wprawdzie poświęcone przede wszystkim muzyce etnicznej, nie tylko zresztą muzyce, nie tylko muzyka tam jest, ale przede wszystkim. Ale to jest wydarzenie, które jest nie tylko dla ścisłego grona fanów tego, bo jest to wydarzenie bardzo, bardzo rozbudowane, rodzinne, bardzo ciekawe. Biker, co ty wyprawiasz? Przepraszam.
4: No wiesz, jest w telewizji, więc...
5: Właśnie, jakby... Chyba nie wiem, bo tu nie ma kamer, to jest takie specyficzne studio i chyba ten, poza tym znudzony już trochę, ale w pracy, bo pracujemy razem też w Słowowie, razem z nim, to jakoś tam się zachowuje przyzwoicie. Tak, tak. Ale wracając do Etnobaltiki, wracając do naszych baranów, jest to, tak jak powiedziałem, wydarzenie takie, które może być właściwie wydarzeniem dla każdego. Nie tylko, nie trzeba być ścisłym fanem. Zresztą ja do tej pory śledziłem to jako człowiek z zewnątrz. Teraz od niedawna pracuję w Zagrodzie i od razu rzucono mnie na głęboką wodę i do organizacji tego festiwalu. Całe szczęście nie jestem z tym sam, bo bym sobie nie poradził po prostu, bo jest to jednak zupełnie, do tej pory organizowałem festiwale teatralne, a to jest troszeczkę inny ma to charakter. Na szczęście zespół cały nad tym pracuje i tutaj, który że tak powiem, wspiera mnie, czy właściwie nawet kieruje i bardziej jest po mojej stronie to dopinanie jakichś takich formalności, pozbieranie do wszystkiego, ale do czego zmierzam? Jako gość, jak tam bywałem, to też się znakomicie bawiłem. Nawet jeszcze wtedy, przyznaję szczerze, nie bardzo łapałem te różnice, gdzie jest granica między muzyką folk, a muzyką etniczną, tradycyjną, muzyką world i tak dalej.
4: Ludowszczyzna się wkrada, tak?
5: Tak, i tutaj, i tu, i to, i to za

0: zawsze te granice dla mnie były mało czytelne. Teraz musiałem bardzo szybko się zaległości nadrobić i się tego douczyć. I jeszcze się cały czas uczę. Nie chcę tutaj cytować klasyka, że się całe życie uczę.
1: Ale tak jest.
0: Ale tak jest, taka jest prawda. Siadnik. I także jest tutaj rzeczywiście wydarzenie fajne. Tam zresztą nie tylko, tak jak powiedziałem, głównie jest to wydarzenie muzyczne. Ale nie tylko, bo są i warsztaty taneczne świetnie prowadzone przez Piotra Piszczatowskiego, który ma taką wodzirejską, fantastyczną energię. Wciągnąć potrafi w to wszystkich i bardzo fajnie to poprowadzić. Będą też, jest zawsze co roku kącik dla dzieci, który się nazywa Etnowioska, kapitalny, gdzie dzieciarnia ma świetną zabawę. Wszystko jest oczywiście w klimacie takim etnicznym, tradycyjnym, wiejskim. Są warsztaty bardzo fajne, kreatywne dla tych dzieci prowadzone, więc można też przyjść z dzieckiem, można przyjść ze zwierzakiem,
1: z piesem,
0: jak się dobrze zachowuje. Fajną rzeczą jest są kramiki.
1: Z rękodziełem?
0: Z rękodziełem, tak. Są kramy z rękodziełem. Bardzo tutaj pilnujemy tego, żeby to rzeczywiście było rękodzieło, bo czasami przy takich imprezach nagle się okazuje, że takie rękodzieło masowe chińskie, ale nie, tutaj wręcz nawet dopięliśmy w regulaminie w tym roku wręcz, żeby to było bardzo mocno wybrzmiało i bardzo mocno było sprecyzowane, że żadnych przemysłowych tutaj produktów nie
1: będzie. Ja to podpytam
0: będzie
1: o te produkty, no bo to też jest taka rzecz, która może przyciągnąć dodatkowo oprócz samych tych aspektów muzycznych. Czy to jest tak, że to musi być takie rustikalne, czy po prostu, że to
0: nie,
1: musi być rękodzielnicze?
0: Nie, nie, nie, rękodzielnicze. W zeszłym roku była koleżanka z bardzo fajnymi torebkami, na przykład własnoręcznie robionymi. Są też produkty spożywcze. To niekoniecznie musi być wszystko w takim klimacie, więc tutaj, ale chodzi o to, żeby to był po prostu rękodzielniczy. Rzeczywiście siłą rzeczy jakby charakter imprezy narzuca pewien kierunek i twórcy, wiedząc, gdzie się wybierają, wiadomo, że co przywożą i tak w tę stronę to idzie. Fajną rzeczą też będzie w tym roku, będą dwa spotkania autorskie, to jeszcze dodam, to taka nowość.
1: Czyli literatura się wkrada.
0: Proszę?
1: Literatura się wkrada.
0: Tak, wkrada się literatura. Będzie profesor Kalinowski, znany w Słupsku i nie tylko, ale w Słupsku szczególnie. Daniel zaprezentuje swoją książkę Bestiariusz Słowiański. Będzie też pani Aneta Chmielińska, która prowadzi bardzo fajny podcast, popularny podcast Dziko Przygody. Także coś. Obydwa te spotkania są takie trochę pod kątem dzieciaków, może starszych już dzieciaków, ale pod kątem dzieciaków, także tak mówię to po to, żeby podkreślić, że rzeczywiście jest to impreza, która ma charakter taki bardzo, bardzo rodzinny, fajny, można po prostu kapitalnie ten czas spędzić w rodzinnym gronie.
1: Dobrze, że wspomniałeś, że profesor Daniel Kalinowski będzie w tym takim charakterze literackim występował, bo to jest człowiek wielu talentów,
0: jak wiemy,
1: aktorsko, i muzycznie, i profesor.
0: Ale w tym, że tak powiem, po linii głównego swojego nurtu, czyli jako literaturoznawca, ale tutaj też jako autor, przede wszystkim jako ogromny znawca i miłośnik kultury pomorskiej, tradycji Pomorza, demonologii pomorskiej. I bardzo fajna książka jego właśnie, Bestiariusz Pomorski, będzie przedstawiona.
1: A jeśli chodzi o te akcenty muzyczne, skoro już tak troszeczkę o nie zahaczyliśmy, ja wiem, że mamy jeszcze dwa miesiące prawie.
0: Tak, tak, ale już wiemy, jeszcze się dopina szczegółowo. Myślę, że to nie wiem, czy jest sens, żeby cały program teraz
1: wyczytywać. Nie, ale to co już wiadomo, albo to
0: będą to raczej, dużo jest rzeczywiście zespołów takich oscylujących wokół muzyki tradycyjnej, ale jest to fajnie wymyślone, jest bardzo zróżnicowany. Tutaj zasługa szefa, dyrektora Gacha, który jest muzykiem, więc zadbał o to, żeby to bardzo ładnie poukładać, że też te dni mają taki swój charakter, że jest dzień sobota, która będzie bardziej taneczna, będzie takim bardziej, no chociaż piątek też, bo tam się nam warszawskie kombo taneczne, które ewidentnie gra taką muzykę tradycyjną, trochę i też troszeczkę ta tradycyjna muzyka jest nie zawsze właśnie, co ciekawe, taka wiejska, jak nam się kojarzy, bo są też takie, które chociażby to warszawskie kombo taneczne, które gdzieś idzie w stronę takiego mieszczania.

0: chińskiej trochę kultury, też tradycyjnej, jakby nie patrzeć. Jest to wszystko grane z takim pewnym, gdybym ja to miał, spróbuję takim jako laik powiedzieć, jak to odbieram, że jest to muzyka grana tradycyjnie na tradycyjnych instrumentach, ale jest w niej jakiś taki nerw, ząb, rytm, nie wiem, trudno mi zdefiniować dokładnie, bo nie jestem muzykiem, ale jest w niej coś takiego, co daje w tym brzmieniu takiego współczesnego charakteru, że człowiek dzisiejszy, człowiek XXI wieku absolutnie się przy tym znakomicie bawi. Bardzo fajna jest to muzyka przede wszystkim właśnie do zabawy, nie tylko, ale jest też i coś do słuchania, do refleksji. To tak jak na przykład Trio Sutari będzie, które jest takie bardziej refleksyjne. Jest bardzo, bardzo zróżnicowany charakter tego.
1: Ta muzyka ludowa chyba ma to do siebie, że łatwo ją zaadaptować do różnych rodzajów
0: tak,
1: muzyki.
0: Tak, oczywiście.
1: Kiedyś ona się pojawiała w klasyce bardzo często, tak? Że
0: gdzieś, te, oczywiście, no to, Chopina to
1: chociażby,
0: najprościej.
1: Czy Szymanowskiego. Ale coraz częściej pojawia się ona i w różnych adaptacjach jazzowych, i
0: tak.
1: i metalowych.
0: Tak,
1: więc,
0: chociaż tutaj jest duży nacisk jednak na taką, dużo jest tej muzyki bardzo tradycyjnej, takiej trzymającej się rzeczywiście, bo to jest właśnie to, o czym mówimy.
1: Ale podpowiadam na przyszłą edycję.
0: Tak, to są te właśnie niuanse takie. Ja też jestem troszeczkę za tym, żeby się otworzyć. Ja trochę myślimy bardziej też o tym, żeby się otworzyć na muzykę etniczną z innych krajów, bo to może być też ciekawe, żeby troszeczkę te formuły rozszerzyć. Ale tak, ona gdzieś ten, ta tradycyjna muzyka, oczywiście ona w nas żyje. Nie jesteśmy w stanie się, czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to, co słuchamy, jest bardzo mocno zakorzenione gdzieś w tej tradycji, ale tutaj mówię, nie, to oczywiście jest, to jest właśnie też moc tego festiwalu, że on jest tak wymyślony, że dla konesera muzyki etno znajdzie tam coś naprawdę dla niego fajnego i wartościowego, ciekawego, a człowiek zupełnie przypadkowy, laik, taki trochę jak ja właśnie, który przyjdzie, będzie się znakomicie bawić, nawet jeżeli nie będzie doceniał tego znaczenia tej muzyki pod względem takim, nie wiem jak to nazwać, pod względem jakby jej tutaj historycznej wartości, to będzie się znakomicie bawić, bo ona po prostu jest fajna, żywa, często dynamiczna, albo bardzo refleksyjna i bardzo przyjemna do odbioru. Nie ma tam na pewno, nie mamy
1: tego zadęcia
0: agresywnego,
1: takiego?
0: Nie ma raz, że w ogóle jest bardzo fajna atmosfera luzu tam panuje i to jest cudowne. Nawet tutaj żona mi sugerowała, żeby może nie szedł w marynarce, bo to nie tego typu impreza, przecież mówię o etnobaltice.
1: Ale masz skórzoną kamizelkę.
0: Ale kamizelka tak trochę tak i tutaj ta stójeczka też taka troszeczkę jest ludowa, więc może tak, może w tę stronę. W każdym razie jest to takie fajne wydarzenie pod tym względem właśnie, że jest dla każdego, że oczywiście każdy coś tam może znaleźć.
1: Jak już wspomnieliśmy, trochę czasu jeszcze jest, ale my jako Telewizja Słupsk przejęliśmy honorowy patronat nad tym
0: wydarzeniem. Za co bardzo dziękuję.
1: Więc będziemy starali się informować Państwa na bieżąco o tym, co się dzieje i gdy tylko dodatkowe rzeczy będą docierały do nas, to pewnie będziemy się spotykać.
0: To myślę, że również spektakl będzie, to oczywiście nie mogłoby się obyć bez teatru dla dzieci, więc będzie
1: no,
0: również teatr dla dzieci, więc będzie też, także mówię, rzeczywiście ten czas zachęcam.
1: Ja tylko przypomnę, bo być może nie wszyscy z Państwa wiedzieli albo pamiętają, ale Michał Tramer przez dwie kadencje dyrektor Słupskiego Teatru Lalki Tęcza z lalkarstwem związany jest od, nie wiem, 10-leci?
0: No tak, zdecydowanie.
1: Więc
0: pewnie zaraz po studiach się
1: związałem. Tak, zaraz po studiach, więc pewnie ten nowy aspekt pojawi się w...
0: Nie przypucuję się, nie powiem jak dawno temu to było, te studia kończyłem, ale...
1: Może lepiej, chociaż to kobiety zazwyczaj uważają na to, żeby nie mówić, ile lat mają.
0: Też pakowata broda i tak tutaj zdradza, więc nie będzie to...
1: No, w dzisiejszych czasach to może się przydarzyć nawet jako 20 lat, naprawdę. My oczywiście Państwa bardzo serdecznie zapraszamy, ale przypomnijmy, gdzie, kiedy...
0: Swołowo, Zagroda Inicjatyw Twórczych, 3 do 5 lipca.
1: Bieżącego roku.
0: Mhm.
1: Czy ta impreza jest bezpłatna, czy są bilety?
0: Jest biletowana, ale bilety nie są zabójczo drogie, także, że...
1: Gdzie można je nabyć?
0: Można je nabyć, jeszcze nie jest uruchomiona sprzedaż, lada chwila będzie uruchomiona sprzedaż, najlepiej będzie przez stronę internetową sobie nabyć drogą kupna, ewentualnie będzie można je nabyć drogą kupna na miejscu. Na miejscu też jeszcze powiem, że oczywiście nie musicie się Państwo martwić, nie wierzcie, są kanapek takich rzeczy, ponieważ będą tam kapitalne również artykuły spożywcze na

0: również w klimatach takich tradycyjnej kuchni, więc wszystko będzie można na miejscu.
1: A ja zobaczyć. Wykorzystam moc naszych kamer i tego, że na żywo i bez przygotowania odpowiadamy. Uda się dla naszych telewidzów w ramach jakiegoś konkursu
0: zdecydowanie
1: 2, 3, 4, 20, zobaczymy ile wynegocjujemy.
0: 20, to ale będziemy się potargujemy, ale na pewno.
1: Jakieś wyjścioweczki będą i będziemy, konkursu. Myślę proszę Państwa, że będziemy...
0: Wymyślimy robić, jakiś fajny konkurs.
1: Tak, taki konkurs, gdzie będziecie musieli się Państwo wykazać, żeby te wyjściówki pozyskać, bo naprawdę warto, ja też staram się bywać, przyznam, że nie na wszystkich edycjach byłem w festiwalu, ale na znakomitej większości byłem.
0: I co? I bawię się
1: bardzo
0: dobrze
1: fajnie,
0: tam.
1: Mimo,
0: że nie jesteś jakimś fanem, z tego co wiem, nie jesteś wielkim fanem muzyki tradycyjnej, etno.
1: Ale ja lubię muzykę tradycyjną, w ogóle lubię muzykę, ale lubię muzykę tradycyjną, która jest taka plastyczna i można ją zaimplikować do różnych gatunków i bardzo lubię odnajdywać pewne właśnie takie tradycyjne, ludowe nuty w nowych aranżacjach muzycznych, więc... Mam nadzieję, że...
2: Tego też trochę będzie.
1: Że będziemy mieli okazję również posłuchać tego typu rzeczy, ale na pewno atrakcji nie zabraknie. Tak jak obiecałem, będziemy na bieżąco informować Państwa. Zapraszamy serdecznie do obserwowania, no i do wybrania się w lipcu, bo początek lipca zazwyczaj jest ładny. Gorzej jest z drugą połową lipca.
0: Nie, no tutaj się staramy załatwić pogodę,
1: będzie
0: żeby
1: pogoda?
0: Było.
1: Tak.
0: No zazwyczaj, bo w zeszłym roku gdzieś był taki jeden, prawdzie wiatr był i jeden namiot się połamało, o czym wiesz doskonale.
1: No to zdarza się czasami.
0: To się zdarza, ale poza tym pogoda była. Leciutki deszczek, jaki się tam pojawił, to był taki na troszeczkę na odświeżenie powietrza i w tym roku mam nadzieję, że będzie tak samo i że będzie, że pogoda będzie adekwatna do wydarzenia.
1: Jak będziemy bliżej tego wydarzenia, to będziemy na bieżąco relacjonować,
0: tak
1: jaka pogoda jest.
0: I będziemy w razie czego się przygotowywać. Gdyby coś miało odpukać, to jest akurat oddał nie jest pożywicowane, to można specjalnie to jest tak odpukać. Gdyby coś tam się miało dziać, to będziemy się na tym
1: zapraszamy Państwa bardzo serdecznie i co? I do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.

0: Reklama.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.
2: W programie Gość Dnia przy mikrofonie.

0: Panie Michał Jarosza, moim i Państwa gościem jest dzisiaj Eligiusz Grota, organizator i prowadzący wydarzeń sportowych. Witamy.
1: Witam, dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Tutaj już wspomniałem, że wydarzeń sportowych, ale zaraz wyjdzie, że to nie tylko wydarzenia sportowe są właśnie, ale od tego sportu sobie wyjdziemy, bo przed chwilą rozmawialiśmy na te tematy przed jeszcze tutaj rozmową. No i wszystko zaczęło się już naprawdę lata temu, od młodości i od pasji do sportu. Jak to wszystko się zaczynało?
1: Oj, to aż tak daleko mam cofnąć się?
0: Czemu nie możemy się cofnąć?
1: No, dla mnie to jest już kawał drogi. No więc tak, mając 15 lat, wystartowałem po raz pierwszy w Gdańsku na Mistrzostwach Wybrzeża w kulturystyce. A pojechałem w ogóle do brata, żeby mojego brata Arkadiusza starszego, który startował w tych zawodach. Pojechałem jako kibic, ale tam trener na mnie popatrzył i żeby punkty łapać dla drużyny, więc wystartowałem w sprawnościówce. Pierwszego dnia, właściwie już drugi dzień zawodów, bo pierwsza była siłówka, w której nie mogłem, bo byłem za młody, wtedy był limit 16 lat. Wystartowałem w tej sprawnościówce, tam zająłem drugie miejsce w swojej grupie kategorii, a następnego dnia była kategoria młodzików, najlepiej zbudowanych, tak to się nazywało, w kategorii do 168 cm wzrostu i tam wygrałem właśnie, zdobywając tytuł mistrza wybrzeża, tych młodzików na najlepiej zbudowanych. O, tak to wyglądało. No to były lata 70. Później tam jeszcze jakieś były starty w Lęborku. Bardzo dużo zawodów się działo, właśnie były organizowane. Zacząłem te starty, zacząłem treningi tak w ogóle, to zmobilizowało mnie to, jak mój brat. Założyli z kolegami siłownię na ulicy Chopina w Lęborku. Tak słynna właściwie to była siłownia, Arma Jubo. To pierwsze dwie literki z każdego imienia tych czterech chłopaków, którzy ją założyli. Ta siłownia, tam dosyć dużo się, rotacja była różnych zawodników też, bo startowali. No i tak to się zaczęło. Podglądałem, na początku to tylko podglądałem ich, a nawet jak ktoś tam miał przyjść, jakiś ważniejszy gość na siłownię, to brat mówi, teraz idźcie sobie gdzieś tam i my przez drzwi, przez szparę oglądaliśmy, kto tam był. I tak się zaczęło. No, te lata 15, jak już miałem, to zacząłem te starty. Później już jak byłem starszy, no to wiadomo, już były inne, tak poważniejsze. Właściwie tamte zawody też były poważne, bo drużynowo wygraliśmy. Jako drużyna Lęborg wygrała Mistrzostwo Wybrzeża, czyli to taki był dosyć spory sukces. Obserwowałem to i ta rywalizacja mi się podobała. W późniejszych latach właściwie to trenowałem, szykując się na zawody. Dla mnie trening polegał na tym, żeby przygotować się do zawodów, a to było tak właściwie kulturystyka i około kulturystyki te takie jakby pochodne konkurencje, bo w trójboju siłowym startowałem kilka razy na Mistrzostwach Polski, dwa razy byłem wicemistrzem Polski w trójboju siłowym, później przeszedłem na wyciskanie leżąc, no to już byłem taki, czułem się jak ryba w wodzie w tej dyscyplinie, jeżeli chodzi o wyciskanie. Kulturystyka, też było troszeczkę akcentów, byłem w finale Mistrzostw Polski w kategorii lekkiej, tutaj cały czas lekkie kategorie, no i też siłowanie na rękę, parę razy byłem mistrzem Polski w lekkiej kategorii, to jeszcze lata temu oczywiście, no i tak to się zaczęły te moje starty i tak jak też reprezentowałem Polskę kilkanaście razy, w kulturystyce parę razy, w trójboju siłowym, i też i w siłowaniu na rękę, to były Mistrzostwa Europy w Polsce wtedy akurat. Więc tak, patrząc na to, na te wszystkie wydarzenia, a ciągle ta rywalizacja, w międzyczasie też robiłem jakieś tam malutkie coś tam i później zacząłem robić na większą skalę. W latach 90. Własną siłownię otworzyłem w Lęborku, ośrodek ćwiczeń siłowych LIGO. No i tam też paru takich zawodników trenowało dobrych, którym pomagałem tyle, na ile mogłem. Ja startowałem też bardzo dużo w wyciskaniu, tak jak wspomniałem wcześniej, najwięcej. Reprezentowałem Polskę na imprezach międzynarodowych oczywiście. Najlepszy mój tytuł to Mistrza Świata zdobyłem w 1996 roku w Gracie w Austrii. No to miejsce, gdzie Arnold Schwarzenegger się tam z tego miejsca wywodził. No i tam zdobywając ten tytuł, tam jeszcze wcześniej miałem dwa razy mistrza Europy, w Anglii, w Polsce, kilka mistrzów Polski tytułów właśnie w tym wyciskaniu. No i tak patrząc na to wszystko też robiłem i zacząłem robić też takie poważniejsze zawody. Między innymi zrobiłem w Lęborku

0: nawet 4 metry. Mamy w tej dyscyplinie, jeżeli chodzi o rzut głazem, dokładnie głazem, mistrza świata Mateusz Kieliszkowski, ale to już jest potęga światowa i on rzuca takim głazem ważącym grubo ponad 80 kg na kilka metrów. No to już jest inny wymiar w ogóle. Światowy.
1: No i na tym już powolutku będziemy kończyli naszą rozmowę. Ja serdecznie dziękuję za wizytę tutaj u nas w studiu. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był dzisiaj Eligiusz Grota, organizator i prowadzący wydarzeń sportowych. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Słuchajcie radia Norda FM. Norda Party.

0: Nowy węgierski premier zakończył wizytę w Polsce. Szef telewizji Republika przesłuchany przez prokuraturę. Trzęsienie ziemi w stolicy Danii, Kopenhadze. Miriam Lipińska. Przebywający z wizytą w Polsce Peter Madziar odwiedził Gdańsk i zadeklarował, że zrobi wszystko, by wzmacniać przyjaźń między naszymi krajami. A goszczący go premier Donald Tusk odpowiedział, że dzięki niemu Węgry wracają do Europy. Podczas spaceru ulicą Długą premierom Polski i Węgier towarzyszyły tłumy ludzi.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Dear citizens of Gdańsk.
2: Jo, na płotki.
1: Hello, thanks for coming.
3: Prezydent Wałęsa czeka, musimy iść.
4: Pamiątkowe zdjęcia zrobione?
5: Tak, zrobiliśmy.
4: Udało się być w pierwszym rzędzie.
5: Udało się, nawet przyszedł pan premier i cześć powiedział, więc miło.
6: Tak, chciałam spotkać premiera, zwłaszcza, że 38 lat byłam obywatelką Węgier i od 3 lat jestem obywatelką Węgier i Polski.
7: Ja przyszedłem specjalnie tutaj, zerwałem się z pracy, żeby tu przyjść, żeby być jedną więcej głową.
8: Z okazji wizyty Donalda Tuska i Petera Madziara, takie odrodzenie tych relacji polsko-węgierskich po latach, no i rodzi to duże nadzieje, dlatego tu też dzisiaj jesteśmy.
9: Mamy flagi węgierskie i polskie, to syn jest pół Węgier, pół Polak. Polak, Węgier, dwa bratanki. Magyar, Lengyel, két jó barát, együtt harcos i szobora.
0: Gdańsk był ostatnim punktem wizyty węgierskiego premiera w Polsce. Prokuratura przesłuchała dziś Tomasza Sakiewicza. Szef telewizji Republika odpowiadał na pytania śledczych dotyczące ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych i zatrudnienia go w prawicowej stacji. Prokuratorzy badają wątek ewentualnej pomocy Ziobrze w ucieczce, bo były minister sprawiedliwości, wyjeżdżając do USA, posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Sakiewicz na większość pytań nie odpowiedział, w tym zasłaniając się tajemnicą dziennikarską, przyznał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
10: Pomoc podejrzanym ściganemu w Polsce listem gończym. Uniknięcie odpowiedzialności karnej, w tym w ucieczce, jest przestępstwem.
0: Sakiewicz był dziś przesłuchiwany w charakterze świadka, ale prokuratura nie wyklucza, że w najbliższym czasie może usłyszeć zarzuty. Andrzej Poczobut odebrał w Senacie

0: się akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Nominację wręczyła mu marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska.
1: Wiem, że jestem wśród przyjaciół, że jestem wśród tych, na kogo można liczyć w trudnych chwilach.
0: Andrzej Poczobut od 2023 roku odsiadywał w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze polityczny wyrok. Został uwolniony w zeszłym miesiącu. Przenosimy się za granicę. Trzęsienie ziemi w stolicy Danii, Kopenhadze. Wstrząs miał magnitudę niespełna 4 i był trzecim, najsilniejszym w historii duńskich pomiarów, czyli od 1930 roku. Nie ma doniesień o ofiarach ani szkodach. I na koniec wracamy do kraju. Kolejne miasto w Polsce przechodzi na ekokosiarki. W Krakowie owce i kozy zastąpią tradycyjne spalinowe kosiarki. Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej mówi, że w miejscach wypasu będą też organizowane specjalne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
2: Temu działaniu będzie towarzyszyła edukacja, bo na Zakrzówku będą organizowane różnego rodzaju spotkania edukacyjne, czy to dla szkół, czy dla osób indywidualnych. Jest przewidzianych 20 godzin takich w miesiącu.
0: Naturalne kosiarki w Krakowie będą pracować do połowy października.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Zabłądził w mieście, a potem uderzył w ścianę. Dzięki interwencji ekopatrolu Wydziału Straży Miejskiej Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gdyni udało się uratować wodnika. Ptaszek zderzył się ze ścianą, wygląda źle, to jakiś bardzo dziwny ptak. Takie zgłoszenie otrzymali 19 maja strażnicy z ekopatrolu Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gdynia. Wodnik zwyczajny to jeden z najbardziej tajemniczych ptaków wodnych występujących w Polsce i Europie. Żyje na terenach podmokłych, bardzo trudno go zauważyć, gdyż prowadzi skryty typ życia, a większość czasu spędza ukryty w gęstych trzcinach. Można go spotkać głównie na bagnach, przy jeziorach, stawach oraz dolinach rzek. Występuje niemal w całej Europie, części Azji i Północnej Afryki, a w Polsce jest gatunkiem objętym ochroną. Więcej o akcji ratowania wodnika, także o samym ptaku dowiecie się ze strony gdynia.pl. Pracownicy Nadleśnictwa Lęborg uczestniczyli w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy. Zajęcia obejmowały zarówno część teoretyczną, jak i praktyczne ćwiczenia związane z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym. Jak podkreślają przedstawiciele nadleśnictwa, celem było odświeżenie wiedzy oraz utrwalenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Podczas szkolenia uczestnicy ćwiczyli m.in. ocenę stanu poszkodowanego, udrażnianie dróg oddechowych, sprawdzanie oddechu oraz prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Omówiono także zasady korzystania z defibrylatora AED i procedury wzywania służb ratunkowych. Nadleśnictwo przypomina, że obowiązek udzielania pierwszej pomocy wynika z przepisów prawa. W komunikacie podkreślono również, że w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia liczy się szybka reakcja świadków zdarzenia. Leśnicy zaznaczają, że bezpieczeństwo podczas pracy w lesie i w codziennym życiu pozostaje jednym z ich priorytetów. Słupski budżet obywatelski czekają zmiany. Po konsultacjach z mieszkańcami oraz rozmowach z radnymi przygotowano projekt nowelizacji uchwały określającej zasady SBO. Konsultacje trwały do 28 kwietnia. Mieszkańcy zgłaszali w ich trakcie uwagi dotyczące dotychczasowego funkcjonowania budżetu obywatelskiego, a swoje propozycje zmian przedstawili także przedstawiciele miasta. Początkowo rozważano m.in. rezygnację z podziału środków na 4 okręgi inwestycyjne i utworzenie jednej wspólnej puli. Ostatecznie przygotowany projekt zakłada kilka nowych rozwiązań. Do słupskiego budżetu obywatelskiego będzie można zgłaszać zadanie w kategoriach wspólna sprawa, czyli projekty infrastrukturalne ogólnomiejskie, przyjazne osiedle, projekty lokalne, aktywny Słupsk, zadania społeczne oraz nową kategorię aktywne szkoły. To właśnie projekty dedykowane szkołom są jedną z najważniejszych proponowanych zmian. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać w tej kategorii zarówno zadania infrastrukturalne, jak i społeczne. Nowe zasady mają lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców i uporządkować sposób realizacji projektów w ramach słupskiego budżetu obywatelskiego. W Radzie miejsce miało spotkanie z radnymi Rady Miejskiej, jak i powiatowej. To dotyczyło inwestycji prowadzonej na ulicy Lipowej. Jak relacjonuje Urząd Miasta Reda, przygotowany projekt ma być przede wszystkim funkcjonalny i bezpieczny. Istotne są nie tylko tematy techniczne, omawialiśmy również kwestie związane z ruchem, odprowadzaniem wody opadowej oraz co najważniejsze potrzeby mieszkańców, pieszych, rowerzystów oraz kierowców. Aktualnie trwa oczekiwanie na wydanie decyzji. W międzyczasie projektanci cały czas pracują nad dopracowaniem koncepcji nowej drogi. Rozpatrywany jest m.in. przebieg trasy, sposób odwodnienia terenu oraz rozwiązania komunikacyjne, które mają poprawić komfort i bezpieczeństwo poruszania się po tej części miasta. Po zakończeniu prac projektowych oraz przygotowaniu

0: nowych pomysłów inwestycji. Wszystkie propozycje zostaną przedstawione mieszkańcom Redy. Dzisiaj zachód słońca przypada na godzinę 20:54. Po zmroku zrobi się chłodniej, ale noc nie powinna być jakaś specjalnie zimna, a jutrzejszy dzień będzie ciepły, można powiedzieć, prost będzie gorący. Na termometrach oglądać będziemy około 18 stopni w Wejherowie Radziorumi, 19 w Gniewie Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie i bardzo podobne wartości w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Wiatr słaby i umiarkowany.
1: Słuchajcie, Radia Norda FM.

0: Reklama.
1: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
0: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Tymczasowy areszt dla 3 Polaków podejrzanych o szpiegowanie dla Rosji. Będzie też coś dla miłośników twórczości Andrzeja Wajdy i dla smakoszy Nowalijek. Na bazarach i w sklepach jest ich coraz więcej, w coraz niższych cenach. Miriam Lipińska. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie 3 Polaków. Jak ujawnia prokuratura, podejrzanym zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, a także działania o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
1: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji najpierw to ustalając o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
0: Wszyscy 3 podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Związkowcy z Solidarności przeszli dziś przez Warszawę w proteście przeciwko unijnej polityce klimatycznej. Protest związkowców wsparli politycy PiS-u. Pojawił się m.in. były premier Mateusz Morawiecki.
2: Jestem, aby zaprotestować przeciwko niszczeniu polskiego przemysłu, bo Polska jako kraj przemysłowy, jeśli będzie miała gorsze warunki funkcjonowania, a widzimy upadek stalowni, upadek hut, różnego rodzaju, to nie będziemy mogli konkurować z Chińczykami, nie będziemy mogli konkurować z innymi państwami. To mnie bardzo martwi, bo to będzie znaczyło wzrost bezrobocia.
0: Związkowcy oraz politycy PiS-u wspierają wniosek prezydenta Karola Nawrockiego dotyczący ogólnokrajowego referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Na trwającym posiedzeniu Senat rozpatrzy wniosek prezydenta. Zmieniamy temat. Nie tylko filmy, ale też spotkania z ich współtwórcami. W najbliższy piątek w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi rusza przegląd filmów Andrzeja Wajdy pod nazwą Notatki z rzeczy niewidzianych. Przegląd jest organizowany w ramach ustanowionego przez Senat Roku Reżysera. Dobór filmów jest związane z wydanymi 2 lata temu dziennikami Andrzeja Wajdy. Jak mówi szefowa centrum Monika Głowacka, filmy reżysera mają być pokazywane w parach.
3: W połączeniu z tytułami znanych światowych reżyserów, tak jak Godard, Antonioni czy Fellini, po to, żeby zaprezentować z jednej strony to, co rezonowało z reżyserem, ale także te tytuły, które wchodziły w pewien dialog z jego twórczością.
0: Przegląd potrwa do 25 lipca. Na dobre rozpędza się sezon Nowalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
4: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Rzodkiewki około 1,52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
0: To oczywiście ceny hurtowe, więc sprzedawcy doliczą jeszcze swoje.

0: mają marże. Jest też coraz więcej polskich truskawek. Na razie w hurcie po 20-25 zł za kilogram, ale jak dodawał ekspert, wystarczy trochę słońca, spodziewanego pod koniec tygodnia, żeby pojawił się wysyp truskawek i niższe ceny.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Muzeum Miasta Gdyni odbyła się konferencja klienta i rynku ciepła OPEC, Złote Ciepło OPEC 2026. Udział w niej wzięli samorządowcy, zarządcy nieruchomości korzystający z usług OPEC, eksperci z branży energetycznej oraz przedstawiciele sektora biznesu i partnerzy społeczni przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Konferencja Złote Ciepło OPEC 2026 to okazja do podsumowania 3 lat rozwoju rynku i OPEC-u, przedstawienia strategii firmy, która obchodzi swoje 65-lecie oraz dyskusji o rozwoju energetyki na Pomorzu i transformacji w praktyce. W tegorocznej edycji konferencji udział wzięli m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, wiceprezydent Gdyni Rafał Geremek, rektor WSAiB w Gdyni Tomasz Białas oraz goście specjalni i eksperci do spraw energetyki. Oficjalną część konferencji zakończył panel Transformacja energetyczna w praktyce, co dalej z ciepłem dla klienta. Jednym z jego uczestników był m.in. wiceprezydent Gdyni. Po części oficjalnej odbyła się ta artystyczna, o którą zadbali uczniowie szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Noskowskiego w Gdyni. Urząd Gminy Potęgowo przypomina przedsiębiorcom o zbliżającym się terminie wniesienia drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin płatności upływa 31 maja. Samorząd informuje, że przedsiębiorcy, którzy nie dokonują wpłaty w podstawowym terminie, będą mogli uregulować należność jeszcze do 30 czerwca. W takim przypadku opłata zostanie jednak powiększona o dodatkowe 30% rocznej kwoty za korzystanie z zezwoleń. Urząd podkreśla, że brak wymaganej opłaty skutkuje wygaśnięciem zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Ponowny wniosek o wydanie zezwolenia będzie można złożyć dopiero po upływie 6 miesięcy od wydania decyzji o jego wygaśnięciu. Samorząd apeluje do przedsiębiorców o terminowe regulowanie płatności. Do groźnego wypadku z udziałem 7-letniego rowerzysty doszło w Krępie Słupskiej koło Słupska. Chłopiec wjechał pod nadjeżdżające BMW i z obrażeniami nogi trafił do szpitala. Jak informują słupscy policjanci, zdarzenie miało miejsce we wtorek 19 maja koło godziny 18. Dyżurny komendant otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym z udziałem dziecka jadącego rowerem. Z wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 7-latek wjechał rowerem pod nadjeżdżający samochód osobowy. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Ranny chłopiec został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni zaprasza na spotkanie poświęcone zmianie ścieżki zawodowej. To odbędzie się pod hasłem „W czym specjalizuje się Pomorze, kluczowe i rozwojowe branże na lokalnym rynku”. Podczas wydarzenia doradczynie zawodowe przedstawią najważniejsze kierunki rozwoju regionu, strategiczne inwestycje oraz branże o największym potencjale zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Nacisk ma być kładziony na sektor energetyczny, w tym energetykę jądrową, offshore, odnawialne źródła energii, zieloną transformację oraz nowe kompetencje poszukiwane przez pracodawców. Jak zapewniają organizatorzy, spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy na temat trendów na rynku pracy, możliwości rozwoju zawodowego oraz przyszłości gospodarki regionu. Wydarzenie ma charakter informacyjno-praktyczny. Jego celem jest wsparcie uczestników podejmowaniu świadomych decyzji zawodowych oraz lepszym rozeznaniu się w możliwościach, jakie oferuje lokalny rynek pracy. Spotkanie miejsce będzie miało 26 maja o godzinie 10, potrwa do 12 w Centrum Rozwoju Kompetencji dla Energetyki w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Wszystko wskazuje, że jutrzejszy dzień będzie równie gorący co ten dzisiejszy. Wschód słońca będziemy mieli o godzinie 4:32. Słońce obecne będzie na niebie, chociaż chmury też będą się na nim dość chętnie pojawiały, ale nie w jakichś ekstremalnie dużych ilościach. Na opady szczerze też się nie zanosi. Na termometrach podobne wartości do dzisiejszych. Jutro będziemy mieli koło 19 stopni w Wejherowie Radzierum i podobne wartości także w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Gdyni, Pusku i Kosakowie. Też tyle.
2: Norda.

0: Norda Party. Norda Party.
1: Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Gdyni będzie miało nową siedzibę. Stanie się nią wyremontowany budynek przy ulicy Fredrytszy na Kamiennej Górze. W zmodernizowanym obiekcie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży będzie kontynuować swoją działalność w zakresie doradztwa, leczenia, terapii i zapobiegania psychicznym problemom zdrowotnym. Placówka będzie oferować wsparcie terapeutyczne, zajęcia rehabilitacyjne oraz działania informacyjne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. Jak mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, cieszę się, że jako miasto mogliśmy wesprzeć ten proces. To trudna rzeczywistość, z którą mierzy się wiele rodzin również w naszym mieście, a wobec takich wyzwań nie możemy pozostawać obojętni. Obecnie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży funkcjonuje przy ulicy Ramuta 45 na drugim piętrze przychodni rejonowej. Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni przygotowuje dokumenty do wszczęcia postępowania przetargowego na wykonawcę robót dla zadania budowa ulicy Fredry w Gdyni. Zakres zadania obejmował będzie budowę nawierzchni ulicy Fredry, miejsc postojowych, placu do zawracania, chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ulicą Korzeniowskiego. Dodatkowo ulica zyska energooszczędne oświetlenie, zieleń wraz z małą architekturą oraz kanalizację deszczową i sieć wodociągową. Jeśli chodzi o modernizację budynku, w którym znajdzie się teraz Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ta kosztować będzie ponad 10 400 000 zł, z czego niemal 9 900 000 pochodzi z dofinansowania unijnego i krajowego. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pucku zatrzymali w Swarzewie nietrzeźwego 45-latka. Jak się okazało, nie było to jego jedyne przewinienie. Policjanci z Puckiej Drogówki w Swarzewie zatrzymali do kontroli kierującego pojazdem marki Volkswagen. W trakcie kontroli funkcjonariusze ustalili, że 45-letni obywatel Ukrainy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało obecność alkoholu w wydychanym powietrzu ponad 0,5 promila. Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Dalsze czynności w sprawie prowadzą funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Za nami konkurs, który pokazał, kto w Wejherowie na ortografii i interpunkcji zna się najlepiej. Odbyło się czwarte dyktando wejherowskie organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Tekst dyktanda przygotowała dr Joanna Ginter z Zakładu Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnicy mogli liczyć nie tylko na sprawdzian wiedzy, ale także solidną dawkę ciekawostek związanych z językiem polskim. Po samym dyktandzie dr Joanna Ginter omówiła największe ortograficzne i interpunkcyjne pułapki ukryte w przygotowanym przez siebie tekście. W kategorii sztuk podstawowych pierwsze miejsce w dyktandzie zajął Mateusz Kisiakiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 6. Drugie miejsce zajął Adam Niezabitowski ze Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek, a trzecie Karolina Kamińska z SP nr 11. Dyktant odbyło się w Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie. W kategorii osób dorosłych zwyciężyła Katarzyna Radomska. Drugie miejsce zajęła Edyta Wiśniewska, a trzecie Jędrzej Ulatowski. Dyktant odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Ważna informacja dla pasażerów,

0: komunikacji zbiorowej. Jedna z linii ZKM Gdynia tymczasowo zmieni swoją trasę. W czwartek 21 maja w godzinach od 9 do 11 w związku z tymczasowym zamknięciem ulicy Długiej w Dębogórzu wybudowaniu obowiązuje zmieniona trasa linii 86. Kurs o godzinie 9.34 i 10.34 z pętli Dębogórze wybudowanie Leśna w kierunku Rumi zostaną opóźnione o 7 minut i wykonane z pominięciem ulicy Długiej bez zajazdu na pętlę Dębogórze wybudowanie Mostowa. Godziny odjazdów od przystanku Dębogórze wybudowanie Długa 01 i na dalszym odcinku trasy nie zmieniają się. W tym czasie zawieszone będą przystanki Dębogórze wybudowanie Długa 04, Dębogórze wybudowanie Boisko 01 i 02 oraz Dębogórze wybudowanie Mostowa 01. Więcej aktualnych informacji o kursowaniu gdyńskiej komunikacji miejskiej znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie przewoźnika. Gdynie, Sopot i gminę Kosakowo czeka duża zmiana w organizacji komunikacji miejskiej. Właśnie tego dotyczyło spotkanie pomiędzy włodarzami miast i gminy. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku do końca roku 2036. Po podpisaniu porozumień obsługa wszystkich gdyńskich linii komunikacyjnych w Sopocie oraz niemal wszystkich linii w gminie Kosakowo ma zostać powierzona skonsolidowanej gdyńskiej spółce komunalnej. Jak mówi wójt gminy Kosakowo Unika Niemc, dla gminy Kosakowo to jedna z najważniejszych inwestycji w transport publiczny ostatnich lat. Dynamiczny rozwój naszej gminy sprawia, że mieszkańcy oczekują nowoczesnej, niezawodnej i komfortowej komunikacji z Gdynią i całym regionem. Jednym z najważniejszych efektów porozumień ma być duża modernizacja taboru. Puck nagrodzi najzdolniejszych uczniów. Rusza składanie wniosków o stypendium Rady Miasta Puck. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali między innymi bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen co najmniej 5,5 uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych, 5-3 uczniowie szkół ponadpodstawowych. Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia największą ilość kryteriów, takich jak jest laureatem lub finalistą konkursów lub olimpiad przedmiotowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, jest medalistą zawodów sportowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, jest laureatem lub finalistą przeglądów i konkursów artystycznych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, albo posiada inne wybitne osiągnięcia i sukcesy na szczeblach rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym. Wnioski o stypendium Rady Miasta Puck można składać do 15 lipca. Zabłądził w mieście, a potem uderzył w ścianę. Dzięki interwencji ekopatrolu Wydziału Straży Miejskiej Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gdyni udało się uratować wodnika. Ptaszek zderzył się ze ścianą, wygląda źle, to jakiś bardzo dziwny ptak. Takie zgłoszenie otrzymali 19 maja strażnicy z ekopatrolu Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gdynia. Wodnik zwyczajny to jeden z najbardziej tajemniczych ptaków wodnych występujących w Polsce i Europie. Żyje na terenach podmokłych, bardzo trudno go zauważyć, gdyż prowadzi skryty typ życia, a większość czasu spędza ukryty w gęstych trzcinach. Można go spotkać głównie na bagnach, przy jeziorach, stawach oraz do linach rzek. Występuje niemal w całej Europie, części Azji i Północnej Afryki, a w Polsce jest gatunkiem objętym ochroną. Więcej o akcji ratowania wodnika, także o samym ptaku dowiecie się ze strony gdynia.pl.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Nord FM. Tref Sopot po raz pierwszy w historii przegrał w hali koło z Dzikami Warszawa. W trzecim meczu ćwierćfinałowej serii play-off Orlen Basket Ligi gospodarze wygrali 85-78 i objęli prowadzenie 2-1 w rywalizacji do 3 zwycięstw. Spotkanie od początku było bardzo wyrównane, choć lepiej rozpoczęli je warszawianie. Po stanie 6-7 Dziki zanotowały serię punktową, budując przewagę i zmuszając trenera Mikola Arkasa do wzięcia przerwy. Sopocianie wrócili jednak do gry jeszcze przed końcem pierwszej kwarty, zmniejszając straty do 4 punktów. Druga odsłona przyniosła zaciętą walkę kosz za kosz. Tref po trafieniach Keniego i Kuby wyszedł nawet na prowadzenie, ale końcówka pierwszej połowy należała do gospodarzy. Najpierw za łuku trafił Darnell Edge, a chwilę później kolejną trójkę dołożył Wader Plus, dzięki czemu Dziki schodziły do szatni, prowadząc 45-42. Po przerwie żółto-czarni mieli problemy w ofensywie, co skrzętnie wykorzystali gospodarze. Tref próbował odrobić straty m.in. dzięki skutecznej grze Kaspra i akcji 2+1 na Paulo, ale przed ostatnią kwartą Sopocianie przegrywali 5 punktami. Kluczowy dla losów meczu okazał się początek czwartej kwarty. Dalen Edge w ciągu 5 minut zdobył 11 punktów i poprowadził dziki do dwucyfrowego prowadzenia. Trev walczył do końca i zdołał zmniejszyć stratę do 4 oczek, jednak na minutę przed końcem zwycięstwo gospodarzy celną

0: przypieczętował Horton. Czwarty mecz ćwierćfinałowej serii zostanie rozegrany w czwartek o godzinie 20.15 w warszawskiej hali Koło. Zmieniamy dyscyplinę. Enel Ironman 70.3 Gdynia będzie ostatnim tegorocznym wyścigiem serii Ironman w Polsce, na który można jeszcze zdobyć pakiety startowe. Organizatorzy informują, że zainteresowanie zawodami jest rekordowe, a liczba wolnych miejsc szybko maleje. Triathlon Gdyni odbędzie się 19 lipca. W przypadku rywalizacji na dystansie olimpińskim, czyli Enea 5150 Gdynia, pozostało już tylko około 50 miejsc startowych. Organizatorzy przewidują, że limit może zostać wyczerpany w ciągu najbliższych 2-3 tygodni. Dużym zainteresowaniem cieszy się również główny wyścig Enea Ironman 70.3 Gdynia. Obecnie limit uczestników został wypełniony już w 70%. Co ważne, wszystkie pozostałe zawody Ironman na tym dystansie w Polsce, w Warszawie, Krakowie i Poznaniu są już całkowicie wyprzedane. Jak podkreśla rzecznik prasowy Ironman Poland Maciej Storoński, jeszcze nigdy w historii zawodów Ironman w Polsce tak wielu zawodników nie chciało wystartować w krajowych trasach. Po rocznej przerwie gdyńska impreza wraca do miasta. Start tradycyjnie odbędzie się na plaży miejskiej. Następnie zawodnicy ruszą na trasę rowerową prowadzącą przez Kaszuby. Etap biegowy zostanie rozegrany ulicami centrum Gdyni, między innymi ulicą Świętojańską i bulwarem nadmorskim. Meta ponownie stanie na plaży. Organizatorzy zapowiadają również dodatkowe atrakcje związane z jubileuszem stulecia Gdyni. Wydarzenie zostało wpisane do oficjalnego kalendarza obchodów stulecia miasta. Na trasie mają pojawić się specjalne strefy kibicowania oraz gra miejska dla mieszkańców i turystów. Szczegółowe informacje na temat zawodów dostępne są na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia. Niezwykle ciekawie zapowiada się półfinałowy mecz o awans do finału Pomorskiego Pucharu Polski. Na murawie boiska naprzeciw siebie staną lider czwartej ligi Gdania Gdańsk oraz walczący o grę w drugiej lidze Weekend Luzino. Mecz pierwotny miał odbyć się 20 maja, został jednak przeniesiony na 27. Natomiast dzisiaj poznamy pierwszego finalistę Pomorskiego Pucharu Polski. 20 maja o awans powalczy KP Stargard Gdański z Kartuzją Kartuzy. Podobnie jak w przypadku spotkania półfinałowego z udziałem Weekendu, tutaj również zmierzą się drużyny z czwartej i trzeciej ligi. KP Stargard Gdański to obecnie trzeci zespół w tabeli Pomorskiej czwartej ligi, a Kartuzja walczy o utrzymanie w trzeciej lidze. Finał Pomorskiego Pucharu Polski rozegrany zostanie 4 czerwca na Stadionie Miejskim w Chojnicach. Zmieniamy dyscyplinę. Polski Związek Bobsleigh i Skeletonu prowadzi nad morzem 15-dniowe zgrupowanie szkoleniowe kadry narodowej. Treningi odbywają się na terenie Centralnego Ośrodka Sportu w Cetniewie i są elementem przygotowań do nowego sezonu. Majowy obóz to dla reprezentantów Polski czas intensywnej pracy nad motoryką, wytrzymałością i budowaniem formy. Jak podkreślają organizatorzy, mimo że bobsleigh i skeleton są sportami zimowymi, treningi nad Bałtykiem stanowią ciekawe urozmaicenie przygotowań i pozwalają zawodnikom zmienić otoczenie oraz zadbać o regenerację. W zgrupowaniu uczestniczy również trener Jacek Lewandowski, który dołączył do sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski. Polski Związek Bobsleigh i Skeletonu podkreśla, że jego doświadczenie i wiedza mają być dużym wsparciem dla całej kadry narodowej. W nowej hali sportowej przy szkole podstawowej nr 1 w Lemorku pojawiło się nowoczesne wyposażenie do prowadzenia rozgrywek sportowych. W obiekcie przy ulicy Wojska Polskiego zamontowano elektroniczną tablicę wyników, która będzie wykorzystywana podczas meczów szkolnych i klubowych. Nowa hala została oddana do użytku niedawno i od początku ma służyć zarówno uczniom, jak i lokalnym klubom sportowym. Tablica została zaprojektowana jako uniwersalne centrum informacji meczowej, przystosowane m.in. do koszykówki i siatkówki. Koszt dostawy montażu wyniósł ponad 27 tysięcy złotych. Urząd Miejski w Lęborku podkreśla, że urządzenie wykonano z wysokiej jakości komponentów, w tym diod LED o podwyższonej trwałości i odporności na uszkodzenia. Konstrukcja ma być odporna na uderzenie piłki bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń. System pozwala na prezentację pełnych danych meczowych. Obejmuje m.in. wyniki, czas gry, liczbę fauli lub setów, wskazania czasu dla drużyny, a także informacje o aktualnym serwisie czy części gry. W koszykówce tablica pokazuje również numery zawodników oraz ich przemienienia. Całość uzupełnia system sygnalizacji czasu 24-sekundowego oraz głośna syrena. Nowa hala w Lęborku została oficjalnie otwarta 21 kwietnia. Inwestycja kosztowała blisko 8 milionów złotych, z czego większość środków pochodziła z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki Olimpia. Obiekt posiada pełnowymiarowe boiska do koszykówki, siatkówki, zaplecze szatniowe oraz salę ćwiczeń korekcyjnych. Od nowego sezonu planowane jest rozgrywanie w hali meczów ligowych drużyn UKS 1 Lęborg. Stadion Mosir w Redzie ponownie stanie się areną ogólnopolskich zawodów lekkoatletycznych. W najbliższych tygodniach odbędą się tam dwa duże meetingi skierowane do zawodników kategorii Masters oraz zawody dla dzieci i młodzieży. 31 maja na Stadionie przy ulicy Łąkowej odbędzie się ogólnopolski meeting lekkoatletyczny Masters. Jak podkreśla kierownik UKS 1 Reda Sebastian Browarczyk, wydarzenie będzie formą uhonorowania zasłużonego sportowca i członka klubu Mirosława Juniewskiego.
1: To takie oddanie mu takiego hołdu zasłużonego sportowca, zresztą członka naszego klubu, tak? Mirek nigdy nie miał w Redzie swoich zawodów ani nic. Dziesiątki lat jest na arenie sportowej i tak postanowiliśmy w zeszłym roku, że nie ma co, zróbmy też coś fajnego dla Mastersów, tym bardziej, że robi się bardzo popularny i też pokazuje, że nie, wiek nie ma granic, że można fajne rzeczy zrobić. I tak w pokłosiu tego wszystkiego jest to oddane hołd taki Mirkowi Łuniewskiemu, ta impreza.
0: W programie zawodów znalazły się konkurencje biegowe, zarówno sprinterskie, jak i dłuższe dystanse. Uczestnicy rywalizować będą także m.in. w pchnięciu kulą, rzucie oszczepem, skoków w dal i w skoków z wyż. Z kolei 14 czerwca odbędzie się 4. ogólnopolski mityk jako ten

0: dla kategorii U10, U12, U14 i U16. Na stadionie Mazur pojawią się młodzi zawodnicy z różnych części kraju. Jednym z charakterystycznych elementów preckich zawodów jest Aleja Gwiazd Sportu oraz uroczyste odsłanianie odlewu dłoni znanych sportowców. Tak będzie również w tym roku.
1: Tutaj wracając w dyskusji na temat Mazur.

0: Nadeszła pora, że to będzie Janka Unieska, tak? Zgodnie z Radą Sportu, Komisją Sportu i Miastem ustalaliśmy kto i wybraliśmy właśnie Jankę Unieską.
1: To może, jeżeli pan pamięta, na tej Reckiej Alei Gwiazd, to już jakie dłonie można tam znaleźć?
0: Martę Jeszkę, Mirka Unieskiego, pani Jóźwiakowska, pani Dąbkowska, no i teraz będzie Janka Piąta.
1: Całą rozmowę z Sebastianem Rowarczykiem znajdziecie już na portalu nadmorski24.pl. Zmieniamy dyscyplinę. Młodzi rugbyści Ogniwa Sopot sięgnęli po mistrzostwo Centralnej Ligi Juniorów. W wielkim finale rozegranym na stadionie imienia Edwarda Chodury w Sopocie Sopocianie pokonali wielokrotnego dominatora tych rozgrywek Orlen Orkan Sochaczew 17-11. Decydujące spotkanie odbyło się w niedzielę 17 maja i od pierwszych minut dostarczyło kibicom ogromnych emocji. Wynik pokazuje, jak wyrównana i zacięta była rywalizacja. Obie drużyny walczyły o każdy metr boiska, a o końcowym sukcesie gospodarzy zdecydowała skuteczność i konsekwencja w kluczowych momentach meczu. To jeden z największych sukcesów młodzieżowego rugby w Sopocie w ostatnich latach. W klubie podkreślają, że mistrzostwo jest efektem systematycznej pracy z dziećmi i młodzieżą prowadzonej przez Energa Akademię Rugby Ogniwo Sopot.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.